0: jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
1: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
2: Odpuszczamy na wyprawie.
1: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, to nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
0: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie, więc należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
2: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
1: O, zdecydowanie tak, tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji. I jak tutaj się zdecydować, kiedy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji?
2: To co wybraliście?
1: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
2: I to jest ważne.
1: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
2: Hogwart Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
1: Ładnie, dokładnie.
0: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
1: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też Pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
2: Chyba mało znanego.
1: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą Kraina Wygasłych Wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
0: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
1: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
0: Nauczyć, można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
2: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
1: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, mam pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
2: dzieci. Czyli dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
1: Ale rzeczywiście. No,
0: możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest

0: tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować, właśnie pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
1: Z autorami bloga Ahoj Przygodo, Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: i to już prawie godzina czwarta, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Drożejące paliwo przestanie napędzać wzrost cen. To może być szansa na wyhamowanie inflacji. Nowe menu w szkolnych stołówkach. Mniej mięsa, więcej roślin. Sprawdziliśmy, czy uczniom smakują obiady po zmianach. Zamiast narzekać, zakasali rękawy. Mieszkańcy Szczecina postanowili sami zadbać o wygląd swojego miasta. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. Czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
1: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
2: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
1: Prognozował w radiu RMF24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
0: Rosja wezwała dyplomatów i innych obcokrajowców do opuszczenia Kijowa. Rosyjskie MSZ ostrzega, że będzie kontynuować ataki na, jak to określa, cele wojskowe w ukraińskiej stolicy i innych miastach. Apel pojawił się po kolejnych rosyjskich uderzeniach na Kijów. W ostatnich dniach drony zaatakowały m.in. most południowy i północny. Ukraińskie MSZ zapewnia, że zagraniczne ambasady nie zgłosiły planów ewakuacji z Kijowa.
3: Fakty ze szkolnego korytarza.
0: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
4: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było, jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
5: Też tak średnio.
6: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
5: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
6: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
5: To akurat były schabowe akurat był.
6: A taki najmniej dobry?
5: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
6: A co to było? Mniej więcej wiesz?
5: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w krabstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. Opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.

0: estetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców postanowiła spędzić wczorajsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
1: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
2: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
1: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
2: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała.
3: No, tak. Mhm. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
2: Jest satysfakcja z takiej pracy?
3: Jest. Jeśli pogoda jest piękna, to można pracować.
0: Usłyszała wczoraj od uczestników nasza reporterka Anna Połamar, a organizatorzy akcji już zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Mowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
3: Powiedział o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację. Rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro. Tu radio RMF24.

0: Za kilkanaście sekund radiowy zegar pokaże godzinę piątą. To oznacza czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 25 lat więzienia za gwałty, wykorzystywanie zwierząt i odurzanie ofiar. Jest prawomocny wyrok wobec mieszkańca Kłodzka. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Olsztynie. Dziś przez miasto pobiegnie półmaraton. Wielkie święto fanów kryminałów w Krakowie. Przez cały weekend trwa tam festiwal Crime. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
1: To jest, proszę państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
0: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tej sprawie Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. W Lubuskiem trasa S6 w kierunku Legnicy jest już częściowo przejezdna. To ważna informacja dla kierowców. Dziś w nocy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce zderzyły się tam dwie ciężarówki, auto osobowe i bus. Na szczęście nikt nie został ranny. Początkowo droga w tym miejscu była całkowicie nieprzejezdna. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Legnicy.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Utrudnienia także na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Tam w Borku Klimontowskim na trasie Opatów-Kolbuszowa samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna, a dokładniej dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, bo dziś o 9 rano ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton, a to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
3: No, start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8 rano, jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
0: Teraz przenosimy się do stolicy Małopolski, gdzie w ten weekend odbywa się festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów. W tym miejscu wczoraj zaryło się od fanów gatunku.
4: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej, niż przed zakończeniem, tam się dowie wszystkiego.
5: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
4: Dokładnie tak jest, tak jest.
6: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
7: Tak naprawdę to szukam książek, które

0: i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
1: Co można naprawić?
2: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
1: Pan tutaj lutuje coś?
3: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
1: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
2: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Tu radio RMF24.

0: czas przenieść się do studia Faktów RMF FM. To co najważniejsze o poranku ma dla nas Arkadiusz Stępień Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nowe ceny paliw od wczoraj już na stacjach. Sprawdzamy, co o obniżkach mówią kierowcy. Putin miał zaoferować Amerykanom aktywa Łukoilu. W grę wchodzą rafinerie i inne rosyjskie aktywa. Kryzys mieszkaniowy wyprowadził Hiszpanów na ulicę. Demonstranci zapowiadają strajk generalny. $6.73 za litr benzyny, 95 i $7.88 za olej napędowy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach. Od wczoraj, przypomnijmy, obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. A po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Co o tych obniżkach mówią kierowcy?
2: Nadal to nie jest zadowalające, obawialiśmy się trochę na co innego.
3: Bardzo, bardzo fajnie.
4: To te ceny doskwierały w ostatnich tygodniach.
5: Kto pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze sol, czy benzyną, to oczywiście, że odczuło się.
4: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
5: No, na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby było, a tak to kto chce jeździć, to i tak będzie jeździł mnie.
6: Dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego myślę, że będzie lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do jutra włącznie. Władimir Putin w czasie rozmów z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie miał zaproponować sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil. Taką informację podał New York Times. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Gazeta twierdzi, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Dotyczy szerokiego wachlarza aktywów Lukoilu na całym świecie, podał New York Times. Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna wywindowała ceny i stanowi zachętę dla prezydenta USA Donalda Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii, napisał New York Times.
8: Fakty ze świata.
1: Wielotysięczne demonstracje odbyły się wczoraj w wielu hiszpańskich miastach. Protestujący, rozgoryczeni odrzuceniem przez parlament propozycji zwiększających ochronę najemców, domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie manifestowały dziesiątki tysięcy ludzi. Żeby politycy nie zniszczyli całego systemu opieki społecznej, który budowaliśmy i o który walczyliśmy przez 50 lat. Mamy swoje prawa. Nasza konstytucja gwarantuje nam prawo do mieszkania i wiele innych rzeczy. Właśnie o to walczymy. Mówiła jedna z protestujących. Protesty związane z mieszkalnictwem trwają w Hiszpanii od końca września. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. W kalendarzu 4 października, a na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż można spotkać miłośników żeglowania.
9: Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
10: A jak warunki?
9: Warunki są różne, no już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to wynagradza nam ten spokój i ciszę.
10: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
9: Tak, no jesienią jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle.
11: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
10: Jesienią Mazury

0: Kolejna godzina z programem O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, ukłony. I na początek drugiej części naszego spotkania ważne informacje o tym, co warto wiedzieć, co zrobić, zanim zawyją syreny. Wojewoda Dolnośląska zachęca do zapoznania się z nową instrukcją postępowania na wypadek ataku z powietrza. To poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć Dolny Śląsk dzieli od granicy spora odległość, to i u nas mogą pojawić się alerty ostrzegawcze, mówi wojewoda Anna Żabska w rozmowie z reporterką RMF24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską.
1: My, jako Dolny Śląsk, jesteśmy od Ukrainy objętej wojną dosyć daleko, ale czy są jakieś przesłanki, że do nas również będą docierały takie alerty, SMS?
2: Zresztą mówią o tym wszyscy ministrowie, także pan premier, pan wicepremier, minister spraw obrony narodowej. Wczoraj także mówił o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że ta wojna, to dzisiaj nie mówimy o wojnie takiej konwencjonalnej, czyli wejście samych żołnierzy. Mówimy tutaj także o działaniach sabotażowych, o działaniach dywersyjnych, które mogą wystąpić tak naprawdę w każdej części naszego kraju. O tym, że takie zagrożenia się pojawiają, to czytamy praktycznie każdego dnia. Bo słyszymy o podpaleniach, słyszymy o atakach. To ważne jest, by w momencie, kiedy byśmy otrzymali taki SMS, wiedzieć, co robić. Co więcej, odpowiadając też na pani pytanie dotyczące także zmiany sposobu walki przez Rosję i to, co dzieje się teraz w Ukrainie. Te drony z napędem odrzutowym, one tak naprawdę w ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 kilometrów. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować na tego typu zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, jak zareagujemy, jak dostaniemy takiego SMS-a. Tylko wiedza, tylko nasze opanowanie, tylko nasz spokój może nam w tym pomóc, bo najgorsze, co może być, to pani

0: panika i chaos. Tego chcemy uniknąć. Dlatego też te instrukcje, dlatego też zachęcam, by o tym czytać, żeby się po prostu przygotować. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego skorzystać, ale te wszystkie głosy, o których dzisiaj słyszymy, musimy być gotowi na różnego rodzaju scenariusze, również te pesymistyczne.
1: Całą instrukcję znajdziecie na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na jego mediach społecznościowych. A teraz w programie O tym mówi Wrocław zaglądamy do internetu i tam czytamy m.in. takie zdanie. Teraz między przystankami będzie można rozwiesić pranie. To tylko jeden z kpiących komentarzy odnośnie nowego przystanku tramwajowego Armii Krajowej Wiadukt, który miasto uruchomiło w miniony weekend. Od sąsiedniego peronu dzieli go zaledwie 150 metrów. Skąd taka decyzja? To wyjaśnia nam Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
2: Teraz tramwaje w kierunku Księża Małego zatrzymają się na ulicy Krakowskiej przy Armii Krajowej dwa razy. Po raz pierwszy na tym starym przystanku właśnie przed wiaduktem, który ma, z którego wyjście jest wyłącznie schodami i około 150 metrów dalej na tym nowym, w pełni dostępnym przystanku, którego peron został wybudowany w ramach prac związanych z Aleją Wielkiej Wyspy. Oto przywrócenie przystanku wnioskowała Rada Osiedla Tarnogaj. Rada Osiedla argumentowała, że z tego przystanku w poprzedniej lokalizacji łatwiej jest mieszkańcom przesiadać się z tramwaju linii 3 i 5 na autobusy 134 i 143 w kierunku Tarnogaju i Chub. Teraz dojście z nowego peronu dla tej grupy użytkowników jest ponad dwukrotnie dłuższe i wymaga przekroczenia 6 przejść dla pieszych, z czego 5 przejść to przejścia z sygnalizacją świetlną. Ten pomysł Rady Osiedla Tarnogaj wzbudził pewien niepokój mieszkańców i Rady Osiedla Księże Małe. Rada Osiedla Księże podkreśliła, że czas przejazdu tramwaju wydłuży się. I tak, to zatrzymanie na dodatkowym przystanku wydłuży czas przejazdu tramwaju, ale nieznacznie, bo na około 1-2 minuty.
1: Dodała w rozmowie z RMF24 Wrocław Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i teraz w nim temat metamorfozy ulicy Szczytnickiej. Miasto pokazało koncepcję przebudowy wraz z wizualizacjami. Zmiany mają objąć odcinek od skweru Bocheńskiego do ulicy Reja oraz krzyżówkę łączącą ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja, Neringa i Skłodowskiej, Curie. Po ulicy nadal będą mogły kursować samochody, a jak dodaje Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, to decyzje uzgodnione podczas konsultacji społecznych.
1: Na spotkaniu z mieszkańcami pokazaliśmy po raz pierwszy koncepcję, która została wypracowana właśnie podczas konsultacji społecznych, narady obywatelskiej i spacerów w terenie, czyli podczas spotkań z mieszkańcami. I ta koncepcja jest właśnie efektem tych spotkań. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły m.in. ruchu samochodowego, ruchu pieszego i rowerowego, tego jak ma wyglądać na ulicy Szczytnickiej zieleń, parkowanie, dostawy, ogródki gastronomiczne i mała architektura. Miasto przygotowało dwa warianty tej przebudowy i teraz po uwzględnieniu tych opinii mieszkańców i wypracowaniu takiego kompromisu przedstawiliśmy mieszkańcom jeden z tych wariantów, który będzie teraz skierowany do dalszych prac. Jeśli chodzi o to, jakie zmiany mają zajść na Szczytnickiej, jezdnia zostanie wyremontowana, torowisko zostanie z tą nawierzchnią betonową z odbitym kształtem kostki historycznej, krawężniki mają zostać obniżone i to ma poprawić dostępność i wygodę poruszania się dla mieszkańców. Przebudowane zostaną oczywiście też chodniki. Po południowej stronie ulicy powstanie ta wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów, dzięki czemu rowerzyści nie będą musieli poruszać się razem z samochodami ani korzystać z chodnika.
0: A my do tematu ulicy Szczytnickiej i jej metamorfozy z pewnością będziemy wracać na antenie RMF 24 Wrocław. A teraz zmieniamy temat. Jak nie dać się wkręcić w fake newsy? Tego dotyczyła specjalna konferencja i warsztaty, jakie odbyły się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. O cyberbezpieczeństwie uczniów edukowali eksperci z policji i NASK-u. Edukacja jest kluczowa, bo jak mówi nam Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw profilaktyki cyberzagrożeń, młodzi ludzie są wyjątkowo podatni na fałszywe informacje.
2: Przede wszystkim to są kwestie polaryzacyjne, dzielenia nas na dwa obozy, podkręcania różnych emocji. Generalnie, jeżeli widzimy jakąś treść, to możemy zadać sobie pytanie, czy to wywołuje w nas jakieś silne emocje i jeżeli tak, to wziąć dwa wdechy, bo bardzo niewykluczone, że ta silna emocja nie bierze się tam znikąd. Choćby brak podanego źródła, choćby materiały wygenerowane w sztucznej inteligencji, co da się też, jak wie się jak, da się też sprawdzić, nawet jeżeli te materiały są bardzo dobrej jakości. No i też może wzbudzać nasze podejrzenia, jeżeli dostajemy setki komentarzy od kont, które nigdy wcześniej nic nie napisały i tak dalej, i tak dalej. Takich opcji jest bardzo dużo i takich sposobów jest bardzo dużo, bo tak naprawdę jest to wyścig zbrojeń. To znaczy z jednej strony osoby dezinformujące wymyślają nowe sposoby, z drugiej strony my wymyślamy nowe sposoby, w jaki sposób się przed tym bronić i tak się wymieniamy w kółko i cały czas pojawiają się nowe rzeczy.
3: To jak się przed tym bronić w świecie, w którym właśnie ciągle pojawiają się fake newsy i zdarza się nawet, że to politycy potrafią je podawać dalej?
2: Przede wszystkim polecam dwa wdechy. To znaczy, kiedy słyszymy jakąś informację, to zastanowić się nad tym troszkę dłużej niż sekundkę, bo kiedy dostajemy jakieś skandaliczne zdanie, to dość łatwo jest nam się oburzyć. No takim remedium, choć ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale takim remedium, które jest najbardziej skuteczne, to trochę mniej się oburzać, a potem można do tego dokładać kolejne cegiełki. Są konkretne narzędzia też do weryfikowania informacji, ale też do zaglądania w różne, do sprawdzania różnych źródeł. Natomiast no, wyszukiwarka internetowa na sam początek jak najbardziej wystarczy, bo bardzo, bardzo często te dezinformacyjne treści, one są bardzo łatwe do zdemaskowania i tak naprawdę zdecydowana większość z nich nie wymaga wielkiej pracy do tego, żeby do tego dotrzeć. To wystarczy chwilę chwileczkę poskrobać i już wychodzi, co jest pod spodem.
0: Dodał w rozmowie z RMF24 Wrocław Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw profilaktyki cyberzagrożeń.
4: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
3: Powiedział o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację. Rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: programie O tym mówi Wrocław. Teraz największa rozbudowa w historii wrocławskiego lotniska, którą udało zakończyć się ponad 2 miesiące przed planowanym terminem. Inwestycja pochłonęła ponad 464 miliony złotych i dwukrotnie powiększyła operacyjną przestrzeń portu. Zakończone prace podsumowuje w RMF24 Wrocław rzecznik prasowy lotniska Bartosz Wiśniewski.
1: Powstała absolutnie nowa droga kołowania o długości 2,5 km. Ona jest równoległa do drogi startowej. Powstała droga szybkiego zjazdu, która umożliwi samolotom szybsze opuszczanie drogi startowej po wylądowaniu we Wrocławiu. Jest nowa płyta do odladzania. Jest także remont tych wszystkich dróg kołowania, które do tej pory były wykorzystywane i najważniejsze z tego wszystkiego, płyta postojowa na 14 samolotów. To umożliwi dalszy rozwój siatki połączeń we Wrocławiu, no a także sprawniejsze obsługiwanie połączeń lotniczych, sprawniejsza obsługa pasażerów i samolotów przy równoczesnym pogodzeniu też operacji wojskowych z tym ruchem cywilnym, które także odbywają się na lotnisku we Wrocławiu.
2: Przypomnijmy, kiedy rozpoczęła się ta cała inwestycja.
1: Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2024 roku i miała trwać do 10 grudnia 2026 roku, a więc to jest ponad 2 miesiące przed zakładanym terminem. To są wielkie ukłony, które się należą wszystkim zaangażowanym w te inwestycje, zarówno po stronie portu lotniczego Wrocław, jak i wykonawcy.
2: Powiedzmy, co w praktyce oznacza to dla pasażerów? Co tutaj dla nich się zmieniło?
1: Przede wszystkim jest więcej miejsca na nowe samoloty, na nowe połączenia. Oczywiście sytuacja aktualnie na rynku lotniczym jest wymagająca ze względu na ceny paliwa lotniczego. To odczuwamy też przecież na stacjach benzynowych, tankując niekoniecznie paliwo lotnicze. Natomiast perspektywa rozwoju portu lotniczego Wrocław jest zabezpieczona na co najmniej kilkanaście lat w przód, bo ta inwestycja właściwie podwoiła nasze możliwości operacyjne, bo już powoli też dochodziliśmy do ściany, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń i ściąganie nowych przewoźników. To przewoźnik ponosi ryzyko biznesowe wynikające z uruchomienia nowego połączenia. Myślę, że jak czasy staną się nieco spokojniejsze, nieco bardziej przewidywalne, tych połączeń będziemy mieli dużo więcej, biorąc pod uwagę rozwój tych dalekosiężnych czy dalekodystansowych połączeń, będzie przyspieszał w najbliższych latach też ze względu na inwestycje, które są realizowane na Dolnym Śląsku, czy są planowane w realizacji. Mowa tutaj o kierunku azjatyckim, bo duża azjatycka inwestycja przecież już jest potwierdzona w niedalekiej odległości od Wrocławia. Również obecność wojsk amerykańskich sprzyja rozmowom na temat połączeń transatlantyckich. Zobaczymy, jak będzie. Na razie cieszymy się z zakończenia tego etapu. No i też równolegle przystępujemy, właściwie już od jakiegoś czasu pracujemy nad tym, żeby tę przestrzeń w terminalu, w którym się aktualnie znajdujemy, rozbudować i udostępnić jej jeszcze więcej pasażerom. No ale także pracujemy intensywnie z projektantem nad przygotowaniem projektu rozbudowy terminalu. Przypomnę, o 75 metrów w obie strony, więc łącznie 150 metrów terminalowej przestrzeni plus pirs odlotowy po stronie zachodniej, czyli dodatkowa przestrzeń, z której będziemy mogli wylatywać z Wrocławia. To jest perspektywa kilku najbliższych lat. Szczegółów jeszcze nie podamy, bo czekamy też na projekt. Będzie też ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. To wszystko będzie determinowało ten kalendarz. Natomiast najbliższe lata to też będzie intensywny okres rozbudowy lotniska.
2: Cofnęłabym się jeszcze do samego tematu tej przebudowy, bo powiedzieliśmy o tym, że jest nowe stanowisko do odladzania samolotów. Co to oznacza? Bo w poprzednich sezonach mieliśmy z powodu braku tych dodatkowych stanowisk spore utrudnienia.
1: Te pojedyncze utrudnienia, które w zeszłym sezonie zimowym się pojawiały, one wynikały głównie ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że glikolu, który jest wykorzystywany do odladzania samolotu, który musi być podgrzany do odpowiedniej temperatury, po odlodzeniu większości samolotów podczas porannej fali zwyczajnie zabrakło i trzeba było go znowu napełnić i ogrzać. Natomiast tak, jakby teraz port lotniczy Wrocław dysponuje dwiema płytami do odladzania. Od strony zachodniej tam są stanowiska dla 3 samolotów, od strony wschodniej dla 2, więc w zależności od tego, z której strony samoloty będą wjeżdżać na drogę startową, tam mogą być odladzane. To zdecydowanie ułatwi ten proces, jeżeli chodzi o obsługę samolotów na lotnisku we Wrocławiu, zwłaszcza w sezonie zimowym, no bo jakby to jest też kwestia bezpieczeństwa. Samolot nie może wystartować oblodzony, bo to wpływa negatywnie zarówno na ciebie, ciężar samej maszyny, jak i siłę nośną.
0: Z rzecznikiem Portu Lotniczego Wrocław Bartoszem Wiśniewskim rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Na koniec dzisiejszego programu O tym mówi Wrocław. Opowiemy o inwestycjach drogowych realizowanych w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Na początek obwodnica Milicza, która jest o krok bliżej realizacji. Jak przyznaje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, firma, która wykona te inwestycje, została już wybrana.
1: Jest to ważny krok przybliżający nas do realizacji ponad 10-kilometrowej trasy, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększyć komfort podróży kierowców. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru, to jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę z wykonawcą. Ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Trasa obwodnicy będzie się zaczynać w okolicy Miłochowic, ominie Kaszowo i włączy się z powrotem do drogi krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Stawiec. W ramach inwestycji przebudowane będą istniejące drogi poprzeczne, wybudowane nowe skrzyżowania, drogi dojazdowe oraz mosty nad Baryczą i Milickim Potokiem.
0: Tymczasem nowy, solidny most mają od niedawna do dyspozycji mieszkańcy Brzeziej Łąki w gminie Długołęka. Stanął w miejscu starej, uszkodzonej przeprawy, która groziła zawaleniem. Nowoczesna żelbetowa konstrukcja jest znacznie szersza i dłuższa, a przede wszystkim ma wyższą nośność. Wójt Długołęki Wojciech Błoński podkreśla, że nowy most przyniesie realne korzyści przez wiele lat.
2: To jest inwestycja bardzo mocno na przyszłość, ale też przede wszystkim dla naszych rolników, którzy dojeżdżają do puli, żeby ten przejazd był taki, a nie inny. Chodzi o to jeszcze, żeby ten przejazd przez ten most był dla tych wszystkich dużych, ciężkich maszyn rolniczych.
0: Budowa trwała 12 miesięcy i kosztowała ponad 1 600 000 zł. A na koniec opowiemy o zbliżającej się przebudowie ważnej drogi wojewódzkiej 455 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic na terenie gminy Czernica. Jak mówi wójt Jarosław Jagielski, niezbędna umowa została podpisana.
3: Podjęliśmy bardzo ważne decyzje dla naszej gminy, dla mieszkańców. Kompleksowy remont drogi 455 i przy tym inne rozwiązania, które też wiele lat były przez naszych mieszkańców oczekiwane.
4: Czyli to jest droga, wyjaśnijmy.
3: Droga wojewódzka i na tym odcinku między Jelczem a Wrocławiem. O tym odcinku mówimy, a może bardziej o odcinku, który leży na terenie gminy Czernica.
4: Co się tam będzie działo i kiedy?
3: Dla mnie niech się dzieje jak najszybciej, ale no pierwszy krok, porozumienie na dokumentację, która jest niezbędna do przeprowadzenia takiej inwestycji, to zostało już podpisane, czyli uruchamiamy procedurę. Dogadani jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim, czyli inwestorem tego zadania, że my jako gmina bierzemy na siebie dokumentację. No nie ukrywam, dlatego że no jako ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani, no będziemy tego pilnować, będziemy robić to szybciej. Urząd Marszałkowski, który ma wiele zadań, ta sytuacja jest bardziej rozproszona i nie ukrywam, że tutaj decyzja była świadoma. My bierzemy dokumentację, a przetarg na inwestycje już ogłosi Urząd Marszałkowski.
4: No tutaj nie sposób nie zapytać, no bo wybierzecie na siebie dokumentację, to oznacza wydatki, ale oznacza też to, że możecie pilnować swoich interesów. Zrobicie to, te dokumentacje i zaplanujecie to tak, jak będzie najbardziej optymalne dla mieszkańców gminy.
3: Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że podpisując porozumienie na dokumentację, uruchamiamy proces. To jest ważne, ale chcę wyjaśnić, że to spowoduje, że ta inwestycja ma bardzo duże szanse na zrealizowanie, bo to jest pierwszy element, ale ten ważny, który uruchamia ten proces dochodzenia do inwestycji, no, która myślę, że w najbliższym czasie nastąpi.
4: Czyli tak naprawdę wstawiacie nogę w drzwi, żeby nie można jej było zamknąć.
3: No, bardzo dobre określenie, będę je używał, bo często no, musimy, no, może nie używać jakichś forteli, ale no, prowokować czy dogadywać się w tej kwestii. Wiadomo, że współpraca jest z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. No, my biorąc część tego zadania na siebie, powodujemy, że wkładamy tą nogę w drzwi.
4: Ale macie też głos w tym wszystkim.
3: Tak, mamy głos w tym wszystkim, jesteśmy partnerem. No są to też dodatkowe punkty do tego, żeby jednak zarząd województwa też przychylnym okiem na to patrzył.
4: No i jeszcze jedna ważna sprawa. Po pierwsze, stan tej drogi dzisiaj jest jaki, proszę powiedzieć, a po drugie, szanse, ja wiem, że trudno to oceniać, bo inwestycje i powiedzieć, kiedy się zakończą, to trochę jest, trzeba byłoby skończyć jakieś wyższe studia dla proroków, no ale tak czy inaczej zapytam.
3: Trudne pytanie mi pan zadał, bo no w sytuacji, kiedy Urząd Marszałkowski wychodzi naprzeciw, trudno mówić, że ta droga już jest w takim stanie, że trudno się nią pochwalić, aczkolwiek myślę, że ta sytuacja zmieni się, kiedy zrealizujemy to zadanie.
0: Z wójtem Czernicy Jarosławem Jagielskim rozmawiał dziennikarz RMF24. 24 Wrocław, Maciej Sas. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program O tym mówi Wrocław. Do usłyszenia w tygodniu.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.
2: Radio RMF24.

0: Mamy ósmą, zaczynamy Fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Groźny wypadek na trasie krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zostały ranne. Problemy też na autostradzie A1 w Śląskiem. Czy tańsze paliwo obniży inflację? Posłuchajcie, jakie są prognozy analityków w związku z powrotem pakietu CPN. W Faktach również Tatry. Tam dziś piękna pogoda, no ale w wyższych partiach jest niebezpiecznie.
2: Przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową.
1: Wybiła ósma. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 74 w świętokrzyskich Kunicach. Pomiędzy Opatowem a Kraśnikiem dachował samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Dwie osoby ucierpiały też w wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Mekanów i Radomsko samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Już za godzinę start pierwszego PKO Olsztyn Półmaratonu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, o czym trzeba pamiętać?
3: No, za chwilę na trasie biegu zamknięte zostaną skrzyżowania. Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Utrudnienia dotkną mieszkańców centrum i południowej części miasta. Co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekroczenie trasy biegu. Na specjalnych śluzach ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
1: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognozy analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W Faktach ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
4: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
5: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
4: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
5: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
4: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Nie dajcie się zwieść pięknej pogodzie w Tatrach, ostrzegają ratownicy TOPR. W wyższych partiach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy śnieg, wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
2: Powoli ten śnieg znika, ale naprawdę powoli. Na północnych stokach jest jego jeszcze sporo. Na południowych, w niektórych miejscach już się wytopił ładnie ten śnieg, także prosimy odrobić lekcję i przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową. Biorąc pod uwagę to, z czym mamy teraz do czynienia.
7: Czyli ten śnieg, mimo tej pięknej pogody i ciepłej pogody, nie stopniał. To też świadczy o tym, że musi być bardzo mocno już zlodowaciały i bardzo twardy.
2: Tak, no sprawia to problemy ludziom, którzy próbują się właśnie poruszać bez sprzętu i umiejętności w takim terenie.
1: Ostrzegam w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Połachicki, ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Wczoraj w Tatrach doszło do serii wypadków. W szpitalu w Zakopanem zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy czy Zawrat. W Faktach za godzinę zajrzymy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam przez cały weekend trwa festiwal kryminału crime.
8: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuje oderwać się od rzeczywistości.
1: Zapraszamy na Fakty RMF FM o 9.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Niedzielny poranek z radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych kilku godzin. U nas, jak zawsze, dawka najnowszych informacji. Jeszcze w tej godzinie powiemy m.in. o wizycie kanclerza Niemiec w Kijowie. Będzie także o Światowym Dniu Zwierząt i nie zabraknie również informacji kulturalnych, jako że dziś wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Mikę. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: To jest RMF 24 i nasz niedzielny poranny program. Na początek spoglądamy w kierunku państw bałtyckich. Na Łotwie wczoraj odbyły się wybory parlamentarne. Jak podała dziś rano agencja Reutera, obecny premier Łotwy Andris Kulbergs i jego centrowa proukraińska partia Zjednoczona Lista wygrali to głosowanie z nieoczekiwanie dużą przewagą, ponad 35%. To na razie nie są pełne wyniki, jako że policzono 90% głosów. Według nich druga w kolejności jest populistyczna, w stylu amerykańskiej MAGA partia Najpierw Łotwa. Zdobyła ona ponad 13,5% głosów. Ta partia zabiegała o poparcie znaczącej mniejszości etnicznej Rosjan w kraju w okresie poprzedzającym głosowanie. O łotewskiej scenie politycznej mówił we wczorajszym przeglądzie zagranicznym gość Andrzeja Kochuta, Bartosz Chmielewski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Łotewski system polityczny charakteryzuje się tym, że tam jest jedna główna oś podziału na partie elektoratu, tak zwane partie elektoratu rosyjskiego i elektoratu łotewskiego. No i podstawową zasadą tej polityki
2: chodzi
1: jest niedopuszczenie. Tak, o mniejszość rosyjskojęzyczną, która mieszka na Łotwie, jest dość liczna. I jakby sensem polityki, wokół którego ta polityka, ta dyskusja polityczna funkcjonuje, jest niedopuszczenie partii elektoratu rosyjskojęzycznego do władzy. No i premier tak naprawdę liczy na to, że tych partii tak zwanych łotewskich wejdzie wystarczająca ilość do parlamentu, by on mógł stworzyć spokojną koalicję, która będzie raczej koalicją podobną do tej, która dzisiaj jest. Jeżeli się okaże, że dwie niewielkie partie, partia Zielonych Rolników, w której właśnie polityk został 2 tygodnie temu złapany pod wpływem alkoholu za kierownicą, i partia premier, która nowa jedność, partia premierki, która była przed Kulbergsem, nie przekroczą progu, no bo obie partie jakby mierzą się z dużym negatywnym elektoratem, no to dla premiera zaczną się tak zwane schody, no i premier będzie musiał szukać koalicjantów, którzy albo są po tej stronie rosyjskiej, tej polaryzacji politycznej, a jednocześnie jakiejś partyjki, która jest akceptowalna w łotewskim mainstreamie, lub będzie musiał szukać koalicji z lewicą, która ideologicznie jest łotewską lewicą, która ideologicznie jest nie ma nic wspólnego z partią premiera i z jego sojusznikami.
0: Mówił Bartosz Chmielewski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. A cały najnowszy podcast Przegląd Zagraniczny znajdziecie oczywiście na RMF On. Dziś z kolei wybierać nową władzę będzie Bośnia i Hercegowina. Lokale wyborcze w tym ponad 3-milionowym kraju już otwarto. Obywatele wybiorą 3 członków prezydium, czyli kolektywnej głowy państwa złożonej z przedstawicieli Bośniaków, Chorwatów i Serbów, a także deputowanych Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego oraz m.in. polityków 2 parlamentów 2 autonomicznych części kraju.

0: A w radiu RMF 24 już teraz przeniesiemy się do Poznania, gdzie zakończył się Local Trends, czyli kongres dla samorządowców. Wiele miejsca poświęcono młodzieży. Podczas forum młodzieżowych Rad Miasta mowa była o zaangażowaniu młodych działaczy w pracę Rady Miasta oraz kompetencji, których w przyszłości oczekują pracodawcy. O zaangażowaniu młodych ludzi w życie swoich miast pytał nasz dziennikarz Krzysztof Nepelski.
1: Co to są młodzieżowe Rady Miasta i po co się angażujecie w takie struktury?
2: Młodzieżowe Rady Miasta i w ogóle gmin oraz powiatów to są przestrzenie, w których młodzi ludzie mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą dyskutować i też czasem się kłócić, taka jest prawda. To wszystko po to, by wypracować jakiś wspólny konsensus, by doszli do jakiegoś porozumienia i mogli doradzać organom wyższym. W zależności od tego, na jakim poziomie jest ta struktura, to będzie to albo prezydent miasta, albo prezydent miasta, albo będzie to Rada Miasta, przepraszam, albo będą to inne organy, po prostu, którym mogą doradzać. Będzie to przede wszystkim organ doradczy, który pokazuje wprost głos młodzieży, to czego młodzież potrzebuje i to czego chce.
1: A w jakich tematach doradzacie?
3: Przede wszystkim staramy się diagnozować problematykę lokalną i później znajdować rozwiązania na tę problematykę. Bardzo często są to sprawy związane z edukacją, ze zdrowiem psychicznym. Są to problemy, które gdzieś tam leżą w lokalnych społecznościach. Jesteśmy również takimi organami, do których przychodzą młodzi ludzie, którzy nie są młodzieżowymi radnymi. Mówią nam o swoich kłopotach, problemach, zagwozdkach. My jesteśmy po to, żeby tych młodych ludzi reprezentować, żeby prowadzić taki dialog z decydentami. Jesteśmy takim korytarzem, który prowadzi tego młodego człowieka do decydenta jak najkrótszą drogą, w taki sposób, aby ten młody obywatel poczuł, że jego zdanie i jego głos jest ważny i jest brany pod uwagę przez takich decydentów.
1: A co konkretnego udało się zrobić na przykład w Twoim mieście dzięki Waszemu zaangażowaniu?
4: Udało nam się zorganizować ogólnopolskie wydarzenie, ogólnopolskie forum młodzieżowych rad, na które zaprosiliśmy decydentów z całej Polski na poziomie ministerialnym. Udało się zebrać wspólnie młodzieżowe rady z całej Polski, gdzie wspólnie omówiliśmy potencjalne strategie, omówiliśmy strategię młodzieżową wspólnie z Ministerstwem Edukacji i naprawdę mieliśmy możliwość do rozwoju i do wspólnych dyskusji na tematy nam bliskie, ważne i wymiany doświadczenia na przestrzeni, jak my działamy, bo każda młodzieżowa rada jest inna, działa inaczej, a przez różnorodność jesteśmy właśnie wyjątkowi.
1: Czy chcesz się później angażować też w działania, na przykład Rady Miasta już, jak dorośniesz już w wieku starszym?
5: Tak, ja zdecydowanie bym chciała się angażować później w dorosłą Radę Miasta u mnie w mieście, czyli w Redzie, i działać i dla seniorów, i dla młodzieży, bo te działania międzypokoleniowe u nas są bardzo wysoko postawione w Redzie właśnie.
0: Mówili przedstawiciele młodzieżowych Rad Miasta z Redy, Kalisza, Poznania oraz Krakowa, z którymi rozmawiał Krzysztof Nepelski. A my w radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o niezapowiedzianej publicznie wizycie w Ukrainie kanclerza Niemiec.
6: Radio RMF 24.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył dziś rano z niezapowiedzianą, przynajmniej publicznie, wizytą do Kijowa. Agencja Reutera poinformowała, że przyjechał on w towarzystwie ministry gospodarki Kateriny Reisie oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej. Kanclerz spotka się w ukraińskiej stolicy m.in. z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia, powiedział Merz. Przypomniał, że wojska rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, podkreślił kanclerz Niemiec. Jak zapewnił, powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu, nadal możecie liczyć na naszą pomoc, dodał Friedrich Merz. Agencja prasowa DPA napisała, że kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji. Według źródeł rządowych Merz zamierza zapewnić w Kijowie ukraińskie siły zbrojne o rychłej dostawie tysięcy dronów przechwytujących, które mogą służyć do zwalczania znacznie szybszych, a przez to szczególnie niebezpiecznych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym, podała agencja DPA. A po więcej informacji na ten temat oczywiście odsyłam na naszą stronę rmf24.pl.
1: RMF24.
0: I przypominam także, że możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, a także na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę powiemy o świętach Bożego Narodzenia. Wprawdzie wystartował dopiero październik, ale w Krakowie już rozpoczęły się przygotowania świątecznych iluminacji.

0: To jest radio RMF24. Choć jest dopiero początek października, w naszym programie pojawi się temat Bożego Narodzenia. Tegoroczne święta w Krakowie będą gotyckie. W stolicy Małopolski pojawi się zupełnie nowa iluminacja miejska, tym razem wzorowana na Bazylice Mariackiej. Po kilku latach przenosimy się z Wawelu na rynek główny, tłumaczą urzędnicy, a o szczegółach opowiedział nam Michał Piclik z zarządu dróg miasta Krakowa.
1: Przez ostatnie kilka lat mieliśmy dekorację inspirowaną Wawelem.
2: Arrasami.
1: Arrasami i wszystkim tym, co nam się z Wawelem kojarzy, typu arkady wawelskie i tak dalej. Natomiast krużganki wawelskie i tak dalej. Natomiast w tym roku to zmieniamy. Przenosimy się z Wawelu na rynek i w tym roku i przez następne dwa lata, czyli do 2029 roku, dekoracja będzie inspirowana Kościołem Mariackim. Na listy nie będzie, natomiast inspiracja będzie prezbiterium, mazwerkami, pinaklami, roślinnymi fryzami, detalami rzeźbiarskimi, a także dekoracjami snycerskimi z ołtarza Wita Stwórca. Gotyckie ornamenty zostaną przełożone na język współczesnej iluminacji. Pojawią nam się motywy znane z całego Kościoła Mariackiego, bo będą to elementy rzeźbiarskie, czyli mazwerki i pinakle. Będą też inspirowane ołtarzem Wita Stwórca dekoracje snycerskie. Będziemy mieli ornamenty te gotyckie, różne, przełożone na język współczesnej iluminacji, gdzie oprócz kształtu pojawią nam się kolory. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. W świetlistych kompozycjach pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków, różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne dwa lata będziemy mieli gotyckie święta.
0: Opisuje Michał Piclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z którym rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. A czym są wspomniane mazwerki i pinakle? Uwaga, objaśniam. Otóż mazwerk jest to ozdobna z kamienia lub cegły kratownica, którą wypełniano górne części wielkich okien w kościołach gotyckich. Natomiast pinakiel to smukła, kamienna wieżyczka na szczycie budowli. No to wszystko powinno być jasne. Dodam jeszcze, że montaż iluminacji zacznie się za mniej więcej miesiąc. A najnowsze fakty rozpoczną się o godzinie 9:00. W nich między innymi wrócimy do tematu niezapowiedzianej wizyty kanclerza Niemiec w Kijowie.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Po reklamie.
20: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami w ten niedzielny poranek. 9:00 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
21: Na początek kolejne ważne doniesienia z polskich tras. Wypadek między Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce, także na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3. Ostrzegamy też zmotoryzowanych przed mgłami, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska. A w stolicy dziś protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. Trzy osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 28 pomiędzy Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce. W Skawcach czołowo zderzyły się dwie osobówki, trasa jest zablokowana. Policja kieruje auta osobowe na objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S3 na wysokości Świebodzina w Lubuskiem. Po dachowaniu samochodu osobowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Kierowcy, uważajcie, to kolejny w ostatnich dniach poranek z gęstą mgłą, między innymi na Dolnym Śląsku.
22: Jadę trasą na Wrocław, jest mgła jak mleko i większość kierowców jedzie na automatach bez włączonych świateł z tyłu. Powiedzcie coś na antenie, bo to grozi karambolem, wypadkiem.
21: Apelował z trasy nasz słuchacz pan Dominik. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 9 województwach północnej i zachodniej Polski. Mgła ma ustąpić około 10:00. Dziś w Warszawie protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Będą protestować przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Hasło protestu brzmi nie dla klatek. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Witamy. Dzień dobry.
21: Michale. Jak ma wyglądać dzisiejszy protest?
0: Organizatorzy będą przekonywać zarówno na transparentach, jak i w głośnych komunikatach, że kojce o powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych to zdecydowanie za mało, by zapewnić psom wygodę. Tak to tłumaczyła w rozmowie z RMF FM w tym tygodniu Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.
1: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie.
0: Do środy trwają konsultacje nowych przepisów. Demonstracja rozpocznie się o 13 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w okolicy, m.in. w rejonie ulic Kruczej i Wspólnej w stolicy. Termin jest nieprzypadkowy. Dziś 4 października, Światowy Dzień Zwierząt.
19: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
21: Lepiej być czytelnikiem niż bohaterem powieści, mówią reporterowi RMF FM uczestnicy krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś kolejna okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów tego gatunku i wziąć udział w warsztatach.
23: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuję oderwać się od rzeczywistości, od tej codzienności, a książki potrafią przenieść do takiej innej rzeczywistości.
24: Który autor potrafi tak najbardziej?
23: Najbardziej doceniam twórczość Roberta Małeckiego, Macieja Siembiedy. Na pewno będzie to Ewa Przydryga, której znam całą twórczość, Izabela Janiszewska, której też znam wszystkie książki. Bardzo lubię też książki Klaudii Muniak, więc bardzo polecam.
25: No od zawsze jakoś tak ciągnęło mnie w zagadki.
24: Warto też czasami do samego końca doczytać, żeby dowiedzieć się, kto zabił.
25: Oj tak, zdecydowanie tak.
21: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
28: Dzień dobry i na początek świetne wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz kilkanaście minut temu awansował do półfinału turnieju ATP w stolicy Chin. Polak po naprawdę dobrej grze pokonał w 2 setach Kerena Hachanowa. Pierwszy set był wyrównany, ale wygrany przez Hurkacza po tiebreaku. W drugiej partii Polak już dominował na korcie i wygrał tę partię 6-2. Rekordowa porażka piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Brązowi medaliści mundialu sprzed 4 lat przegrali w meczu Ligi Narodów w Riece z Anglią aż 0-7. W drugim meczu tej grupy Hiszpania pewnie 3-1 pokonała Czechów, a nasza piłkarska reprezentacja jest już w Zenicy, gdzie w poniedziałek zagra z Bośnią i Hercegowiną o punkty w Lidze Narodów. Zgrupowanie opuścił Robert Lewandowski, który z Bośnią nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Do Zenicy nie poleciał też Wojciech Mońka, który dołączył do kadry U21 na ostatni decydujący mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Pewna wygrana 6-0 z Rumunią mocno wpłynęła na poprawę nastrojów przed te czwartym meczem w Lidze Narodów.
29: Wiemy, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ja bardzo jestem optymistycznie do tej drużyny naszej nastawiony, bo widzę potencjał duży, miks między doświadczeniem a młodymi chłopakami, którzy wchodzą bez kompleksów i to naprawdę mi się podoba.
28: Mówił pomocnik naszej reprezentacji Piotr Zieliński. Biało-czerwoni dziś będą jeszcze trenować na stadionie w Zenicy, a mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45. Na torze Sepang w Malezji dziś rywalizacja kierowców o Grand Prix Bahrajnu. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie Max Verstappen, jednak z powodu ulewnych opadów deszczu, start, który miał dosłownie kilka minut temu się rozpocząć, jest opóźniony. Wyścig pierwotny w ogóle miał odbyć się 12 kwietnia w Bahrajnie. Termin i miejsce jego rozegrania przeniesiono jednak z powodu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
20: Niedzielny, coraz cieplejszy poranek z RMF 24. Jesteśmy tu po to, żeby dostarczać Wam najnowsze i najważniejsze informacje. A już za chwilę ważny temat. Powiemy o szczepieniach, darmowych szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. A kto może się zaszczepić? O tym za moment. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas ważny temat dotyczący zdrowia. Sporo zmian przyniósł ten tydzień w organizacji szczepień. Wraz z początkiem października w życie weszły nowe przepisy, które rozszerzyły dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Teraz mogą z nich korzystać młodzi dorośli, czyli osoby między 18 a 26 rokiem życia. O szczegóły dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jakie znaczenie ma ta zmiana i jak się zapisać na szczepienie?
1: Najłatwiej można zapisać się u lekarza rodzinnego, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest istotne, bo osoby, które kończą 18 lat, już wychodzą spod opieki pediatry i zyskują lekarza rodzinnego, właśnie lekarza POZ. I tam trzeba się zgłosić. 17 tysięcy osób w całej Polsce ma skorzystać właśnie z tego rozszerzonego dostępu do szczepień przeciwko HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ale uwaga, te szczepienia będą działały tylko do końca maja i to znaczenie, o które pytasz, Kuba, jest o tyle duże, że mogło się zdarzać w taki sposób, że na przykład rodzice nastolatka nie chcieli zgłosić się na szczepienie, a teraz już ta młoda, dorosła osoba, czyli 18-latek, 19-latek, 20-latek, może sam w pełni podjąć decyzję i wziąć odpowiedzialność za siebie i zgłosić się na to szczepienie. Ja faktycznie zbieram komentarze na ten temat i rozmawiałem m.in. z głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Grzesiowskim, którego zapytałem, jak to jest z tą odpowiedzią immunologiczną, z odpornością, która tworzy się po szczepieniu. Czy to jest trochę inaczej w przypadku 18, 19, 20-latków niż w przypadku na przykład 10 czy 11-latków, bo do tej pory zwykle takie dzieci dostawały szczepionkę właśnie w takim wieku.
2: Wiemy, że odpowiedź zarówno u osoby dorosłej, jak i u dziecka jest immunologicznie bardzo zbliżona. Jest tylko jeden aspekt sprawy, który jest podnoszony w kontekście skuteczności szczepień klinicznej, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, a wiemy, że ten wiek starszy sprzyja temu, że są to już osoby aktywnie po prostu korzystające z aktywności seksualnej, no to mogły się zarazić. I tu nie mamy pewności, czy ktoś, kto już ma w sobie wirusa, w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ nie robimy badań przed szczepieniem. Ale to jest jedyny aspekt i dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione, no żeby już to szczepienie przyjąć, czyli żeby nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
1: Przed momentem zapytałeś, Kuba, o znaczenie szczepień przeciwko HPV, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego i tutaj warto też podkreślić, że to szczepienie zmniejsza ryzyko nowotworów, zarówno raka szyjki macicy, jak i w przypadku obu płci nowotworów głowy i szyi i dlatego też to szczepienie jest zalecane przez lekarzy. Można będzie się zgłaszać już od nowego tygodnia właśnie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, także w tej sprawie.
0: Ważna zmiana, mówimy oczywiście o szczepieniach przeciwko HPV, ale nie zapominamy też o innych szczepieniach, no bo mamy już październik, sezon infekcyjny powoli się rozpędza. Michale, czy szczepionki przeciwko grypie i przeciwko innym wirusom są już dostępne?
1: Tak, już od ponad tygodnia trwają szczepienia przeciwko COVID-19 między innymi. Tutaj też w tym roku, w tym sezonie jesiennym jest ważna zmiana, bo nie ma e-skierowań na to szczepienie, czyli nie szukamy na internetowym koncie pacjenta e-skierowania, tylko po prostu zgłaszamy się do przychodni albo do wybranej apteki, która działa jak punkt szczepień i tam trochę w taki tradycyjny sposób, na zeszyt albo na telefon, osobiście u pielęgniarki, u pana pielęgniarza, u farmaceutki, u farmaceuty zapisujemy się na szczepienie. Szczepionki przeciwko grypie też są dostępne, ale dostaję już sygnały, że powoli zaczyna ich brakować, bo jest duże zainteresowanie. Ponad 700 tysięcy osób w całej Polsce od początku września zaszczepiło się przeciwko grypie. Ta szczepionka, przypomnę, jest bezpłatna w tym sezonie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, dla osób, które skończyły 65 lat, a także dla kobiet w ciąży, a pozostali płacą połowę ceny, czyli około 25-30 zł za tę szczepionkę. Tutaj też można się zgłaszać, tutaj też lekarze mówią o tym, że październik to dobry moment, by między innymi właśnie z tej szczepionki przeciwko grypie skorzystać.
0: No i właśnie, padło to hasło internetowe konto pacjenta.
1: Oj tak.
0: Michale, informowałeś też w faktach właśnie, że dzisiaj od rana są problemy dotyczące internetowego konta pacjenta. Powiedz, co to oznacza dla naszych słuchaczy?
1: Właśnie od was, właśnie od naszych słuchaczy, słuchaczy Radia RMF24 dostajemy takie sygnały także na naszą gorącą linię. Problem dotyczy m.in. rejestracji na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test profilaktyczny HPV DNA. Informujecie nas, że są problemy. Ja to sprawdziłem, rzeczywiście trwają weekendowe prace serwisowe. serwisowe w Centrum E-Zdrowie i właśnie na internetowym koncie pacjenta. To są prace serwisowe zlecone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a konsekwencja jest taka, że są trudności dotyczące znalezienia historii choroby czy skierowań na wyjazdy uzdrowiskowe na internetowym koncie pacjenta. Dopytywałem, do kiedy te prace serwisowe potrwają i okazuje się, że to jeszcze prawie doba. Jutro o 6 rano, w poniedziałek wszystko powinno się skończyć, a na razie dzisiaj, jeśli szukalibyście na internetowym koncie pacjenta na przykład możliwości zapisania się w przypadku pań na profilaktyczne badanie mammograficzne czy test HPV-DNA, to tutaj ostrzegam, mogą być problemy. To powinno się już udać bez problemu jutro w ciągu dnia, a dzisiaj potrzeba trochę cierpliwości. To na pewno się przyda.
0: Michał Dobrołowicz zebrał te informacje dla Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: A ja przypominam, młodzi dorośli mogą korzystać z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Od początku października preparat jest refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia.

Radiu RMF24 mamy niedobre informacje prosto z górskich szlaków. Wczoraj w Tatrach doszło do serii poważnych wypadków. Przed południem w rejonie Koziej Przełęczy oraz Zawratu upadło z dużej wysokości dwóch turystów na twardy, zlodowaciały śnieg. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem Topr do zakopiańskiego szpitala. Niestety mężczyzny, który uległ wypadkowi w rejonie Zawratu, mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez świadków, a następnie starań ratowników i lekarzy w szpitalu, nie udało się uratować. Kolejne interwencje dotyczyły dwóch osób, które spadły w żlebie Kulczyńskiego. Topr interweniował także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku pomiędzy Zawratem a Świnicą. Pomoc potrzebna była również turystom na Rysach, w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Ratownicy przypominają, że w stromym terenie wysokogórskim raczki nie są odpowiednim sprzętem. Osoby bez doświadczenia, odpowiednich umiejętności i właściwego wyposażenia powinny zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr. Niestety to bardzo długa lista wypadków, a my w RMF24 oczywiście apelujemy o ostrożność.

0: Niedzielny poranek z RMF24, w którym czas na sport. Piłkarska reprezentacja Polski jest już w Zenicy, gdzie jutro rozegra czwarty mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Dziś trening i konferencja prasowa naszej kadry, a jutro mecz o punkty. O naszej reprezentacji porozmawiamy z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Wojtku,
0: no trzeba przyznać, skład naszej reprezentacji trochę się zmienił.
1: No tak, nie ma dwóch zawodników, którzy jeszcze byli w kadrze w czasie meczu z Rumunią, czyli Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji, i nie ma także Wojciecha Mońki. Pierwszy z nich opuścił zgrupowanie po tym, jak w meczu z Rumunią otrzymał drugą żółtą kartkę, co w konsekwencji oznacza zawieszenie na najbliższe spotkanie Ligi Narodów, więc Robert Lewandowski i tak nie wystąpiłby w meczu z Bośnią i Hercegowiną, tym poniedziałkowym, więc po rozmowach z selekcjonerem oboje doszli do wniosku, że chyba lepiej jak Lewandowski wyjedzie ze zgrupowania, skoro i tak nie może zagrać. No to tak spodziewane rozwiązanie, bo właściwie zaraz po tym, jak tą drugą żółtą kartkę w meczu z Rumunią otrzymał, to większość osób spodziewała się właśnie, że tak to będzie wyglądało. Wrócił jeszcze na kolację do hotelu po tym meczu z Rumunami. Wspólnie zjadł posiłek z całą kadrą, porozmawiał z selekcjonerem, no i potem Robert Lewandowski wyjechał z hotelu. No i nie ma też Wojciecha Mońki, zawodnik Lecha Poznań. Dołączył za to do kadry U21, bo przed kadrą U21, przed naszą młodzieżówką prowadzoną przez Jerzego Brzęczka, ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy, niezwykle ważny, bo zadecyduje o tym, czy nasza reprezentacja pojedzie na turniej, czy nie. No i taki bezpośredni mecz z Włochami czeka biało-czerwonych w walce o awans na to młodzieżowe Euro. No a Wojciech Mońka to przez długi czas był, można powiedzieć, filar tej reprezentacji, więc Jerzy Brzęczek na pewno jest zadowolony z tego, że będzie mógł z niego w tym decydującym spotkaniu korzystać, no bo obrońca Lecha ma bardzo dobry czas, no i też trochę zmarnowany, można powiedzieć, z jednej strony, no bo był po raz pierwszy na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji, ale debiutu w tej seniorskiej kadrze nie zaliczył Wojciech Mońka.
0: Ale co potrenował, to jego.
1: To prawda.
0: Oczywiście mecz naszej kadry, a właściwie naszych reprezentacji jutro, ale we wczorajszych meczach Ligi Narodów, no trzeba przyznać, sporo się działo. Wojtku, swój niechlubny rekord ustanowili Chorwaci.
1: No i tak patrząc na tę reprezentację i myśląc sobie, że to przecież brązowy medalista mundialu sprzed 4 lat, a tutaj taka porażka, no to trudno to sobie trochę tak wyobrazić, nawet bym powiedział. No ale taka jest prawda. 0-7 przegrali Chorwaci na własnym stadionie z reprezentacją Anglii. Anglicy strzelanie naprawdę szybciutko rozpoczęli, a rozpoczął je dokładnie Harry Kane, bo on już w 8 minucie zdobył pierwszego gola dla Anglików. Potem strzelali jeszcze Bellingham, Gordon, Saka. Kolejne trafienie dołożył Kane i kolejne jeszcze Saka, a wynik ustalił na 0-7 Rodgers, więc naprawdę gigantyczna porażka Chorwatów, którzy mają już w swojej historii takie wpadki, byśmy powiedzieli, bo w 2018 roku przegrali w Elche z Hiszpanami 0-6, więc tylko jeden gol więcej tutaj decydował o tym, że ta porażka jest historyczna. W tej grupie prowadzą jednak pewnie Hiszpanie z kompletem zwycięstw, którzy wczoraj 3-1 szybko i sprawnie, można powiedzieć, rozprawili się z reprezentacją Czech.
0: Ja tak się zastanawiam, Wojtku, co by się stało w Polsce, gdybyśmy tak dostali 0-7 na przykład od Anglików. Ja oczywiście pamiętam ten czas chyba za Franciszka Smudy, kiedy właśnie ze wspomnianą Hiszpanią my także dostaliśmy 0-6, ale gdybyśmy przyjęli takie 0-7, no myślę, że działoby się.
1: No myślę, że Jan Urban musiałbyś już te walizki chyba pakować, patrząc jak opinia publiczna reaguje, ale z drugiej strony możemy sobie pomyśleć, że po wygraniu 6-0 z Rumunami wielu kibiców ma poczucie, że my to jesteśmy już prawie mistrzami świata, więc u nas po prostu te skrajności są bardzo duże.
0: No to na koniec jeszcze zmieńmy dyscyplinę na tenis, bo do półfinału turnieju w Pekinie awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał w 2 setach Karena Khachanova. Wojtku, jak zaprezentował się nasz tenisista w tym spotkaniu? Króciutko oczywiście.
1: Naprawdę bardzo dobry mecz naszego tenisisty. Pierwszy set wygrany po tiebreaku 7-6. W drugiej partii już Hubert Hurkacz zdecydowanie dominował, szybko przełamał rywala, no i wygrał w tym secie 6-2. Także naprawdę w dobrej dyspozycji jest w stolicy Chin Hubert Hurkacz, który jutro powinien rozegrać to spotkanie pucharowe. A z kim? No to jeszcze zobaczymy, bo mecz potencjalnych rywali Huberta Hurkacza właśnie trwa.
0: Cześć. czekamy i kciuki trzymamy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: porannym programie RMF 24 pora na bardzo ważny dla wielu z nas temat – podróżowanie z dziećmi. A jest to coś więcej niż zwiedzanie i odpoczywanie od codziennych obowiązków. To także okazja do wspólnego odkrywania świata, zdobywania nowych doświadczeń i budowania rodzinnych wspomnień. Do takiej formy aktywności zachęca województwo dolnośląskie, startując z kampanią Dolny Śląsk – Czas dla rodziny. O kampanii opowiedzieli Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego, podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
2: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
1: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
2: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. Dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży. I my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
1: Bo się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
3: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
2: I za innych nastrój. Zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
1: Odpuszczamy na wyprawie.
2: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie, taki dzień na tak, to nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
3: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie, więc należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
0: Mówili Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego, podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Do tego tematu wrócimy w radiu RMF 24 po godzinie 10, a wcześniej zapraszam na Fakty RMF FM.

0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
1: Ogłosz, o czym politycy myślą, kiedy mówią.
2: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
0: Polska polityka w Radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
0: Polska polityka. W każdą środę po 16 w Radiu RMF 24.
4: Reklama.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
7: Godzina 10, coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
8: No właśnie, pacjenci mogą mieć problemy z umówieniem badań przez internet. Są utrudnienia w dostępie do centralnej rejestracji. Odnaleziono szczątki samolotu, który zniknął nad Atlantykiem. W Kijowie jest kanclerz Niemiec, a na ukraińską stolicę spadają rosyjskie rakiety i drony. Kto zostanie mistrzem Polski na żużlu? O tym w faktach sportowych RMF FM. Na początek faktów o 10:00 utrudnienia związane z dostępem do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co to oznacza dla pacjentów?
9: Dziś przez cały dzień mogą być trudności z umówieniem się przez internetowe konto pacjenta na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test HPV DNA. W tej sprawie dostajemy sygnały od Was na gorącą linię RMF FM. Niedostępne tymczasowo mogą być też informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk. Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej jutro o 6 rano.
8: Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki samolotu transportu medycznego na Atlantyku u wybrzeży jednej z wysp w stanie Massachusetts. Trwają poszukiwania 6 osób, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu. Tuż przed utratą łączności pilot zgłosił awarię. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z wizytą w Kijowie. Celem tej podróży wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, mówi Merz po przybyciu do Kijowa. Wizyta niemieckiego polityka nie powstrzymała Rosjan od ataków na ukraińską stolicę. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, armia Putina zaatakowała z powietrza jeden ze stołecznych mostów. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszy broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek. Został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
8: Złote liście, poranne mgły i widoki, które zapierają dech w piersiach. Jesień w górach, no, potrafi zachwycić. Łukasz Ordecha, twórca Korony Gór Dolnego Śląska, która obejmuje 23 szczyty, przekonuje, że to właśnie teraz warto założyć wygodne buty, spakować plecak i ruszyć na szlak.
11: Karkonosze jesienią to jest wspaniały pomysł. Dzień jest jeszcze całkiem długi, pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna, nie mamy upałów, nie mamy mamy jakichś pogodowych ekstremów związanych z burzami, silnymi wiatrami. Powoli szczyty zaczynają się kolorować, widzimy już piękne jesienne odcienie. Naprawdę jest to piękny moment na odwiedzanie Dolnośląskich Gór. Polecam wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Góry.
8: Dziś na górskich szlakach, nie tylko tych dolnośląskich, duży ruch, no ale zachęca. Piękna pogoda.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
14: Początek czarny sport, bo dziś poznamy mistrza Polski w jeździe na żużlu. Bardzo blisko drugiego tytułu z rzędu jest Press Grupa Deweloperska Toruń, która pierwszy mecz finału na własnym torze z Betardem Wrocław wygrała 55-35. Początek rewanżowego meczu finałowego we Wrocławiu o 19.30. Sezon ligowy na trzecim miejscu kończą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzy wczoraj rewanżowe mecze z Fogo Unią Leszno wygrali 56-34. Zostajemy przy motorsporcie, bo dziś poznamy rajdowego mistrza świata WRC. Przed nami cztery ostatnie OS-y rajdu Sardynii, które zadecydują o mistrzowskim tytule. W walce o tytuł pozostali już tylko Elfyn Evans i lider klasyfikacji generalnej, a także Oliver Solberg, który prowadzi w rajdzie Sardynii. A świetnie, rajd Maroka zakończyła załoga Energylandia Rally Teamu. Eryk Goczał i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali ostatni etap rajdu, walcząc na nim o zwycięstwo między innymi z doświadczonym Sebastianem Lebem.
15: W ostatnich 3 kilometrach go wyprzedzając, więc zespół przygotował całe wszystko idealnie. To są ludzie, którzy są też za to wygrani. Yeah!
14: Cieszył się na mecie cały zespół Energylandia Rally Teamu razem z Erykiem Goczałem, który ostatecznie rajd Maroka zakończył na 8. miejscu. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety. Dziś w PGE Basket Lidze, między innymi derby województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Faworytem goście, którzy częściej byli górą w derbowych starciach.
16: Każdy mecz derbowy to jest oddzielna historia i tak bym na to patrzył. Ten historyczny bilans wcale nie ma takiego dużego znaczenia. Tylko zwracamy na niego uwagę pod tym względem, że chcemy go ulepszyć.
14: Mówił Kacper Gordon, gracz GTK. Początek spotkania już o 12.30, a we wczorajszych meczach pierwszej kolejki nowego sezonu ligowego m.in. Astoria Bydgoszcz pokonała 105-95 za Stal Zielona Góra, zaś King Szczecin pokonał w Toruniu Twarde Pierniki.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Przedpołudnie w RMF 24. Zerkamy w kalendarz i przypominamy, dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt. No to już za chwilę porozmawiamy o naszych ukochanych czworonogach, a także zastanowimy się nad tym, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta. Razem z nami będzie Andrzej Kintech-Kłosiński, psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami.

0: To jest radio RMF 24 i nasz niedzielny program. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Został on ustanowiony nieco ponad 100 lat temu, w 1925 roku, a jego ideą od początku było uwrażliwianie ludzi na dobrostan zwierząt oraz przypominanie, że są one istotami zdolnymi do odczuwania bólu i cierpienia. O naszych nie tylko czworonożnych pupilach porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Andrzej Kintech-Kłosiński, psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Andrzeju, czy w tym ostrym, oczywiście to mówię pół żartem, pół serio, sporze pomiędzy psiarzami i kociarzami opowiada się pan po którejś ze stron?
1: Chyba po żadnej. Ja mam psa i mam trzy koty, więc darzę je, że tak powiem, jednakową miłością, jednakową opieką i mamy bardzo podobne więzi, choć różne oczywiście ze względu na gatunek. Pies jest zwierzęciem obligatoryjnie społecznym. Kot z natury ewolucyjnie jest samotnikiem i to jest zupełnie inny rodzaj, czyli no trochę inny rodzaj relacji i rodzaj komunikacji. Więc no tak to jest.
0: Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć, ile ma pan tych psów i kotów?
1: Mam jednego psa i trzy koty.
0: Wow, no to
1: psa i trzy koty.
0: No to rzeczywiście spora gromadka. Zacznijmy od tego, jakie znaczenie dla pana mają zwierzęta?
1: Zwierzęta towarzyszyły mi w zasadzie przez całe moje życie. Jestem jedynakiem wychowanym w rodzinie takiej rozbitej i one mi dały bardzo dużo. One mi dały przede wszystkim oparcie. I taka jest funkcja tych zwierząt. One po prostu dają nam oparcie, dają nam pozytywne emocje. A wiemy doskonale, że dzisiaj nauka to potwierdza i wie, coś co wiedzieliśmy od tysięcy lat chyba, że stabilne, dobre związki, rodzinne na przykład, w których jest dużo dobrych emocji, one działają na nas, na nasz organizm wszechstronnie, bo redukują stres, przyczyniają się do takiego większego poziomu szczęśliwości. Działają nawet na poziomie takim, można powiedzieć, fizjologicznym, więc wspomagają na przykład nasz organizm, kiedy radzi sobie z jakąś chorobą, czy z jakimiś wyzwaniami w ogóle, naszymi wyzwaniami takimi codziennymi, życiowymi. I to trochę nie bez powodu myśmy się zainteresowali, my jako społeczeństwo interesowaliśmy się bardzo zwierzętami wtedy, kiedy była pandemia, kiedy byliśmy pozamykani w domach, samotni, można powiedzieć. I wtedy nastąpił taki można powiedzieć, boom na szczeniaki i na kociaki. Więc bardzo dużo tych zwierząt było. Instynktownie dążymy do tego, żeby tworzyć te więzi społeczne, a w dzisiejszym takim zatomizowanym społeczeństwie tych więzi mamy bardzo mało. Mamy ich dużo, ale takich rzeczywistych, emocjonalnych więzi mamy bardzo mało. Samotność jest przekleństwem XXI wieku i to doskonale wiemy.
0: No właśnie, gdybyśmy mogli ten wątek jeszcze bardziej rozszerzyć, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta? Oczywiście pan podał tutaj szereg przykładów, ale jakie są te jeszcze inne wartości, które no właśnie zwierzęta nam dają?
1: No oczywiście te wartości takie, można powiedzieć, stricte utylitarne, to znaczy mięso, skóry, także były zwierzęta przecież siłą pociągową, także psy na przykład, jaja, różnego rodzaju produkty od zwierzęce, mleko, to jest jedna strona tego medalu, a druga to są więzi społeczne, właśnie te więzi, o których powiedziałem wcześniej. W zasadzie we wszystkich cywilizacjach, społeczeństwach na Ziemi dzieci, kobiety, ale także mężczyźni mają tendencję do adoptowania na przykład młodych, niedojrzałych zwierząt. Czy to będą ptaszki, czy to będą jakieś na przykład małpy, jakiekolwiek zwierzęta, które da się po prostu wziąć do domu i mieć je. Czasami oczywiście to jest, nie jest to z korzyścią dla zwierząt, wręcz przeciwnie, ale to jest naturalna tendencja. My jesteśmy połączeni z przyrodą także poprzez takie emocjonalne więzi. Dzisiaj już wiemy, że zwierzęta dzielą z nami podstawowe emocje, podstawowe systemy emocjonalne, że przeżywają też podobne emocje i również wymieniają emocje. Mamy pewnego rodzaju takie anteny na dobre emocje, na złe również oczywiście, ale mówimy o tej dobrej stronie relacji ze zwierzętami, więc my wyczuwamy te emocje, potrafimy je komunikować zwierzętom, udomowionym naszym zwierzętom i vice versa, one również potrafią komunikować te emocje i to jest po prostu potrzebne. jest taka synchronizacja, można powiedzieć, emocji w takich bliskich relacjach ze zwierzętami.
0: Zdecydowanie tak, to są piękne relacje. No i właśnie, zwierzęta lubi raczej każdy z nas, nieważne czy woli psa, kota, może papugę, chomika, czy też rybki. Panie Andrzeju, ale jak poznać, że nadajemy się do tego, żeby mieć zwierzę w domu, że nie braknie nam cierpliwości, czy przede wszystkim odpowiedzialności?
1: No, to są oczywiście takie rozważania, można powiedzieć, intelektualne, w sensie dotyczące rozumu, czy my mamy czas, czy jesteśmy w stanie zwierzęciu stworzyć odpowiednie warunki. I to jest ten jeden poziom. Natomiast drugi poziom to jest poziom emocjonalny. No, trzeba sobie odpowiedzieć, czy na przykład bliskość tego zwierzęcia, dotyk, komunikowanie, towarzyszenie zwierzęciu, czy też pozwalanie na to, by zwierzę towarzyszyło nam w codziennych czynnościach, czy jest źródłem takiej radości. Oczywiście nie wszyscy my jesteśmy w stanie stworzyć dobre więzi ze zwierzętami. Z powodu różnych ograniczeń, z powodu na przykład braku doświadczeń, jakichś lęków, czy własnych problemów, wtedy taka relacja może działać, można powiedzieć, w drugą stronę. To znaczy może, można powiedzieć, dewastować i naszą psychikę, i psychikę zwierzęcia, i emocjonalność. To wiemy, te złe relacje, złe emocje działają destruktywnie i mamy też takie przykłady. My, behawioryści, się zajmujemy właśnie takimi sytuacjami, w których zwierzę cierpi w relacji z człowiekiem. Nie tylko oczywiście z powodu tej relacji, jakości tej relacji, ale z innych powodów. Natomiast istotnym elementem jest to odniesienie, ta relacja i ten emocjonalny, można powiedzieć, emocjonalne odniesienie, emocjonalna równowaga ze zwierzęciem.
0: Panie Andrzeju, to jeszcze tak troszeczkę delikatnie i poza tematem, czy pana jako behawiorystę zwierząt oburza sformułowanie pies zdechł, czy absolutnie nie?
1: No, my mamy to w naszym języku i to jest bardzo zakorzenione. W zasadzie coraz rzadziej się używa tego, pysk, morda, rzadziej się używa takich sformułowań. Trudno powiedzieć o oburzeniu, no po prostu jest to jak pewna zaszłość kulturowa i często ludzie bez refleksji mówią właśnie o tym, że pies zdech. Nawet mówimy, że liście umierają, właśnie w tej chwili idę i patrzę na liście, które właśnie umierają. Natomiast często używamy wobec zwierząt brzydkiego, można powiedzieć, sformułowania.
0: No właśnie, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, ale myślę, że na koniec zgodzi się pan ze mną, że to nie tylko powinien być też 4 dzień października, ale w zasadzie przez cały rok powinniśmy celebrować właśnie takie święto, jakie mamy dzisiaj.
1: Tak, w zasadzie tak. Powinniśmy, to na co dzień jesteśmy ze zwierzętami. Ja teraz idę w tej chwili z moim psem Łyskim na spacer po parku. No i na co dzień, można powiedzieć, celebrujemy to, że jesteśmy razem i cieszymy się. I dajmy sobie taką przestrzeń na to, żeby doznawać tych emocji. Pielęgnujmy te emocje ze zwierzętami. No bo tak jak każdą relację trzeba po prostu pielęgnować, żeby ona, można powiedzieć, kwitła.
0: Proszę pogłaskać w takim razie Łyskiego w naszym imieniu i słuchaczy Radia RMF24, a razem z nami był psycholog i behawiorysta zwierząt towarzyszących pan Andrzej Kintech-Kłosiński. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radiu RMF 24 mamy teraz ważne informacje dla osób wybierających się za granicę. Zagraniczni turyści mogą oddychać z ulgą. Wizyty w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z kontrowersyjnych planów wprowadzenia opłat za wstęp dla obcokrajowców. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, czy to była łatwa decyzja do podjęcia?
1: Przeciwko zmianom głośno protestowały środowiska skupione wokół kultury, wskazując na możliwe straty wizerunkowe i spadek liczby odwiedzających, gdyby zapadła inna decyzja. Pojawiło się też wiele głosów, które uważają, że obciążanie opłatami wyłącznie obcokrajowców mogłoby zostać zinterpretowane jako dyskryminacja. Ostateczny werdykt zapadł po wielomiesięcznych i niezwykle burzliwych dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami największych brytyjskich instytucji kultury. Muzeanicy ostrzegali, że zmuszanie zagranicznych gości do płacenia za bilety uderzyłoby w reputację Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji mogłoby skutecznie zniechęcić turystów do odwiedzania Wysp Brytyjskich.
0: To może przypomnijmy, czy brytyjskie muzea zawsze były darmowe?
1: Są darmowe i to od bardzo dawna, bowiem od 2001 roku, czyli ponad 25 lat i jest to jedną z wizytówek tutejszej turystyki. Wyjątek stanowią wystawy czasowe, które organizowane są przez duże muzea. Łączą się z tym olbrzymie koszty operacyjne i konieczność ubezpieczenia eksponowanych dzieł sztuki. I te nadal będą odpłatne, zarówno dla Brytyjczyków, jak i gości zagranicznych. Darmowe natomiast pozostaną placówki o statusie narodowym, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim, Muzeum Historii Naturalnej czy Galerią Narodową.
0: To jeszcze na koniec, jakie znaczenie ma ta decyzja?
1: Bardzo, bardzo duże. Utrzymanie darmowego wstępu to ogromne zwycięstwo ludzi kultury i stanowi jasny sygnał, że Wielka Brytania nie chce budować barier dla zagranicznych gości, dla milionów turystów z całego świata. Oznacza to, że bezcenny dorobek ludzkości zgromadzony w brytyjskich muzeach pozostanie na wyciągnięcie ręki, bez konieczności sięgania do portfela.
0: Nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan w RMF 24 bardzo dziękujemy. To o podróżach zagranicznych, a już za chwilę w radiu RMF 24 wrócimy do tematu podróży, ale z dziećmi.

0: przedpołudniowym programie RMF24 ciąg dalszy tematu podróżowanie z dziećmi. Do takiej formy aktywności zachęca województwo dolnośląskie, ruszając z kampanią Dolny Śląsk – czas dla rodziny. O swoich ulubionych miejscach w tym regionie opowiedzieli w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego, podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Co wybrali jako pierwsze miejsce warte odwiedzenia? Posłuchajmy.
1: Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
2: I to jest ważne.
1: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejście i różne legendy, które nasi chłopaki...
2: Hogwart dolnośląski, tak niektórzy mówią.
1: Ładnie, dokładnie.
3: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
1: Była też pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
2: Chyba mało znanego.
1: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą kraina wygasłych wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać, a odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym.
2: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
1: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
2: dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
1: Ale rzeczywiście.
3: Możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować, właśnie pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Mówili Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą rodzinnego, podróżniczego bloga Ahoj Przygodo. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Radiu RMF24. Pora na najnowsze informacje sportowe. Maja Chwalińska i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonały Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janis Chen 6-2, 6-2 i awansowały do drugiej rundy debla tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Następnymi rywalkami polsko-czeskiego duetu będą albo reprezentantki gospodarzy Feng Shuo i Yuan Yue, albo najwyżej rozstawione Czeszka Katerina Siniakowa i Chinka Zhang Shuai. Maja Chwalińska wystąpiła też w Pekinie w rywalizacji singlistek, przegrała jednak swój pierwszy mecz, w drugiej rundzie uległa Ukraińce Dajanie Jastremskiej 3-6, 1-6. W drugiej rundzie odpadła także Magdalena French, a w pierwszej porażki poniosły Katarzyna Kawa oraz Magdalinet. W grze pozostaje jeszcze rozstawiona z numerem 8 Iga Świątek, która jutro zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić. Początek tego meczu jutro o 5 rano czasu polskiego. A początek faktów RMF FM punktualnie o godzinie 11. Dzisiaj sporo mówimy o podróżowaniu, w faktach także będzie o wyjazdach, a konkretnie o wyjazdach do Stanów Zjednoczonych.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
12: Po reklamie. Nie.
14: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
15: Zderzenie 3 samochodów osobowych na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tworzy się spory korek. Potem w faktach informacje z Mazowsza. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o niszczenie przydrożnych kapliczek i figur Matki Bożej. 34-latek usłyszał 12 zarzutów. Czy Polacy chcą jeszcze wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych? Pod lupą faktów RMF FM wizy i podróże do USA. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole zderzyły się 3 samochody. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Kudowy. Zator ma w tym miejscu około 2 km. Mazowiecka policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Do tych aktów wandalizmu dochodziło w Radomiu i okolicach przez cały wrzesień. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie i biznesowe do 90 dni. A ponad 500 000 to wizy na stały pobyt. Pod lupą faktów RMF FM dziś wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrułowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
16: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
0: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
16: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował tę zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
15: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, o jakich trzech funkcjach mówimy?
17: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami?
18: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
17: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
9: Fakty RMF FM polecają.
15: Jeszcze tylko dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach można podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy. No a wszystko to za sprawą 12. Mazurskiego Pleneru Malarskiego i pierwszej edycji Mazury Art Festival.
19: Odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych.
20: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
19: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
15: Z organizatorką Art Festiwalu, Joanną Durkiewicz, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A dziś wieczorem poznamy laureatów Nagrody Literackiej Nike. O tym, kto ma największe szanse na to prestiżowe wyróżnienie, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Przedpołudniowy program RMF 24. Dziś wieczorem dowiemy się, do kogo trafi literacka nagroda Nike. Kto ma największe szanse i jakie jest obecne znaczenie tej nagrody? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie profesor Przemysław Czapliński, wielokrotny juror tegoż konkursu. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: To jest Radio RMF 24 i nasz niedzielny popołudniowy program. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On na DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. Minął pierwszy miesiąc nowej diety w szkolnych stołówkach, tak zwana dieta planetarna. To jest co najmniej jeden posiłek roślinny na bazie strączków w tygodniu, co najmniej jedna potrawa z rybą, a mięso może pojawiać się na talerzach maksymalnie dwa razy. Jak czwartoklasiści oceniają nowy jadłospis, posłuchajmy.
1: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
2: Też tak średnio.
3: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
2: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
3: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
2: To akurat były schabowe.
3: A taki najmniej dobry?
2: To akurat taki wczoraj był obiad.

0: Jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
1: A co to było? Mniej więcej wiesz?
0: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
2: Czasami są dobre, a czasami nie.
1: Co było dobrego?
2: Spaghetti i...
1: A ono było z mięsem czy bez?
2: Z mięsem.
1: A coś dobrego roślinnego było?
2: Tak, były sałaty i ogórki.
3: Na przykład taka sałatka z tofu z ryżu. Ryżo to takie jakby z tofu.
1: Czyli dla ciebie jedzenie takie zdrowsze na plus.
3: Tak.
4: Dla mnie najfajniejsze to jest schabowe. Schabowe to no takie po prostu mięso.
3: Wczoraj była taka fajna sałatka z sałatą, z rzeżuchą i z pestkami. Jakimiś pestkami.
1: A to było danie główne, czy taki dodatek do obiadu?
3: Dodatek do obiadu będzie.
1: A sam obiad?
3: Dobry.
0: Była surówka bardzo dobra. No, trochę chcę jeszcze mięsa, ale wszystko pasuje.
1: Generalnie ta dieta planetarna po zmianach, to jest bardziej na plus czy bardziej na minus?
5: Na plus, bo jest więcej słodkiego i więcej takiego zdrowego jedzenia.
6: Dla mnie na minus.
7: Ja bardzo lubię mięso, no i brakuje mi tego mięsa akurat.
2: Dla mnie tak pół na pół, no bo ja też lubię mięso i mi też brakuje mięsa, tak to też na plus, no bo niektórzy ludzie będą bardziej chudsi niż grubsi.
1: Czyli na zdrowie im to wyjdzie.
2: Tak. Mhm. Bardziej na plus, bo ludzie też się bardziej zdrowiej odżywiają.
8: Tak, pomiędzy, bo dla niektórych lepsze były wtedy posiłki, a dla niektórych właśnie to na zdrowie bardziej wychodzi.
9: Na zdrowie wszystkim życzymy. Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A nowe rozporządzenie ministra dotyczące tych szkolnych stołówek obowiązuje od 1 września. Radio RMF 24. Za chwilę dramatyczne dane o poziomie Wisły w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24. W naszym programie Pod lupę weźmiemy teraz wyniki analiz naukowców, które no naprawdę robią wrażenie. Otóż polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrane dane z pomiarów od końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na Wiśle w Warszawie. Czego dokładnie się dowiadujemy? Jak to wszystko ustalono? Autorami tych nowych analiz są profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobechowicz z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Posłuchajmy.
1: Dane, które panowie analizowali, obejmują jak długi okres?
2: 225 lat, a dokładniej 82 453 dni od 1 lutego 1799 roku do 31 października 2024 roku.
1: Codziennie pomiar Wisły?
2: Dokładnie.
1: W Warszawie, w tym samym miejscu?
2: W tej samej okolicy. Pomiary były wykonywane na wodowskazach, których lokalizacja zmieniała się w czasie.
1: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
3: Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jak się spojrzy na ten wykres przedstawiający stany wody z tak długiego okresu, to, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
1: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
3: No może nie od dziesiątek, to ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku.
1: Pytam o to, bo my cały czas mamy w głowie te najbardziej medialne informacje z ostatniego lata, z ostatnich tygodni, ale i z ostatnich lat, kiedy można mieć wrażenie, że kolejne rekordy mamy cały czas. Te rekordy panów pewnie nie zaskakują, gdyby spojrzeć na te dane.
3: Ten proces trwa. Lepiej byłoby tutaj operować nie stanami nierzędnymi wody, tylko przepływem, czyli ilością wody, która przepływa przez dany przekrój wodowskazowy w danym momencie.
1: I jest jej coraz mniej?
3: Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść, bo takie ostatnie analizy, powiedzmy do roku 19, mówiły o tym, że nie ma tego trendu obniżania się. Mniej więcej na poziomie 150 metrów sześciennych na sekundę ten poziom występuje, natomiast ten rok to było już 135, czyli jednak jest to obniżenie, ale no nie ma się co dziwić, bo obserwujemy taką ogólną złą sytuację w kraju, bardzo niski poziom wód gruntowych, no a to stąd przede wszystkim w takim okresie roku ta woda w rzekach pochodzi.
1: I to jest główna przyczyna? Coraz mniej tych wód gruntowych?
3: Jedna z. Jeśli chodzi o ilość wody oczywiście, natomiast na warszawskim odcinku, jeżeli wrócić do tych stanów, to tu się nakłada kilka rzeczy na to. Zabudowa hydrotechniczna i dodatkowy jeszcze czynnik, brak wody, który powoduje, że nie mamy wezbrań w ostatnich latach.
1: Najprościej mówiąc, jak można najprościej wytłumaczyć laikowi, który myśli sobie, było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
2: Mniejsza ilość wody, czyli przepływy, ale to, o czym trzeba wspomnieć, no to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły. Tak jak wspominał Michał, w momencie, kiedy dochodzi na odcinku warszawskim do zawężenia koryta, woda uzyskuje z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny i dochodzi do pogłębienia się koryta Wisły, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody, chociaż ilość wody przepływająca przez wodowskaz jest dokładnie tak sama.
1: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
2: Tak. Dokładnie.
0: Mówili profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobechowicz oraz dr Michał Wasilewicz. No i o tych wnioskach można pomyśleć, spacerując dziś nad Wisłą. Przypomnę, poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów największej polskiej rzeki w Warszawie. I te badania są prowadzone od końca XVIII wieku, dokładnie w tym samym miejscu. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Razem z wami spędzamy niedzielne popołudnie. Bądźcie blisko.

W Radiu RMF 24 mamy dla was najnowsze informacje z Ukrainy. Wojska rosyjskie ponownie uderzyły w most północny w stolicy Ukrainy, uszkadzając jego nawierzchnię, powiadomił o tym mer Witalii Kliczko. Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło dzisiaj, podczas wizyty w tym mieście kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Mer nie informował o ewentualnych ofiarach, ale na nagraniach wideo widać, że w momencie uderzenia drona mostem jechało kilkanaście samochodów. I to wstrząsające nagranie zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. Do poprzedniego ataku na most północny doszło wczoraj rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna. Z kolei w piątek rosyjskie drony ponownie uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. I atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach.

0: W Radiu RMF 24 teraz niezwykły, wciągający, ale i czasem wzbudzający strach temat. Czy dawne tajemnice mogą zostać odkryte dzięki współczesnym metodom? Jak wygląda praca nad powieścią historyczną i co sprawia, że kryminały cieszą się w Polsce tak wielką popularnością? O kulisach łączenia historii z teraźniejszością, nieodkrytych sekretach opolszczyzny i wyzwaniach pracy pisarza opowiada naszemu dziennikarzowi Pawłowi Koniecznemu, autor kultowych powieści kryminalnych Maciej Siembieda.
1: Nawet w sprawach kryminalnych dzieje się tak, że czasami współczesne metody i współczesne środki badawcze pomagają rozwiązać sprawy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat ze złymi skutkami dla sprawców, bo oni z reguły trafiają za kratki, choć już się czuli bezpiecznie. I z zagadkami historycznymi jest bardzo podobnie, bo czasami po latach jakby słabnie czujność strażników, ale też te sprawy, no jest jakby to samo zjawisko, co z przestępcami, którzy już się czują bezkarni, w tym sensie, że jeśli tyle lat mnie nikt nie dopadł, to znaczy, że to już się nie stanie. I tak jest też z tymi zagadkami. A raczej z ludźmi, którzy je w jakiś tam sposób strzegą. Tak?
2: Ja chciałbym właśnie dopytać o ten obraz jasnogórski, bo wiem, że pan niedawno gościł w Wierzchów i tam różne wydarzenia się miały miejsce. To jak z tym obrazem jest? Ja sam sobie przeprowadziłem dziennikarskie lekkie śledztwo na ten temat. Rozmawiałem na Jasnej Górze na ten temat. Byłem w Wierzchu, rozmawiałem z ludźmi, którzy bronią tamtego obrazu. Jak pan to widzi dzisiaj po latach?
1: Znaczy tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski. Aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty. I to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski, że broni wsi. No chyba najładniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest ich Matka Boska i nie robią z tego biznesu. To znaczy tam nie ma domu pielgrzyma, nie ma medalików, nie ma obrazków, nie ma tego całego częstochowskiego straganiarstwa, nie ma. A ja pamiętam, jak byłem na studiach i pojechałem do Częstochowy, to nawet szampon był w butelce w kształcie Matki Boskiej z odkręcaną głową, więc no, są granice.
2: Ogólnie opolszczyzna kryje wiele tajemnic. Widzimy to po Górze Świętej Anny, właśnie widzimy to po Wierzchu, po pana powieściach. Jakie są jeszcze te nieodkryte tajemnice opolszczyzny, a też Grodków zresztą i tamte rejony? Jak można jeszcze spojrzeć na te historie, które są nierozwiązane i czy rzeczywiście ta opolszczyzna kryje aż tak wiele tajemnic? Pan też jako doświadczenie dziennikarz na opolszczyźnie doskonale to wie.
1: No tak, ci, którzy pamiętali rzeczy najciekawsze, wyjechali, zostali wysiedleni albo umarli, a ci, którzy przyjechali, nie zdążyli ich odkryć. Dlatego dla mnie też przyjezdnego bardzo ciekawe było to, że wystarczyło lekko dmuchnąć, żeby kurz odsłaniał naprawdę fajne rzeczy. I podejrzewam, że tych, których nie zdążyłem odkryć, chociaż przez 20 lat napisałem sobie taki swój prywatny przewodnik po opolszczyźnie, który liczył kilkaset stron tak naprawdę. I tych niezbadanych miejsc jest jeszcze całe mnóstwo. A badanie jest oczywiście najciekawsze w tej całej robocie.
0: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. Bardzo gorąco polecam. A u nas mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o godzinie 13. W nich m.in. jedna z najsłynniejszych ulic świata, która dziś cała będzie w biało-czerwonych barwach. Zostańcie z nami.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
22: Po reklamie.
1: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 13:00. W Studiu Faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński.
23: Rosjanie atakują kijowskie mosty i ostrzegają obcokrajowców. Czy Moskwa przygotowuje grunt pod jeszcze większą ofensywę powietrzną? Warszawa chce budować podziemne parkingi, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako schrony. W kalendarzu 4 października, ale jesień nie kończy sezonu żeglarskiego. Na Mazurach wciąż można spotkać żeglarzy.
24: Pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca.
23: Rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Takie stanowisko pojawiło się na stronie internetowej polskiego MSZ-u. Resort zapewnia, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. Przypomnę, że wczoraj MSZ Rosji ostrzegł obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Dziś stolica Ukrainy znów zaatakowały rosyjskie drony. Na rmf24.pl zobaczcie wstrząsające nagranie ukazujące bezzałogowiec uderzający w most pełen samochodów. Od ataku nie powstrzymała Rosja nawet wizyta w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy dziś w Faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Ponownie w Faktach Michał Radkowski, który zajmuje się tym tematem. Michale, czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
0: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
2: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
0: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie 2 parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej 50 milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
11: Fakty zza oceanu.
23: Jedna z najsłynniejszych ulic świata będzie dziś cała w biało-czerwonych barwach. 5. aleją w Nowym Jorku przejdzie 89. Parada Pułaskiego. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Początek o 12.30 czasu lokalnego, czyli 18.30 czasu polskiego. Organizatorzy spodziewają się tysięcy Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Będą polonijne szkoły, parafie, zespoły folklorystyczne i organizacje z kilku stanów. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za wolność naszą i waszą i nawiązywać będzie do 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz roli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w walce o amerykańską wolność. Uroczystości rozpoczną się rano mszą świętą w katedrze świętego Patryka.
23: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
14: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
22: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
23: Usłyszał od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. O tegorocznych faworytach powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Potwierdzam to, o czym mówił Tomasz Weryński w Faktach RMF FM przed chwilą. Za moment naszym gościem będzie Wiktor Niedzicki, autor kultowego programu Laboratorium. Ruszymy też zdobywać koronę Gór Dolnego Śląska i zerkamy na Grand Prix Bahrajnu. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz, jak

0: To jest niedzielny program w Radiu RMF 24, a już jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla. W tym roku jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty ponad miliona euro. Dziedzin jest 6. W kwestii naukowych faworytów porozmawiam z moim gościem. Z nami na łączach pan Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu.
0: Zacznijmy po kolei. Jutro, poniedziałek, 5 października, dowiemy się, kto otrzymał Nagrodę Nobla z medycyny. Ma pan jakieś przewidywania?
1: To znaczy, wie pan, ja przygotowując się do tej rozmowy, po prostu sprawdziłem, co inni sądzą. Ja nie jestem aż takim ekspertem, żeby się wypowiadać na każdy temat. W każdym razie unikam tego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to wśród faworytów są co najmniej dwie dziedziny, które dotyczą zmiany powierzchni, czy struktury powierzchni, co jest bardzo ważne, czyli inaczej nowe materiały. Natomiast jeśli chodzi o medycynę, to są różne oczywiście typy, jak to zwykle, zwłaszcza, że Komitet Noblowski bardzo dobrze pilnuje, żeby to się nie przedostało za szybko, ale na przykład jest takie podstawy hormonu uczestniczącego w regulacji poziomu glukozy. No, to byłoby znakomite, ważne i na dodatek to łączy naukowców z różnych dziedzin, z różnych miejsc, wobec czego jest szansa, że to oni dostaną, zwłaszcza, że byłaby szansa również na leczenie cukrzycy, otyłości.

0: wolności. To wszystko byłoby znakomite. Tu zresztą jeszcze przy okazji, no bo jest jeszcze taka optyczna, koherentna tomografia, czyli po prostu kolejna metoda diagnostyczna, która pozwala uzyskać szczegółowe obrazy przekrojów tkanek. No, to na przykład wiadomo, że badania siatkówki podobnie się prowadzą. Notabene zresztą pierwszy taki tomograf optyczny to zrobiono w Toruniu. Pan profesor Kowalczyk, no naprawdę to jest wielkie osiągnięcie, a potem po paru latach, bo ja widziałem, jak to dopiero powstawało, po paru latach to trafiło do normalnego użytku. Tu jest jeszcze kilka innych propozycji, no ale załóżmy, że te byłyby dobre. W ogóle całe to szacowanie szans tych kandydatów to trochę jest gra w ciemno i to bardzo ostro, dlatego że mimo zapisu w testamencie Nobla, że to mają być uczeni, którzy w ostatnim roku, no załóżmy, że w ostatnich latach dokonali czegoś, co jest ważne dla ludzkości, co jest takie rozwijające i dające szansę ludziom, to tak naprawdę Komitet Noblowski bardzo często odchodzi od tej zasady i dostają naukowcy za swoje odkrycia sprzed wielu, wielu lat, nawet sprzed 50 lat. Wobec tego my możemy mówić i myśleć o tym, co jest teraz, a Komitet Noblowski może chcieć uhonorować kogoś, kto zrobił coś na pewno ważnego, przed wieloma laty. No dobra, ale to Nobel z medycyny to już był.
1: Czy tak może być w sprawie noblistów z fizyki? Jak pan myśli, kto może w tym roku otrzymać tę nagrodę?
0: Właśnie, to znaczy są takie, jakby powiedzieć, obstawiają to bukmacherzy, że będą to badania, które rozwijają wydajne organiczne diody elektroluminescencyjne. Czyli w jakimś sensie też to jest fizyka materiałowa. Oczywiście to jest bardzo ważne, bardzo istotne, również dla wyświetlaczy używanych w smartfonach czy telewizorach. Mhm. Ale na przykład jest taka pani Nicola Spalding, która jest profesorem w Zurychu i ona się zajmuje multiferroikami, czyli materiałami, które mają określone własności elektryczne, magnetyczne. No i to dawałoby szansę na nowe urządzenia o mniejszym jak dotąd zapotrzebowaniu na energię. No więc znowu mamy coś z inżynierii materiałowej. No i jeszcze jest chiński fizyk, który eksperymentalnie obserwował kwantowy, anomalny efekt Hola. No to już nie będę się w to wgłębiał, to jest bardzo trudne. Natomiast to jest szczególny rodzaj transportu elektronów w materiałach, czyli znowu fizyka materiałowa. No i bardzo dobrze. Co mamy teraz dalej?
1: Środa, 7 października, data ogłoszenia Nobla z chemii.
0: Tak jest. No i tutaj jest kilka rzeczy, między innymi jest polski chemik, który zresztą pracuje na Carnegie Mellon University, pan profesor sekundary Krzysztof Matyjaszewski, który przeprowadził wiele bardzo ważnych prac. Pan profesor się zajmuje polimerami, no, początkowo pracował w Łodzi, a właśnie od 1985 roku w Carnegie Mellon University i chodzi o polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu. Bardzo to jest trudne, ale w każdym razie to jest kwestia kontroli i długości, i składu, i architektury łańcuchów polimerowych, czyli po prostu takich dużych cząsteczek, które są zbudowane z powtarzających się jednostek. No my polimery znamy, bo my przecież mamy je w swoich ubraniach, mamy je w swoich meblach, właściwie wszędzie.
1: Tak.
0: No ale poza tym kandydatem, który oczywiście jest nam bardzo bliski i marzymy o tym, żeby to właśnie profesor otrzymał Nagrodę Nobla.
1: Będziemy trzymać
0: kciuki. Poza tym, no ja też tak myślę. Poza tym jest to jeszcze kwestia nagrody za możliwość zmieniania sekwencji DNA. To jest właściwie tak na pograniczu medycyny i chemii. Jest to tak... Nie bardzo wiadomo, z której dziedziny, ale podobno z chemii mogliby startować. No i kolejna grupa badaczy zajmująca się transportem elektronów na duże odległości w białkach. No, czyli znów jest to w jakimś sensie sprawa materiałowa. Jeszcze jest kolejny kandydat za rozwój samoorganizujących się monowarstw. Monowarstwa to jest coś takiego jak no, atom, powiedzmy warstwa grubości jednego atomu, powiedzmy z grubsza. No i czyli znowu materiały. Co tam jeszcze mamy?
1: Co mamy? No 8 października tutaj zostanie przyznana akurat literacka Nagroda Nobla, a 9 to jest Nobel pokojowy. Czy pan ma jakieś no typy w tej kwestii?
0: I tutaj, proszę pana, typów to ja mam wiele, tylko pytanie, co Komitet Noblowski myśli. Natomiast no ja bym obstawiał, że literacki Nobel to pani Margaret Atwood, bo wiadomo, że ta historia podręcznej to zrobiła ogromne, ogromne wrażenie. No ewentualnie jest Haruki Murakami, który też jest pretendentem do Nagrody Nobla literackiej. No ale to jest tak, no nie wiadomo właśnie w którą stronę to pójdzie, chociaż ostatnio Nagrodę Nobla dostał mężczyzna, więc jest wykluczone, że w tym przypadku kobieta. No i wreszcie pokojowa Nagroda Nobla, która no, jest bardzo ważna, przyznawana przez komitet, ale niezależna od tego normalnego Komitetu Noblowskiego, ale to jest Komitet Noblowski ten z Norwegii, więc to jest no, troszeczkę jak gdyby równolegle. I tutaj jest propozycja, która no, mówi o międzynarodowych organizacjach opieki nad dziećmi, zwłaszcza dziećmi w czasie wojny. No wiadomo, że w czasie wojny w Ukrainie część dzieci została wprowadzona przez Rosję. No i to jest organizacja ukraińska, która chroni te dzieci dotknięte konfliktami. I są jeszcze inni kandydaci, którzy z kolei walczą o wolność dla dziennikarzy różnych. Jest jeszcze jedna nagroda, która byłaby taka bardzo symboliczna. Mnie by się bardzo to podobało, ale to ja nie mam na to wpływu. Mianowicie Partnerstwo Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. To jest jednak bardzo ważne, bo mimo różnych sporów politycznych, wojen i tak dalej, to w dalszym ciągu ci astronauci z różnych krajów przebywają na stacji kosmicznej. Możemy ją co więcej, jak przelatuje nad Polską, obserwować. Zwykle taka obserwacja trwa około 2 minut. I, no i zobaczyć, że aha, przedstawiciele różnych krajów świata badają kosmos po to, żeby tam było lepiej. Oni tam na górze siedzą. No nie tak dawno, raptem ile, 1,5 roku temu mieliśmy polskiego astronautę. No więc jest to rzecz, która dla mnie byłaby wspaniałą rzeczą.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Wiktor Niedzicki, autor legendarnego
0: programu. Ja również
1: programu.
0: Dziękuję.
1: Laboratorium, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i popularyzator nauki. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Kłaniam się również. Cudownej niedzieli życzymy, do usłyszenia. A w Radiu RMF 24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej znakomitej muzyki. Bądźcie blisko.

Kolejny temat w Radiu RMF 24 pojawi się już teraz z prędkością Formuły 1, bo właśnie o nią chodzi. Holender Max Verstappen wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Opady i mokra nawierzchnia sprawiły, że wyścig miał dość chaotyczny przebieg. Startujący z pole position Verstappen już w pierwszych sekundach po starcie spadł na trzecią pozycję, ale odzyskał prowadzenie, między innymi dzięki samochodowi bezpieczeństwa i zjazdom do alei serwisowej w odpowiednich momentach. Holender odniósł 72. już zwycięstwo w karierze. No i dodam, że w klasyfikacji wszechczasów jest pod tym względem trzeci, za Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem, który wygrał 106 razy, no i legendarnym Niemcem Michaelem Schumacherem, który wygrał 91 razy. Dodam również, że w dzisiejszym Grand Prix Bahrainu drugi był prowadzący w generalce Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a na trzecim miejscu plasował się Hamilton z Ferrari. Do końca sezonu zostało jeszcze 7 rund. Najbliższa odbędzie się w przyszłą niedzielę w Singapurze. Radio RMF 24, jesteśmy z wami, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę ruszamy zdobywać koronę gór Dolnego Śląska.

0: W Radiu RMF 24 pojawi się teraz temat z górnej albo inaczej, z górskiej półki. Każdy szczyt to osobna historia, inny szlak i kolejny powód, żeby ruszyć w drogę. A jesienią ta przygoda nabiera wyjątkowych barw. Złote buki, czerwone liście, tajemnicze mgły. To wszystko sprawia, że góry wyglądają jak z pocztówki. Łukasz Ordecha, twórca projektu Korony Gór Dolnego Śląska, zachęca, żeby 23 szczyty, które obejmuje ten projekt, zdobywać rodzinnie. A rozmawiała z nim nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Korona Gór Dolnego Śląska i to z dziećmi. Dlaczego warto i czy to w ogóle możliwe? Czy my nie zaczniemy przeklinać już po drodze, sami do siebie? Po co nam to było?
2: Proszę Państwa, Korona Gór Dolnego Śląska to 23 dolnośląskie szczyty i tak naprawdę każdy z tych szczytów jest zdecydowanie dostępny dla zdobywania go razem z dziećmi. Oczywiście są szczyty łatwiejsze, powiedzmy sobie spacerowe, takie, na których możemy spacerować nawet z wózkiem, ale są też szczyty trudniejsze, do których trzeba się troszeczkę przygotować. Natomiast motywacja i satysfakcja ze zdobycia takiego szczytu na pewno będzie dla rodziny i dla dzieci czymś wspaniałym.
1: Od którego szlaku najlepiej zacząć z takimi dziećmi, które mają kilka lat, powiedzmy w wieku przedszkolnym?
2: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa spacerowa. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica, również bardzo łagodny. Kolejne nieco trudniejsze to na przykład Wielka Sowa, Śnieżka, która jest oczywiście najwyższą górą na Dolnym Śląsku oraz najwyższą górą w Koronie Gór Dolnego Śląska. Ona wymaga może troszeczkę większego przygotowania, dlatego że jest to troszeczkę dłuższa trasa, ale zdecydowanie widoki ze Śnieżki i sam fakt zdobycia najwyższej góry na Dolnym Śląsku będzie wielką satysfakcją dla każdego młodego zdobywcy.
1: Czy na taką podróż powinniśmy się jakoś specjalnie przygotować i przede wszystkim wyjść z innym nastawieniem, bo to pewnie będzie wolniejsze tempo, czasami zdarzy się po drodze marudzenie i to nie powinno nas zniechęcać.
2: Do każdej wycieczki trzeba podejść, myślę, dość indywidualnie. Każdy rodzic wie, jak reagują jego dzieci, czy są przygotowane, czy nie są przygotowane. Na pewno powinniśmy sprawdzić pogodę, na pewno powinniśmy dostosować nasze wyposażenie, odzież, prowiant do tego, czego tak naprawdę potrzebują nasze dzieci. Natomiast czy będzie marudzenie? Korona Gór Dolnego Śląska to właśnie taka motywacja. Za wejście na szczyt mamy możliwość zdobycia pieczątki. Zdobycie wszystkich szczytów to możliwość uzyskania odznaki, no i oczywiście zasiadania w loży zdobywców Korony Gór Dolnego Śląska. A jak wiadomo, motywacja to coś, co jest dziś najważniejsze i to jest coś, co tak naprawdę daje nam siłę do wszystkiego, co w życiu robimy.
1: Naklejka, pieczątka, odznaka to jedno, ale ten wspólnie spędzony czas to drugie. To bardzo cenne nie tylko dla dzieci, ale także dla nas, rodziców.
2: Tak, oczywiście, to jest wspólnie spędzony czas, to jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież na co dzień siedzą w domu przed komputerami, są gdzieś z kolegami, koleżankami, my nie wiemy tak naprawdę, jak się zachowują, a tutaj w terenie czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
0: Mówił Łukasz Ordecha, twórca projektu Korony Gór Dolnego Śląska, a my zachęcamy do tych podróży. To jest Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji i zachęcamy do kontaktu z nami. Co robicie, gdzie spędzacie weekend? Gdzie nas słuchacie? Dokąd się wybieracie? Dajcie znać. SMS 3322 do Waszej dyspozycji.

0: W Radiu RMF24 ponownie spoglądamy za naszą wschodnią granicę. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha poinformował, że od początku roku liczba cywilnych ofiar rosyjskiej agresji w regionach przyfrontowych wzrosła ponad 60% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w regionach przyfrontowych w wyniku rosyjskich ataków bombowych zginęło albo zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów. W tym samym czasie na całej Ukrainie ONZ potwierdziła ponad 15 tysięcy zabitych lub rannych osób cywilnych, napisał minister Sybicha w X-ie. Z kolei obserwatorzy przypominają, że Ukraina, a zwłaszcza Kijów, była w ostatnich tygodniach celem zmasowanych rosyjskich ataków. Do uderzeń dronów dochodzi praktycznie codziennie. I dodam jeszcze jedną informację. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło dzisiaj, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Resort zapowiedział również, że nie przewiduje zmian w działaniu polskiej ambasady w Kijowie. Za chwilę u nas fakty, w nich m.in. Warszawa i protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Te fakty już za 10 minut o 14.
1: Radio RMF 24.

0: We want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży.

0: Kołębce koło Wrocławia.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Smartowi weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio RMF 24, zbliża się godzina 14, czyli ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. Studiu faktów przy mikrofonie Tomasz Wyryński. Witamy ponownie i posłuchajmy razem.
8: Obrońcy zwierząt protestują przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie.
9: Psy w klatkach? 2 metry na 2 metry? Co to jest?
8: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz się z nim połączymy. Strażacy nurkowie zeszli do wraku promu Jan Heweliusz. Sprawdzimy też, jak spędzacie tak piękną jesienną niedzielę.
10: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
8: Wybiła 14. Nie dla więzień dla zwierząt. Takie hasło można usłyszeć przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciwko rządowym przepisom dotyczącym powierzchni kojców dla psów. Na miejscu przed gmachem resortu rolnictwa przy ulicy Wspólnej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ta demonstracja?
11: Tu jest ponad 100 osób, część z nich przyszła tu ze swoimi psami. Oni są rozczarowani zapisami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, w którym minimalna powierzchnia kojców dla psów wynosi od 4 do 10 metrów kwadratowych. Według protestujących w takich warunkach zwierzęta nie będą szczęśliwe.
12: Nie po to zrywaliśmy łańcuchy, żeby wpakować psy do absolutnie malutkich klatek. Nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
11: Jednak... Większe, czyli jakie?
12: Większe, czyli 10, 15 i 20 metrów kwadratowych.
11: Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany, a tutaj co kilka chwil, jak pewnie słychać, brzmi hasło mała klatka to pułapka.
8: Zderzenie 3 samochodów na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A1. Wypada się przyzwyczaić, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji Władimira Putina, a jej sprzymierzeńcem. Przekonuje w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnosząc się do doniesień New York Timesa o propozycji sprzedaży przez Rosję zagranicznych aktywów Łukoilu inwestorom powiązanym z otoczeniem prezydenta USA.
13: To są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny.
8: Mówiła w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
8: Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli swoje umiejętności nurkując do wraku promu Jan Heweliusz. Członkowie specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana i Piły przez kilka tygodni przygotowywali się do specjalnych ćwiczeń na dnie Morza Bałtyckiego.
14: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Z jednej strony jest radość, że dotarło się do tego miejsca, miejsca, które oglądało się w telewizji. Z drugiej jednak strony jest to miejsce, gdzie swoją podróż zakończyło 56 osób, nie dotarli oni do brzegu. Swoją obecnością pod wodą oddaliśmy też hołd tym wszystkim, którym nie udało się do tego brzegu dotrzeć.
8: Mówi aspirant Łukasz Harek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jakie uczucia towarzyszyły nurkom? Opowiemy o tym w dzisiejszych faktach RMF FM. Dziś jesień w swojej najpiękniejszej odsłonie. Kolory drzew zachwycają, jest ciepło. We Wrocławiu to nawet 20 stopni Celsjusza. Wiele osób wybrało się na spacer w tych pięknych okolicznościach przyrody.
10: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
9: Jesieniara?
10: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej. No, te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
9: trochę luzu w domu.
10: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
8: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, a wy jak spędzacie tę piękną niedzielę? Piszcie na fakty@rmf.fm. Na kolejne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Faktycznie piękna jesień za oknami prawie w całej Polsce. Co robicie w niedzielne popołudnie? Dokąd się wybieracie? Ruszamy z Wrocławia do Sąsior w Kujawsko-Pomorskim. Oczywiście z RMF 24. Pozdrawiam, Maciek. Pozdrawiamy również. No i czekam na wasze smsy pod 3322. Możecie do mnie również pisać bezpośrednio. krzysztof.urbaniak@rmf.fm. A skoro jesteśmy z wami również w trasie, to za chwilę porozmawiamy o cenach paliw. Jest 14:04.

0: Komentarze polityczne już teraz w popołudniowym niedzielnym programie Radia RMF 24. Obniżki cen paliw przyniosły częściową ulgę kierowcom, a politykom dały nomen omen paliwo do dyskusji. Czy rząd powinien obniżyć stawki jeszcze mocniej do tych obiecywanych w kampanii wyborczej 5 zł i 19 groszy za litr benzyny? Tego oczekuje prezydent Karol Nawrocki i wypomina premierowi Donaldowi Tuskowi obietnicę z roku 2022. Komentarze polityków wokół tej batalii zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I co mówią politycy? 5,19 ich zdaniem to jest możliwe?
1: No oczywiście zależy, kogo o to zapytamy, komu postawimy to pytanie, bo jeśli skierujemy to pytanie do polityków koalicji rządzącej, no to usłyszymy, że no przecież właśnie udało się obniżyć te ceny paliw, prezydent te obniżki do tej pory wstrzymywał, bo nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadmiarowych zysków, za drugim razem podpisał, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, no ale dzięki temu, że ten podpis jednak jest, no to CPN znów wszedł w życie, a więc słyszymy, że to Pałac Prezydencki jest niechętny obniżkom na stacjach paliw.
2: Prezydent wybrał sobie ten spór z rządem, jeśli chodzi o kwestie paliw, zupełnie niepotrzebnie. Na końcu go przegrał. Przegrał nie dlatego, że podpisał, że ustąpił. Przegrał, bo opinia publiczna wydała jednoznaczny werdykt. Mieliśmy szereg różnych sondaży, które pokazywały, czego oczekują w tej sprawie Polacy.
1: Tak mówi

0: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwicki. No a co się wydarzy, jeśli skierujemy to samo pytanie o 5.19 w stronę Pałacu Prezydenckiego? No to słyszymy odwrotnie, że to rząd nie chce taniego tankowania, że mogłoby być po 5 zł i 19 groszy, ale rządowi po prostu byłoby to nie na rękę.
1: Rząd Donalda Tuska tak naprawdę nie chciał obniżenia ceny paliw. Nie chce realnego obniżenia ceny paliw. Poważnego, na serio, bo w interesie rządu było przeciąganie tej sprawy, aby wysokie ceny paliw trwały jak najdłużej i można było zasypywać dziurę ministra Domańskiego.
0: Tak przekonuje doradca w kancelarii prezydenta Błażej Poboże. I to jest ta główna oś sporu na linii prezydent, premier i jego otoczenie. No ale cała scena polityczna żyje tym 5.19, tym, czy ta liczba na pylonach rzeczywiście mogłaby się pojawić, więc też posłuchajmy mniejszych obozów, mniejszych ugrupowań. Tam trochę już bardziej wyważone komentarze, na przykład z Klubu Parlamentarnego Centrum. Słyszymy, że całe to zamieszanie, cała ta batalia o to, czy paliwa powinny być jeszcze tańsze. Te spory, to dogryzanie sobie między prezydentem a premierem, no bo to jest też wymiana jakichś wpisów w mediach społecznościowych, nagrywanie filmików do tych mediów społecznościowych, to wszystko jest w tej chwili nieco zbędne.
2: To jest realna ulga dla obywateli, która powoduje także to, że nie nakręca się spirala inflacji, czyli to służy naszej gospodarce. Myślę, że tutaj obywatele widzą i wiedzą, jaka jest prawda, a te awantury ze strony opozycji są po prostu niepoważne. Powinni się zająć poważnymi rzeczami.
0: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum Mirosław Suchoń tak ocenił tę sytuację, no ale to też polityk koalicji rządowej, jakby nie patrzeć, więc popatrzmy też na komentarze z opozycji parlamentarnej. Konfederacja na przykład też krytykuje całe to zamieszanie wokół paliw, choć zgadza się, że paliwa powinny być coraz tańsze. Natomiast ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób powinniśmy doprowadzać do tych obniżek na pylonach.
3: Prezydent wydaje się uległ presji rządu i włączył się do tego chórku polityków, którzy mówią, że tak, można łamać konstytucję, można uchwalać niekonstytucyjne, wstecznie działające podatki, jeśli tylko bardzo się chce, jeśli się to okrasi wystarczająco patetyczną retoryką.
0: Tak twierdzi poseł Konfederacji Michał Wawer, a więc tutaj jest krytyka, że ta ustawa o podatku od nadmiarowych zysków jest po prostu niekonstytucyjna, bo działa w pewnym zakresie wstecz, no a więc też jakieś dalsze rozwiązania potencjalnie mogłyby być też niekoniecznie zgodne z konstytucją, to oczywiście zależy. Ja przypomnę, że wczoraj zresztą w tym samym składzie w Radiu RMF24 analizowaliśmy, czy 5.19 jest możliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Okazało się, że no oczywiście dla chcącego nic trudnego albo nie ma rzeczy niemożliwych, natomiast byłoby to bardzo karkołomne w obecnej sytuacji. Dodam, że gdy Donald Tusk obiecywał to 5.19, to rzeczywiście ropa była odrobinę droższa niż jest w tej chwili, natomiast wydaje się, że ta zmienność na rynku paliw w tej chwili jest większa, więc trudno powiedzieć, czy wtedy sytuacja była lepsza, czy obecnie jest lepsza. Wydaje się, że jest tak samo zła teraz i wtedy, w 2022 roku, natomiast analitycy wyliczają, że 5.19 można, tylko że trzeba obniżyć podatki do zera, a być może w niektórych przypadkach nawet dopłacać do tego paliwa.
4: Dodam jeszcze, że dzisiaj benzyna 95, maksymalnie po 6,73. Daleko od tego 5,19, a diesel po 7,88. A te wszystkie informacje zebrał dla nas dziennikarz RMF FM i RMF24, Igor Skrzypek.
0: Dziękuję.
4: Igorze, zapytam cię jeszcze, wiesz, jakie są zasady używania świateł przeciwmgielnych? No wiesz, jesień przyszła, dużo mgieł na drogach. Pamiętasz?
0: Nie, dobrze. Chodzi o metry. Jak gęsta jest ta mgła?
4: Tak jest, w dużym skrócie. Poniżej 50 metrów. Ale spokojnie, dla wszystkich za chwilę będziemy przypominać kierowcom, jakie są dokładnie zasady używania świateł przeciwmgielnych. Igor Skrzypek, jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Dziękuję i posłucham zaraz.
4: Obowiązkowo. Tym bardziej, że gramy dla was znakomitą muzykę w Radiu RMF 24. Sochacka i Cortez.

0: To jest popołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Pierwszy weekend października. Być może niektórzy z was słuchają nas w samochodzie albo będą dziś prowadzić auto. No to informacja jest głównie dla was. Jesienią kierowcy muszą przypomnieć sobie zasady używania świateł przeciwmgielnych. Tradycyjnie, wiemy, zdarzają się kierowcy, którzy zapominają o nich albo wręcz przeciwnie, nadużywają. Jak to wygląda w przepisach? O czym jeszcze pamiętać w czasie jesiennych podróży? To wyjaśni podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Posłuchajmy razem.
1: To ten czas, kiedy warunki pogodowe poważniej wpływają na warunki drogowe i poziom zarówno widoczności, jak i widzialności na drogach. I to szczególnie podczas porannych czy wieczornych zamgleń. I po to w autach mamy światła przeciwmgielne, żeby wtedy z nich korzystać. Z tym, że nie wszyscy kierowcy używają ich we właściwy sposób. Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod mleczną zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepiać tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami, kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej czy to mgłą, czy opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest zobowiązany niezwłocznie te światła wyłączyć. W przypadku, gdy o tych warunkach używania świateł przeciwmgielnych zapomnimy, no to niestety popełniamy wykroczenie, a za to już taryfikator przewiduje 100-złotowy mandat i 2 punkty karne. W zasadzie wszystkie nowe auta dysponują już światłami do jazdy dziennej, które mogą być używane w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania. Są to światła świecące z przodu, a nie z tyłu i o tym też trzeba pamiętać, bo choć najczęściej już mamy system świateł automatycznych w autach, to nie zawsze może on zadziałać tak, jak powinien, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa w czasie ograniczonej widoczności za dnia lepiej jest manualnie włączyć światła mijania, tak żebyśmy byli dobrze oświetleni i z przodu, i z tyłu, zamiast czekać, aż zrobi za nas to automat, no bo po prostu możemy się tego nie doczekać.
0: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Uważajmy na drogach, a my jedziemy razem z wami.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Po reklamie.
11: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje tylko w Radiu RMF 24.

Radiu RMF 24. Wybierzemy się teraz w taką krótką, informacyjną podróż do Brazylii. W stolicy tego ponad 200-milionowego kraju, w mieście Brazylia, niedawno minęła godzina 9 rano i trwa głosowanie w wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych. Sondaże pokazują taki wyrównany wyścig między obecnym lewicowym prezydentem Lulą da Silvą, a prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro. Lokale wyborcze zostaną zamknięte, kiedy w Polsce wybije godzina 22. W sondażach największą popularnością do tej pory cieszył się Lula, ale jednak jego przewaga nad Bolsonaro w ostatnich tygodniach malała. Według badań opinii Lula i Bolsonaro najpewniej spotkają się w drugiej turze, która jest zaplanowana na 25 października. W tym głosowaniu większość sondaży daje Luli taką minimalną przewagę nad rywalem. Wyjaśnię jeszcze, że 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa, a jego rywalem jest Flavio Bolsonaro, syn sojusznika Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. I dodam jeszcze jedną bardzo ważną zagraniczną informację sprzed chwili. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił właśnie w Kijowie przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliarda euro. I do tego wrócimy w faktach RMF FM o 15:00.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Doskonalenie umiejętności, przygoda życia oraz oddanie hołdu ofiarom jednej z najgłośniejszych katastrof w historii Polski. Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu Jan Heweliusz. Specjalne grupy wodno-nurkowe z Kościana i Piły sprawdzały, jak poradzą sobie w takich trudnych morskich warunkach. Strażacy, inspirowani m.in. serialem z jednej z platform podcastowych, postanowili zejść na dno Bałtyku i zajrzeć do wnętrza promu. O szczegółach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrz Jakub Charyk i starszy aspirant Hubert Wawrzyniak.
1: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Dlatego członkowie grup wodno-nurkowych z Kościana oraz z Piły wykazali się oddolną inicjatywą i podjęli rękawice w tym, aby znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywa wrak Heweliusza. Wydawałoby się na pozór proste zadanie, jednakże samo nurkowanie w morzu stawia przed nami dodatkowe wymagania. Przygotowywaliśmy się do tej wyprawy, bo tak można to nazwać, bo to nie tylko były ćwiczenia polegające na nurkowaniu, ale również ćwiczenia polegające na ratowaniu osób, które znajdują się w wodzie na morzu. Wspólnie z SAR-em trwały około 2 miesięcy. Można powiedzieć, że częściowo uzupełnialiśmy warsztat wiedzy po to, aby odbyć nurkowanie wrakowo-morskie.
2: Jak to wyglądało już tam na miejscu? Jakie wrażenie, jakie przeżycia, coś zaskoczyło najbardziej?
3: Znaczy, dla nas to było na pewno wiele rzeczy nowych się tam wydarzyło, ponieważ śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie, to też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy morskie, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, też rozmiar tego wraku, ponieważ liczył ponad 130 metrów. No wielkie wow, porównując sobie to, co tutaj spotykamy na miejscu, to wielkie wow, poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe. Robiło to bardzo duże wrażenie.
0: Usłyszał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał ze strażakami i nurkami z Kościana, i o swoich przeżyciach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrz Jakub Charyk oraz starszy aspirant Hubert Wawrzyniak. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Właśnie czytam wiadomość sprzed chwili, że na A2 w Lubelskiem zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Sprawdzamy te informacje za chwilę o tym w faktach.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: O 15 w studiu Faktów RMF FM zmiana. Jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry, witamy.
11: Zapraszam. Tragiczny wypadek na dwójce w Lubelskiem. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Na Mazurach poszukiwania serwala. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Jest apel policji. Czy Paulini ukryli oryginał przed Szwedami? W faktach także tajemnica obrazu Jasnogórskiego.
12: Proboszcz troszeczkę się wygadał.
11: Jedna osoba zginęła w wypadku na A2 w Lubelskiem między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Nieprzejezdny jest także jeden pas w stronę Białej Podlaskiej. W prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. W faktach teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, zwierzę zniknęło minionej nocy.
13: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
11: Słuchacie Faktów RMF FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Merz razem z Wołodymyrem Załanskim odwiedzili uszkodzony budynek Akademii Nauk. W trakcie wizyty rozległ się alarm przeciwlotniczy. Niemiecki kanclerz zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny. Dziś rano w spokojną niedzielę w Kijowie rozległa się syrena alarmowa. Mogę stąd tylko jeszcze raz powtórzyć. Panie Putin, proszę zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny. Ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainę muszą się skończyć, powiedział Merz.
14: Mity czy fakty?
11: Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
12: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
11: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. O kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminału w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą. A nowe fakty w RMF FM już o 16. Bądźcie z nami.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak wam mija niedzielne popołudnie? Piszecie do nas. Wracamy z mężem do Legnicy, niebo lekko zachmurzone, a w głośnikach RMF 24. Pozdrawiamy Monika i Robert. Są również pozdrowienia z Holandii. Słucham was na siłowni w Amsterdamie. Pozdrawia Adam. No czekamy na wasze SMS-y pod 3322 i pod adresem krzysztof.urbaniak@rmf.fm. A za chwilę temat, który budzi kontrowersje. AI ożywiła Gretę Garbo i o tym porozmawiam za chwilę z Jerzym Łabudą z ZAX-u. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: To jest niedzielny program Radia RMF24. Przypomnę, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On, w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. No i czas na temat, który wzbudza kontrowersje, jest związany ze sztuczną inteligencją. Legendarna Greta Garbo, szwedzko-amerykańska aktorka, która zmarła w 1990 roku, została oczywiście w cudzysłowie przywrócona do życia, a to za sprawą reklamy generowanej przez sztuczną inteligencję dla firmy produkującej łożyska i inne elementy napędowe. Mówiliśmy o tym w naszym radiu i w Faktach RMF FM. Czy rozpędza się również takie przywoływanie nieżyjących osób poprzez AI? Porozmawiam o tym z naszym gościem. Z nami na łączach pan Jerzy Łabuda, Stowarzyszenie Autorów ZAX. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zapytam od strony ideowej, czy to jest niebezpieczny precedens, czy taki nieunikniony rozwój i korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji?
1: Ja mam nadzieję, że jest to taka chwilowa moda, że ludzie się jakoś zachłysną oczywiście możliwością generowania właśnie takich łudzących podobizn animowanych, właściwie każdego, bo to nie dotyczy tylko nieżyjących osób, no ale że jakoś się to nam przeje, bo po pierwsze według mnie rodzi to takie problemy etyczne trochę, bo nie wiemy, czy ten aktor, aktorka, osoba, która już odeszła, nie jest z nami, no nie wiem, życzyłaby sobie występowaniu w kolejnej reklamie łożysk. A po drugie, no sam rozwój tej technologii i jej taki nieuregulowany tryb prowadzi do tego, że no my jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju zagrożenia.
0: Tak, to prawda. Do tego jeszcze wrócimy. A jak może wyglądać taka publiczna dyskusja wokół tego, że AI może w cudzysłowie ożywiać tych, których z nami już nie ma? No bo kiedy chodzi o człowieka żyjącego wieki temu, to wiadomo, te emocje nie będą tak gorące jak w przypadku osoby no, zmarłej niedawno, patrz, Greta Garbo.
1: No myślę, że pod ochroną praw osobistych, bo to tutaj mówimy o prawach osobistych, nie autorskich, no powinna być na bardzo wysokim poziomie. No, w takim sensie, że nie wiem, nawet no moim zdaniem spadkobiercy też nie powinni do końca móc decydować o tym, co się z tym naszym wizerunkiem dzieje. No chyba, że my wyraziliśmy taką jakąś wolę, tak, i że róbcie po mojej śmierci z moim wizerunkiem, z moją twarzą, z moim głosem, wszystko co chcecie, mnie to już nic nie obchodzi. No ale, no nie wiem, to powinna być decyzja taka niepodważalna i jakby wiążąca.
0: No tutaj akurat z tego co wiemy, to była zgoda spadkobierców w tej sprawie. A może to dobrze, że korzystamy z AI do przywrócenia chociaż na chwilę pamięci o tych, o których chcemy pamiętać?
1: No ja myślę, że nasza pamięć rzeczywiście potrzebuje AI, żeby funkcjonować, żeby wspominać. Może są inne, bardziej tradycyjne sposoby i można je stosować, a cóż, to, że potrafimy wygenerować łudzącą podobiznę czyjąś, no raczej powinno być, nie wiem, no jakiś przemyślany sposób, w dobrych, jakichś szlachetnych celach. Czy reklama jest takim celem? No nie wiem. No, wydaje mi się, że są lepsze, jeżeli już mówimy o zastosowaniach tej technologii.
0: Reklama łożysk. Wrócę jeszcze do tego aspektu prawnego, a dokładniej mówiąc praw autorskich. Z jakimi wyzwaniami ta część systemu prawnego będzie się mierzyć w tej kwestii, w cudzysłowie ponownie,

0: ożywiania przez sztuczną inteligencję?
1: Tu są dwa aspekty, o których musimy pamiętać. Co innego, inne prawo dotyczy utworów, książek, piosenek, wierszy, obrazów, a inne prawo dotyczy wizerunku właśnie. Czyli to są prawa autorskie, to są prawa osobiste. W obydwu przypadkach algorytmy muszą się jakby najeść tych dzieł, muszą się najeść tego wizerunku, żeby móc go odtworzyć. Muszą jakby w cudzysłowie, no nie wiem, wysłuchać, zabrać, spiratować, ale chyba, że korzystają z kupionych piosenek, znaczy i autorzy wyrażą na to zgodę, muszą się nasłuchać tej muzyki, żeby móc wygenerować kolejną muzykę. Także tutaj jest jeden do jednego, no coś za coś, tak? I jeżeli chodzi o prawa autorskie, to uczenie się algorytmów no zdecydowanie powinno być uznawane jako taki rodzaj wykorzystania tej twórczości. Czyli firmy, które później zarabiają na tym, że pozwalają generować muzykę, powinny płacić muzykom, na których utworach się, na utworach, których autorstwa oni, mhm, tak powiem, te algorytmy się uczyły.
0: Bardzo trudny temat.
1: No bardzo, bardzo, ale jednocześnie bardzo prosty, no bo to jest wykorzystanie po prostu czyjejś twórczości. A jeżeli chodzi o wizerunek, no ja mam taki dysonans lekki poznawczy, to że spadkobiercy mogą tym wizerunkiem dysponować, no ale takie jest prawo, że mogą dysponować, więc mamy reklamę z Gretą Garbo. Czy nam jest ta reklama jakoś szczególnie do czegoś potrzebna? Nie wiem. No, na pewno jest skuteczne, bo o niej rozmawiamy właśnie. Więc.
0: A czy system prawny, pewnie nie tylko polski, czekają jakieś bardzo konkretne zmiany, żeby przepisy przystosować do tej zmieniającej się rzeczywistości?
1: Tak, czekają, na szczęście czekają, bo mamy już na poziomie europejskim tak zwany AI Act, czyli takie rozporządzenie na temat sztucznej inteligencji, które no, wprowadza wiele takich korzystnych dla nas, dla ludzi ustaleń, praw. No, zanim te prawa zaczną działać na poziomie krajowym, to pewnie trochę minie. No, jednym z takich praw jest to, że jeżeli właśnie oglądamy gdzieś film z Gretą Garbo, to musi być napisane, że to jest wygenerowane przez AI. Mhm. Jeżeli czemu? Bo na przykład tą samą technologię możemy wykorzystać, nie wiem, do tego, że nie wiem, ktoś bardzo zdrowy mówi, że korzysta z preparatu X i dlatego tak świetnie wygląda. Tymczasem on wcale tak nie wygląda, bo go nie ma, bo jest wygenerowany. To jest rodzaj oszustwa. No musi być ta technologia tak zwana deepfake, czyli właśnie takich bardzo łudzących, dobrze zrobionych podobizn, no, oznaczana i zdecydowanie regulowana. No musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia z żywym człowiekiem, czy z fantomem takim wygenerowanym.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Jerzy Łabuda ze Stowarzyszenia Autorów ZAX. Jeszcze raz dziękuję. Miłego niedzielnego popołudnia. Kłaniamy się.
1: Miłego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki. James Blunt przed nami. Proszę bardzo.

0: Niedzielny popołudniowy program Radia RMF 24. Polska z perspektywy amerykańskiej administracji jest w kontekście interesów w pewnym sensie białym krukiem w towarzystwie europejskim, mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Wryńskim profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka, Uniwersytet Jagielloński, odnosząc się do planów budowy bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Posłuchajmy.
1: Donald Trump za czasów pierwszej swojej kadencji czyni to również może subtelnie, ale podczas drugiej, tej bieżącej, on jednak buduje kapitał polityczny na tym symbolicznym powinowactwie z polską prawicą, szczególnie z prezydentem Nawrockim. I tutaj będziemy obserwować tego rodzaju gesty, natomiast bardzo mu będzie trudno przekonać kongres do jakichś kroków, które byłyby kluczowe i wymagałyby inwestycji, bo jak wiemy, amerykański system tak jest zaprojektowany, że to kongres ma tę tak zwaną władzę nad sakiewką, czyli on finansuje różne posunięcia w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej, i to Donald Trump będzie musiał ubiegać się o zgodę w stopniu większym niż dotychczas finansowania swoich pomysłów, i tam ten opór wobec tych pomysłów może być stawiany skuteczniej niż dotychczas. Także to naturą polskiej polityki zagranicznej chyba w budowaniu tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi powinno być zwyczajnie prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami sceny politycznej, nie tylko z Białym Domem.
2: No właśnie, bo nawet przy okazji jakby pewnej debaty na temat tej bazy mówi się, że w zasadzie do momentu, kiedy Trump będzie prezydentem, to jest możliwe. Natomiast jeżeli nie zdążymy, to ta baza może nie powstać. Czy ta inwestycja, że tak to ujmę, jest na tak glinianych fundamentach? Jak pani to uważa?
1: Wydaje się, że gdzieś to już kiedyś słyszeliśmy. Słyszeliśmy o tym, że jeżeli ma powstać w Polsce tak zwany Fort Trump, to on musi powstać do 2020 roku. I mamy kolejne rozdanie, prawda?
2: W ogóle zdaje się, że poważnie mówi się o tej nazwie Fort Trump.
1: Nazwa niech będzie jaka będzie, natomiast to nie chodzi o fasadę, to chodzi o to, żeby ta struktura albo infrastruktura bezpieczeństwa naszego kraju znacząco się poprawiła. I jeżeli ta zmiana jakościowa będzie nosić na sobie nawet nazwisko tego prezydenta, to dla mnie jako obywatele, nie wiem, czy pan, panie redaktorze, się zgodzi, to i tak jest dobry, jakby korzystna okoliczność. Natomiast tu w tej debacie też warto zadać sobie pytanie takie, co tak naprawdę się zmieniło. I czy przypadkiem nie jest tak, że gdyby ten krok był uzasadniony z punktu widzenia interesów amerykańskich, czy tego, jak one są definiowane, jak były definiowane dotychczas, czy ta baza już nie byłaby na zaawansowanym etapie przygotowań.
2: No właśnie, czy jest jakby potrzeba strategiczna, czy to jest oparte na jakąś tam sympatię z prezydentem Nawrockim?
1: To zależy, jak na to spoglądamy, bo interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych, one mają wymiar globalny, natomiast wracamy chyba bumerangiem do tych pierwszych wątków naszej rozmowy, a mianowicie jak administracja Trumpa traktuje Rosję. Czy to jest wróg Zachodu? Nie. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych właściwie do tej kwestii się nie odnosi. I szereg tych gestów wykonywanych wobec prezydenta Putina świadczy o tym, że jest odwrotnie, więc można byłoby przypuszczać, że gdyby Donald Trump, który zapowiedział zakończenie tego konfliktu w 24 godziny nawet, najpierw, na samym początku, że gdyby chciał w istocie to uczynić, no to mógłby zastosować taki element presji, bo przecież no to nie będzie taka okoliczność, stała baza amerykańskich wojsk w Polsce, która ucieszy strategów kremlowskich. I to mógłby być bardzo skuteczny element presji. No i pozostawiam w zawieszeniu to pytanie, dlaczego wciąż to się nie wydarzyło?
0: Cała rozmowa Tomasza Wryńskiego z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, amerykanistką, jest na rmf24.pl. Gorąco polecam. Wśród tematów również zbliżające się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, które mogą skończyć się niezbyt pomyślnie dla republikanów, co wskazują najnowsze sondaże.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
15: 15 zł.
14: Lepiej.
15: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
14: Z kuponami?
15: Cieplej.
14: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Smartowi weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: Po reklamie.
3: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: popołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Choć dni stają się coraz krótsze i temperatura spada, to właśnie jesień jest ulubioną porą roku dla wielu osób. Szczególnie w takie dni jak dziś, kiedy prezentuje się z tej najlepszej strony, ciepłej, romantycznej, sferią barw, no i możliwością długich spacerów. We Wrocławiu, na ulicach, w wałach przy Odrze, ale także na kąpieliskach dziś tłumy mieszkańców, którzy łapią witaminę D.
1: Widzę rower, widzę książkę, ławeczka. Łapiemy piękną pogodę?
2: Łapiemy. Nie, no naprawdę łapiemy. No wolno od pracy, to trzeba korzystać jeszcze, póki jest ładna pogoda, nie?
1: Lubimy jesień, czy nie za bardzo?
2: Kochamy jesień, to jest najpiękniejsza pora roku, nie? Za kolory, za barwy, za to, że można kakao wypić i pod kocem posiedzieć z książką, nie?
1: Korzystacie, widzę, z tej pogody. Jesteśmy nad wodą, na plaży pusto, ale wy dołączyliście tutaj.
3: Popływałem nawet dzisiaj troszkę, więc...
1: Naprawdę?
3: Tak jest.
1: Bo mamy taką, można powiedzieć, letnią aurę tutaj w okolicy Wrocławia.
3: Jest przyjemnie.
1: To nie jest jeszcze morsowanie?
3: Jeszcze nie.
1: Trenujemy przed zimą.
3: Zgadza się.
4: Jesień ma ten plusy, że można pojechać w Bieszczady i są piękna przyroda, pięknie się prezentuje. Żółte liście opadające, no jest to raj, zmarzenie. Jakby było cały tydzień ciepło, to bym cały tydzień pojechał w Bieszczady.
5: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
1: Jesieniara?
5: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej, no te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
1: trochę luzu w domu.
5: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
6: Odpoczynek po lecie, piękne kolory, no i taki spokój. Zaczyna być w przyrodzie, więc to chyba...
1: To jest też chyba taki nostalgiczny miesiąc i pora roku. Przemyśleń, refleksji, takiej muzyki nastrojowej.
6: No na pewno. Takiej troszkę soulowej, takiej klubowej, spokoju takiego. No w codziennym dniu, prawda?
1: A teraz randka z mężem?
6: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
1: Jesień jest romantyczna?
7: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. Tak się, jak się, no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
6: W sumie jesieni jesteśmy.
1: Jesieniarze.
6: Jesieniarze, tacy od młodości, więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
0: Sprawą zajęła się nasza reporterka we Wrocławiu, Martyna Czerwińska. Jeszcze w Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Oto jego treść. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. I do tego wrócimy w faktach RMF FM już za kilkanaście minut. O 16:00 zostańcie z nami.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF 24.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
16: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
15: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
16: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Wróżka, prawdę ci powie?
19: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
18: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
20: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
22: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
23: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
22: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
23: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
22: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
24: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
25: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
26: Zdrowit. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
27: Po reklamie.
28: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A już teraz fakty RMF FM. Katarzyna Podraza, jest 16. Posłuchajmy razem.
29: Zapraszam.
0: Kierowcy, uważajcie na Śląsku i w Warmińsko-Mazurskim. Tam problemy z przejazdem. Tańsze tankowanie nie kończy politycznego sporu. Prezydent oczekuje dalszych obniżek. Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata WRC. A na koniec spotkanie z legendarną Gretą Garbo, ożywioną przez sztuczną inteligencję. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taki alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostały kilka minut temu osoby przebywające na terenie tych dwóch regionów. Jak dodano w wiadomości, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej około 15.30 RCB wysłało do nich alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę. Poinformowano w nim, że sytuacja jest monitorowana. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 16 w miejscowości Dobrąg w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Biskupcem zderzyły się 3 osobówki. Ruch wahadłowy natomiast na krajowej 30 na Dolnym Śląsku w miejscowości Gryfów Śląskie. Osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba została ranna. Obniżki cen na stacjach benzynowych przyniosły kierowcom częściową ulgę, a politykom dostarczyły paliwo do dalszych sporów. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu, że ceny spadną do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej – 5 zł i 19 groszy. Polityczne komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Igor Skrzebak.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Igorze, dzień dobry. Czy tak tanie tankowanie jest możliwe?
1: No to zależy, kogo o to zapytamy. Politycy koalicji rządowej przekonują, że do tej pory to kancelaria prezydenta blokowała obniżki cen paliw.
2: A jeżeli chcą jeszcze tańszego paliwa, to niech zaapelują do swojego patrona, do Donalda Trumpa, żeby kwestię, którą rozpętał, zakończył jak najszybciej.
1: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Pałac Prezydencki odpowiada, skoro premier złożył obietnicę, to powinien się z niej wywiązać.
3: Polacy mają prawo oczekiwać, żeby zrealizował on swoją obietnicę. Obiecał 5.19. To jest największe kłamstwo wyborcze w ostatnich latach w Polsce.
1: Uważa doradca w kancelarii prezydenta Błażej Poborze. Premier Donald Tusk w połowie 2022 roku przekonywał, że jeśli obejmie rządy, litr benzyny może kosztować 5 zł i 19 groszy. Od tamtej pory średnia cena tego paliwa nie spadła poniżej poziomu 5 zł i 60 groszy.
4: Aktualny obraz faktów.
0: Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata WRC. Walijczyk jest pierwszym od 25 lat kierowcą z Wielkiej Brytanii, który dokonał tej sztuki. Elvin Evans o tytuł do końca walczył z Olivierem Solbergiem. Rajdową rywalizację śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, witam.
0: Witaj. Wojtku, o mistrzostwo do Evansa zdecydowały właściwie ostatnie metry rajdu Sardynii.
6: No, by zdobyć tytuł prowadzący w rajdzie Oliver Solberg musiał ostatnio, jest tak zwany power stage, ukończyć przed Brytyjczykiem i wszystko szło zgodnie z planem, no aż właściwie do ostatniego zakrętu, 17 odcinka specjalnego rajdu Sardynii. Na nim Solberg popełnił błąd, po którym wypadł z trasy, no i to kosztowało go stratę cennych sekund. Ostatecznie, mimo że Solberg wygrał rajd, no to z mistrzostwa cieszy się Evans. Dla Brytyjczyka to pierwszy tytuł mistrza świata w karierze, no i mający szczególne znaczenie, bo aż 5 razy był on wicemistrzem świata, przez co zaczął już być nazywany nawet wiecznie drugim. Mistrzostwo świata konstruktorów już wcześniej zapewniła sobie Toyota, w której jeżdżą zarówno Solberg, jak i Evans.
0: Szwedzko-amerykańska aktorka Greta Garbo ożywiona przez AI. Stało się to za sprawą reklamy generowanej przez sztuczną inteligencję dla firmy produkującej łożyska i inne elementy napędowe.
7: Rodzi to takie problemy etyczne trochę, bo nie wiemy, czy ten aktor, aktorka, osoba, która już odeszła, nie jest z nami, no nie wiem, życzyłaby sobie występowaniu w kolejnej reklamie łożysk. A po drugie, no sam rozwój tej technologii i jej taki nieuregulowany tryb prowadzi do tego, że no my jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju zagrożenia.
0: Mówił w radiu RMF 24 Jerzy Łabuda ze Stowarzyszenia Autorów ZAIX. W RMF FM słuchajcie faktów. Kolejne punktualnie o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dzień dobry, witam Was w programie Wrocławski Przewodnik. Nazywam się Arkadiusz Förster i jak co tydzień, zawsze w niedzielę od 16 do 18 chcę zabrać Was na radiową wycieczkę po Wrocławiu. Wydarzenia, o których chcę Wam dziś opowiedzieć na początku, dla wielu z Was wydawać się będą być może niewiarygodne. Nie będziecie mogli uwierzyć, że naprawdę miały one miejsce w naszym mieście. Dlaczego? Bo tematem dzisiejszego programu jest wojna piwna we Wrocławiu. Naprawdę doszło do takiej wojny w latach 1380-1382. Były rabunki, kradzieże, przestępstwa, włamania, a wiele domów kanoników na Ostrowie Tumskim zostało

że historia, którą teraz usłyszycie, to nie jest żadna miejska legenda, w ogóle jakakolwiek legenda. Mówię całkowicie poważnie. Kilka beczek piwa doprowadziło do trwającej niemal 2 lata wojny piwnej, w której rozwiązanie zaangażowany był arcybiskup gnieźnieński, król Czech, no i na końcu nawet sam papież Urban VI. No więc jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się dokładnie w Boże Narodzenie 25 grudnia 1380 roku. Drogą prowadzącą do Bramy Miejskiej, jednej ze średniowiecznych bram miejskich Wrocławia, podjechał do strażników zaprzężony w konie wóz, wiozący, jak się potem okazało, feralny ładunek kilku beczek piwa świdnickiego. No dodajmy piwa wybornego, jednego z najbardziej cenionych ówcześnie piw, nie tylko na Śląsku, ale w ogóle w całej ówczesnej Europie. Te 2, może 3 beczki piwa świdnickiego były bożonarodzeniowym prezentem. Piwo podarował książę Legnicki, Ruprecht I, swojemu rodzonemu bratu, Henrykowi VIII, dziekanowi wrocławskiej kapituły katedralnej, który oczywiście mieszkał wtedy na Ostrowie Tumskim, czyli na terenie niezależnego państwa kościelnego, otoczonego miastem Wrocławiem. Trochę tak jak dziś jest państwo kościelne Watykan, otoczone miastem Rzym. Nie da się wjechać drogą lądową do Watykanu, nie przejeżdżając wcześniej przez ulicę Rzymu. No i podobnie wtedy, w XIV wieku, nie dało się wjechać na Ostrów Tumski, nie przejeżdżając wcześniej przez ulicę miasta Wrocławia. No i właśnie stąd wziął się cały problem. Bo nie dość, że było to piwo świdnickie, to było go jeszcze bardzo dużo. No tak, tak. Nie przesłyszeliście się, bardzo dużo. W średniowieczu przeciętna beczka piwa na Śląsku miała w granicach 120-150 litrów. Ale beczki z piwem świdnickim były jeszcze większe. Miały one wówczas swoje własne miary. Gdy wysyłano je w celach handlowych, hurtowych, taka beczka mogła zawierać nawet około 450 litrów piwa. No w tym wypadku mówimy o prezencie, więc śmiało możemy założyć, że nie były to te największe beczki. Ale nawet te trochę mniejsze, zwane półbeczkami, były olbrzymie. Taka półbeczka zawierała przynajmniej 250 litrów piwa. Więc jeśli na wozie, wiozącym podarunek księcia Ruprechta dla dziekana kapituły katedralnej Henryka, były 2-3 beczki piwa świdnickiego, to mieściły one zapewne w granicach 600-700 litrów piwa. No możemy się domyślić zatem, że z dużym prawdopodobieństwem oczywiście, no że czekając na prezent, dziekan Henryk i inni kanonicy kapituły katedralnej zacierają już ręce, już nie mogą się doczekać tego wspaniałego podarunku, znamienitego, drogiego. A tu tymczasem piwo, mimo wcześniejszych zapowiedzi, do nich nie dociera. Piwa wciąż nie ma. Dlaczego? Bo wóz z tym podarunkiem został zatrzymany przy próbie wjazdu do Wrocławia przez strażników miejskich na Bramie Mikołajskiej, a następnie zarekwirowany przez władze miejskie. Jaki był powód zarekwirowania beczek z piwem, to sobie jeszcze zaraz wyjaśnimy, no ale najpierw opowiem wam, co się wydarzyło potem. Wóz został zarekwirowany, no i jaka była wtedy reakcja dziekana kapituły katedralnej. Nie doczekawszy się na prezent ani w pierwszy, ani w drugi dzień świąt, Henryk VIII wpadł we wściekłość i zażądał wyjaśnień od Rady Miejskiej. Pojawił się nazajutrz w ratuszu, wykrzykując zapewne od wejścia: gdzie moje piwo, dlaczego go nie ma, wiem, że brat piwo wysłał, co wy sobie w ogóle wyobrażacie, całe święta nam zepsuliście, mnie, innym kanonikom. Proszę natychmiast uwolnić wóz z moim piwem, przepuścić przez miasto, pozwolić mu wjechać na Ostrów Tumski. Zapewne jakoś tak. Henryk VIII, dziekan kapituły katedralnej, próbował skłonić miasto do oddania mu piwa. No ale ta gwałtowna reakcja dziekana, kanoników, nie przyniosła żadnego skutku. W ogóle zero. Władze miejskie zaparły się, twierdząc, że wozu z piwem nie oddadzą, bo prawo jest jednoznacznie po ich stronie. Zarekwirowanego trunku nie zwrócą i żadne skargi kanoników nic nie pomogą. No więc, jak widzicie, kanonicy swoje, rajcy miejscy swoje, no i w końcu ktoś musiał przeciąć ten węzeł gordyjski. Nie widząc innego sposobu zmuszenia miasta do oddania piwa świdnickiego duchownym, kapituła katedralna 8 stycznia 1381 roku nałożyła na miasto interdykt, czyli klątwę kościelną. Naprawdę, całe miasto zostało obłożone klątwą, ponieważ władze

0: Chińskie zarekwirowały beczki z piwem. A dla mieszkańców Wrocławia na pewno była to prawdziwa katastrofa. Oznaczało to, że w granicach miasta nie wolno było odprawiać mszy, udzielać ślubów, chrzcić dzieci, chować zmarłych. Krótko mówiąc, mieszkańcy Wrocławia zostali odcięci od oficjalnego życia religijnego. No i o ile ślub czy chrzest to taka sprawa, którą zawsze można troszeczkę w czasie przełożyć, no to na przykład w przypadku pogrzebów, no zrobił się naprawdę duży problem. No bo ile można trzymać w domu zwłoki, prawda? W dodatku jeszcze zwłoki bliskich. No to było coś, co naprawdę utrudniało życie nie na żart. Co więcej, nałożonemu na miasto interdyktowi podporządkowało się nie tylko całe duchowieństwo diecezjalne, ale także klasztorne, no bo teoretycznie tam by można było próbować pójść na mszę, nie? Nie, no nie dało się. W praktyce pozbawiono wrocławian jakiejkolwiek możliwości uczestniczenia we mszy świętej i przyjmowania sakramentów. Mieszkańcy Wrocławia próbowali wtedy szukać pomocy u arcybiskupa gnieźnieńskiego. Był on wtedy metropolitą, zwierzchnikiem kościelnym dla biskupstwa wrocławskiego. Może warto tutaj podkreślić fakt, bo nie jest on powszechnie znany, że pod koniec XIV wieku Wrocław politycznie należał już do Królestwa Czech, ale wedle struktury kościelnej zwierzchnikiem biskupa wrocławskiego był arcybiskup gnieźnieński. No i to dlatego Rada Miejska zwróciła się o pomoc do Gniezna, a nie do Pragi. Chcecie wiedzieć, jak zareagował metropolita gnieźnieński na całą tę sytuację? No to słuchajcie, wysłał list do kapituły katedralnej na Ostrowie Tumskim, oficjalny list, w którym w delikatny sposób zasugerował wrocławskim duchownym, by jednak klątwę z miasta zdjęli i postarali się jakoś z Radą Miejską dogadać, dojść do jakiegoś kompromisu. No w końcu całe życie duchowe mieszkańców wielkiego bądź co bądź miasta, posługa religijna i zbawienie ich dusz, no nie powinno być uzależnione od kilku beczek piwa. Jak wiemy, z całą pewnością list arcybiskupa gnieźnieńskiego na Ostrów Tumski dotarł, ale wrocławscy kanonicy zalecenia te całkowicie zignorowali. Uważali, że konfiskując podarowane im piwo, Rada Miejska Wrocławia złamała ich prawa, złamała ich przywileje i interdyktu z miasta nie zdjęli. No jak widać, walczyli o swoje ekonomiczne interesy, kanonicy naprawdę poważnie sprzeciwili się nawet swojemu zwierzchnikowi, no poszli w zaparte. A wtedy, jak łatwo się domyślić, konflikt zaczął eskalować i przedłużył się na kolejne kilkanaście miesięcy, osiągając w efekcie wymiar międzynarodowy. No ale o tym opowiem wam już w drugiej części dzisiejszego programu po krótkiej przerwie. Teraz chwila muzyki.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: jutra.
1: Cześć, witam was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik, w którym opowiadam wam dziś o słynnej wrocławskiej wojnie piwnej z lat 1380-1382. Poprzednio powiedzieliśmy sobie o tym, jak to wszystko się zaczęło, ale myślę, że wielu z was wciąż jeszcze zastanawia się nad tym, nie do końca może zrozumieć, jak to możliwe, że piwo jako takie w ogóle mogło stać się przyczyną wojny. Dlatego, jeśli chcemy zrozumieć, jak to się stało, chcemy zrozumieć, czym tak naprawdę było piwo dla ludzi średniowiecza, to musimy sobie najpierw powiedzieć właśnie na ten temat parę słów. Dziś, kiedy myślimy o piwie, to myślimy o spotkaniach towarzyskich, grupie przyjaciół siedzących gdzieś przy kuflu, w pubie, w restauracji, albo może o przyjaciołach popijających piwo w trakcie wspólnego oglądania meczu przed telewizor. Krótko mówiąc, piwo ma dziś dla nas wymiar czysto towarzyski. W średniowieczu, a szczególnie w XIII, XIV i XV wieku było inaczej. Ludzie pili wtedy piwo tak, jak my dziś pijemy wodę. Poważnie. To właśnie piwo, szczególnie w Europie Północnej i Środkowej, pełniło funkcję podstawowego napoju. Tak jak my dziś udajemy się do supermarketu i kupujemy zgrzewki wody, by zawsze mieć pod ręką coś do picia, tak wtedy kupowało się piwo. Dokładnie na takich samych zasadach. No, nie znaczy to oczywiście, że wody w ogóle nie pijano. Jasne, że pijano. Ale jeśli było to tylko możliwe, starano się jak najczęściej zastępować wodę piwem. Jeśli kogoś było na to stać, piwo było zawsze pierwszym i zdecydowanie preferowanym wyborem. Woda przeznaczona była dla tych najbiedniejszych. Tych, którzy po prostu nie mogli sobie pozwolić nawet na najtańsze piwo. Dla nich zostawała woda. Preferowanie piwa jako głównego napoju wynikało zarówno z powodów zdrowotnych, praktycznych, jak i kulturowych. Piwo było przecież pełne drożdży, innych składników odżywczych. W ogóle często wypicie dobrego piwa traktowano jak posiłek, który dostarczał niezbędnych kalorii na cały dzień ciężkiej pracy. Średniowieczne piwo nie przypominało bowiem napoju, który znamy dziś. I rzeczywiście wtedy było tak, że kufel dobrego piwa mógł bez problemu zastąpić ówczesny posiłek. Piwo było takim średniowiecznym płynnym chlebem, tak byśmy dziś powiedzieli, takim synonimem posiłku. Jeśli ktoś miał w kieszeni choć trochę pieniędzy, to zawsze wybierał piwo zamiast wody. Po prostu woda była uważana za napój bez smaku, bez żadnych właściwości szczególnych, wzmacniających i tak dalej. Dlatego picie piwa, nawet tego słabego, nazywanego cienkuszem, podnosiło status społeczny takiego mieszczanina, no a przy okazji też było elementem kultury towarzyskiej, no bo zawsze przy piwku można było usiąść i z kimś tam sobie porozmawiać. W dużych średniowiecznych miastach, a takim miastem jak wiecie był Wrocław, woda często była zanieczyszczona i ze stulecia na stulecie ten problem systematycznie tylko się nasilał. Co prawda miasta wydawały olbrzymie pieniądze na systemy wodociągów, a za zanieczyszczenie wody groziły kary, ale sytuacja zwykle mimo wszystko była pod tym względem nie najlepsza albo wręcz zła. Woda bezpośrednio z rzeki, wewnątrz murów miejskich, była zdecydowanie najbardziej zanieczyszczona. Choć prawo miejskie surowo zabraniało rzeźnikom, garbarzom, sukiennikom wyrzucania odpadów produkcyjnych oraz fekaliów bezpośrednio do rzeki lub fosy, w pobliżu ujęć wody pitnej, zakazy te były nagminnie łamane. A właśnie z tej wody korzystali ci najbiedniejsi mieszkańcy miasta. No co oczywiście odbijało się na ich zdrowiu. Ta woda po prostu była brudna, zanieczyszczona. Co prawda pod koniec XIV wieku sieć wodociągów miejskich we Wrocławiu była już naprawdę bardzo rozbudowana. W ogóle w tym czasie właśnie rury dębowe zastępowano takimi bardziej higienicznymi rurami ceramicznymi z wypalanej cegły. No i woda płynęła nimi bez problemu. Ale ta woda z wodociągów w większości trafiała jedynie do domów najbogatszych mieszczan. Patrycjuszy, do browarów, do klasztorów, czyli do tych, którzy opłacali tak zwany abonament wodny. A na jego opłacenie najuboższych mieszkańców Wrocławia po prostu nie było stać. Starano się rozwiązać też ten problem braku dostępu do czystej wody w taki sposób, że na wrocławskim rynku oraz na dziedzińcach kamienic kopano studnie sięgające nawet wód gruntowych, które dawały taką wodę przefiltrowaną przez ziemię. No na pewno dużo czystszą niż woda z rzeki lub z fosy miejskiej. Ale no umówmy się, jej czystość także pozostawiała sporo do życzenia, no nie można było porównać jej z piwem. Dlatego najubożsi mieszkańcy Wrocławia, którzy nie mieli dostępu do żadnych prywatnych przełączy, nie mieli dostępu do studni, musieli czerpać wodę bezpośrednio z rzeki, nawet czasami z fosy miejskiej, albo kupowali ją od zawodowych nosicieli, to też ważne, byli tacy nosiciele wody, no ale, no tak jak powiedzieliśmy sobie, dlatego wybierano piwo. Bo właśnie ta niepewność co do czystości wody w rzekach sprawiała, że wrocławianie woleli przeznaczyć wodę wodociągową do uważenia bezpiecznego, przegotowanego piwa i unikać w ten sposób chorób związanych z zanieczyszczoną wodą. To dlatego piwo było podstawą diety w średniowiecznym Wrocławiu. Piwo podawano do picia nawet kilkuletnim dzieciom, a było to możliwe dzięki spożywaniu tak zwanego cienkusza, czyli cienkiego piwa. Co to takiego? Otóż to cienkie piwo w niczym nie przypominało współczesnego piwa butelkowego. Był to napój o mętnej konsystencji, słodkawym smaku, niskiej zawartości alkoholu. Wyglądem, mocą, zbliżony trochę do dzisiejszego podpiwka, do kwasu chlebowego. Cienkusz zawierał zwykle od 0,5% do 1,5% zawartości alkoholu. I dlatego bez obaw podawano go nawet kilkuletnim dzieciom, zamiast wody. Wiemy dziś, że przeciętny mieszkaniec średniowiecznego miasta wypijał jak na nasze standardy, no wręcz szokujące ilości piwa dziennie. Szacuje się, że dorosły człowiek konsumował średnio od 2 do 3 litrów piwa każdego dnia. Z zachowanych dokumentów wiemy, że były takie regiony w Europie, szczególnie właśnie w tych krajach położonych na północ od Alp, że wśród robotników wykonujących ciężką pracę fizyczną normą były nawet 4 litry piwa na dobę. Czyli patrząc na to z naszej dzisiejszej perspektywy, to było tak jak takich 8,5-litrowych butelek piwa na dobę. No to teraz musimy sobie w takim razie wytłumaczyć, czym był ten cienkusz, jak ono powstawało do piwa. W średniowieczu z jednej porcji ziarna, z jakiej przygotowywano piwo, z takiego zasypu słodu, produkowano kilka partii złocistego trunku. Pierwsze ważenie dawało piwo mocne, bardzo wysokiej jakości, ze sporą ilością alkoholu. Piwo to było gęste, sycące, bogate w cukry, no syte, krótko mówiąc. Było to najdroższe piwo, tak jak powiedzieliśmy, mocne, drogie, o dobrej jakości, przeznaczone na sprzedaż we wrocławskich karczmach, a pozwolić sobie mogli na takie piwo, no tylko ci mieszczanie z grubymi portfelami. Jednak już po zakończonym procesie ważenia pozostawały wyciśnięte ziarna, które zaradni producenci piwa ponownie zalewali wodą i ponownie je gotowali. Uzyskiwano w ten sposób ponownie piwo. No było ono oczywiście słabsze od tego wytworzonego w czasie pierwszego ważenia. No ale na tym nie koniec. Czasem zalewano te ziarna wodą po raz trzeci. Wtedy powstawało oczywiście piwo jeszcze słabsze, z jeszcze mniejszą zawartością alkoholu. Uzyskany napój zawierał co prawda resztki cukrów, zawierał białka, witaminy itd. No ale niewiele było w nim substancji, z których mógł powstać alkohol. I tak właśnie powstawało cienkie piwo. Tym właśnie był cienkusz. Tym piwem, które powstawało po nawet trzecim, a może i czasem czwartym ważeniu. Alkoholu miało niewiele, smak też raczej niezbyt aromatyczny, bukiet zapachów niezbyt wysublimowany, ale za to było ono ważone, gotowane w trakcie procesu produkcji i tym samym dawało pijącemu gwarancję dużo lepszej jakości wody zawartej w takim piwie niż jakakolwiek woda nabrana z rzeki lub miejskiej studni. Takiego niskoalkoholowego piwa można było zatem wypić oczywiście dużo więcej, stąd te 8 butelek, prawda? I bez problemu mogło ono zastępować wodę. Cienkusz był tak słaby, że nawet jego spore ilości nie groziły nikomu upiciem się. Dlatego można było bezpiecznie serwować cienkusza nawet małym dzieciom. No być może zadacie sobie teraz pytanie, no dobrze, ale no jednak dzieciom? Przecież to jednak, nawet to cienkie piwo, jakieś ilości alkoholu wciąż jednak w sobie zawierało. Na to pytanie, dlaczego to piwo dzieciom podawano, odpowiem wam w kolejnej części Wrocławskiego Przewodnika po krótkiej przerwie, na którą właśnie w tej chwili was zapraszam.
0: Radio RMF24.

0: Cześć, witam Was ponownie. Poprzednią część wrocławskiego przewodnika zakończyliśmy pytanie. Jak to możliwe, że w średniowiecznym Wrocławiu piwo podawano nawet dzieciom? No bo wiemy z całą pewnością, że podawano. A przecież nawet to cienkie piwo, mimo wszystko, nawet to najsłabsze, jakąś tam dawkę alkoholu jednak w sobie zawierało. No więc powiedzmy sobie najpierw w ogóle, jak wyglądało to piwo. Otóż było to piwo niefiltrowane. Napój był gęsty, zawiesisty, pełen pływającym w nich resztek drożdży, jakichś osadów z jęczmienia, z pszenicy, w zależności od tego oczywiście, których ziaren użyto do produkcji danego piwa. Kolor biało-brązowy, ciemnożółtny, taki mętny, a smak raczej słodkawy. A ponieważ cienkie piwo alkoholu miało naprawdę relatywnie niewiele, od 1,5 do 2%, to też takiego cienkusza serwowano nawet dzieciom, bo po prostu w średniowieczu nikt nie traktował tego piwa, tego cienkusza, jak alkoholu. To piwo było po prostu jak płynny chleb. Miało nasycić i jeszcze było przy okazji zdrowe. No tak przynajmniej wtedy uważano. No musimy także pamiętać, a propos tych dzieci, że dziecięce śniadania w średniowieczu nie wyglądały bynajmniej tak, jak śniadania współczesnych maluchów. Zapomnijcie o kanapkach z twarożkiem, posypanych szczypiorkiem, jakąś rzodkiewką, pomidorkami, a do tego może jeszcze jajeczko na twardo lub omlet. Nie, nic takiego w średniowiecznym Wrocławiu maluchy z rana na śniadanie na pewno nie dostawały. Na co dostawały? Standardowym posiłkiem o poranku była tak zwana polewka piwna. Ciepłe, cienkie piwo, zagęszczone żółtkami jaj, z odrobiną masła, serem, rozkruszonym chlebem. Zapewniało to dziecku ogromną dawkę kalorii, witaminy z grupy B, wszystko co niezbędne do rozwoju, ale też niezbędne do tego, by dziecko miało siłę pomagać w gospodarstwie domowym. Co więcej, ilość alkoholu zawarta w takiej polewce piwnej, przygotowanej na tym cienkim piwie, była tak niewielka, że no nie było najmniejszych szans, żeby dziecko się tym upiło. Nawet jeśli dzieciak zjadł wyjątkowo dużą porcję polewki piwnej, to te śladowe ilości alkoholu zawarte w takim śniadaniu mogły się przełożyć u takiego malca na jakieś takie lekkie wyciszenie, uspokojenie, że dzieciakowi nie chciało się od rana hasać, baraszkować i rozrabiać, prawda? Wręcz można nawet się tutaj zaśmiać i powiedzieć, że w pewnym sensie było to nawet działanie pożądane. Ale podkreślmy to raz jeszcze. W cienkuszu alkoholu było naprawdę niewiele, dlatego też można było serwować je dzieciom. W efekcie, skoro piwo pili mali i duzi, mężczyźni i kobiety, nawet dzieci, no to wypijano go nieprawdopodobnie duże ilości. Historycy badający tę epokę szacują, że średniowieczna rodzina, w zależności od liczby domowników i zamożności domu, wypijała przeciętnie od kilku do kilkunastu litrów piwa dziennie. Powtórzę, kilkanaście litrów piwa na jedno przeciętne gospodarstwo domowe we Wrocławiu. Jeśli przeliczymy taką ilość piwa na osobę, to kiedy włączymy w to kobiety, dzieci, to średnie spożycie daje nam wtedy od 2 do 4 litrów piwa na jedną osobę. Reasumując, piwo było najbardziej pożądanym, najbardziej poszukiwanym napojem w średniowiecznym Wrocławiu, a spożywali je dosłownie wszyscy, bez względu na płeć i wiek. A więc teraz, kiedy wiemy już, jakby w pełni rozumiemy, jak ważne, jak cenne było piwo dla mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, to chcę jeszcze uzmysłowić Wam jeden fakt. Czym było w tamtym czasie piwo świdnickie? Jaka była różnica między tym cienkuszem, albo nawet dobrym piwem, tym z pierwszego ważenia tutaj we Wrocławiu, produkowanym we wrocławskich karczmach, a piwem świdnickim, które było taką perłą w koronie śląskich piw. W XIV, w XV wieku naprawdę tak było. A różnica była taka między tymi piwami, jak między hulajnogą i bardzo dobrym samochodem. Piwo świdnickie było bezsprzecznie najsłynniejszym z piw produkowanych w Europie Środkowej w czasach średniowiecza. Jego sława, sięgała daleko poza granice Świdnicy, daleko poza granice Śląska, daleko poza granice Czech i Polski. Piwo świdnickie importowano do niemal wszystkich największych miast ówczesnej Europy Środkowej, ba, nawet do Włoch. Dzięki zachowanym miejskim księgom rachunkowym, słom, rejestrom podatkowym, historycy dysponują w 100% pewnymi informacjami o eksporcie i dystrybucji piwa świdnickiego w XIV, XV i XVI wieku. Piwo świdnickie było tak bardzo cenione, że powstawały luksusowe, oficjalne karczmy nazywane piwnicami świdnickimi, które posiadały monopol na sprzedaż tego piwa w danym mieście. Bardzo często te piwnice świdnickie były dowodem na bogactwo miasta, na jego prestiż. Jeżeli posiadało się taki lokal, to miasto mogło czuć się naprawdę dumne, ważne i wielkie. Te piwnice świdnickie były synonimem ekskluzywnej piwiarni, gdzie spotykali się tylko najbogaci. Dlatego nieprzypadkowo piwnice świdnickie otwierano w budynkach ratuszy największych miast średniowiecznej Europy. Właśnie w ratuszy. No, znamy przynajmniej kilka takich udokumentowanych lokalizacji w Europie. Najsłynniejsza piwnica świdnicka, no i jedyna, która działa do dziś nieprzerwanie, to nasza piwnica świdnicka we Wrocławiu. Lokal działa nieprzerwanie od 1273 roku i jest jedną z najstarszych, nieustannie czynnych restauracji w Europie. Ale piwnica świdnicka funkcjonowała też na rynku głównym w Krakowie. Toruń także miał swoją piwnicę świdnicką w Ratuszu Staromiejskim, tym pięknym, monumentalnym budynku. Piwo świdnickie było stałym elementem luksusowych uczt na dworze Artusa w Gdańsku. To nie koniec. Zapiski celne, handlowe bezsprzecznie potwierdzają regularne transporty piwa świdnickiego do Pragi, do Budapesztu. Wtedy to jeszcze w ogóle były dwa odrębne miasta, Buda i Peszt. Do Kijowa, Lwowa, Lipska, Magdeburga, Heidelbergu. Piwo świdnickie pijano na pewno w Wiedniu i Innsbrucku. Trafiało ono nawet do tak odległych miast jak Rzym, Bolonia czy Pisa we Włoszech. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak to było możliwe, że transporty piwa świdnickiego docierały bez przeszkód do tak odległych miast, no tysiące kilometrów od Świdnicy, to było to możliwe właśnie dzięki wyjątkowej trwałości i odporności tego piwa na zepsucie. Ta jego właściwość spowodowana była dużą ilością chmielu, jaką zawierało piwo świdnickie, no i też dużą liczbą procentów alkoholu. To dzięki temu piwo nie kwaśniało nawet w czasie wielotygodniowych podróży wozami konnymi po całej Europie. Nie kwaśniało w trakcie transportu rzecznego, bo wiemy to na pewno, że beczki piwa świdnickiego spławiano także rzekami. I to zarówno Odrą, jak i Wisłą. Niesamowite, prawda? Dziś powiedzielibyśmy marka globalna. Tym właśnie było piwo świdnickie. Czy teraz rozumiecie już, dlaczego zatrzymanie kilku beczek takiego piwa, tak wyjątkowego, mogło tak bardzo wzburzyć dziekana kapituły katedralnej Henryka VIII, no i innych jego przyjaciół, wrocławskich kanoników na Ostrowie Tumskim? No był powód, prawda? W takim razie postaram się teraz opowiedzieć wam, jak to słynne piwo świdnickie w ogóle smakowało. Zacznijmy od tego. Nie przypominało ono w ogóle współczesnego jasnego piwa. To średniowieczne piwo świdnickie było produkowane ze starannie wybranego słodu jęczmiennego. Było gęste, esencjonalne, mocne i może nie słodkie, ale na pewno słodkawe. Miało bursztynowy, ciemnozłoty kolor, taki ziołowy posmak, takie jakby trochę wędzone. Wynikało to ze sposobu suszenia słodu jęczmiennego dymem z drewna, prawda? Stąd to takie podwędzenie. Taki sposób suszenia nadawał mu taki dymny posmak. No i chmiel, który regularnie dodawano do piwa świdnickiego w dużej ilości, aby nadać mu goryczki. Miał on przy tym właściwości konserwujące, ułatwiające. Mieli tylko wybrani mieszczanie. Każda partia była sprawdzana przez miejskich urzędników. W tamtym czasie Świdnica miała dostęp do naprawdę czystej wody. Piwo było silnie chmielone, zawierało dużo ekstraktu, no i tak właśnie powstawał ten wyjątkowy produkt. Należy dodać, że wersje eksportowe piwa świdnickiego specjalnie ważono jako jeszcze mocniejsze, z większą zawartością alkoholu i chmielu, by piwo to mogło przetrwać wielotygodniową podróż, a po dotarciu do celu nie kwaśniało nawet w tym ciepłym włoskim klimacie. To dlatego potem zachwycali się nim dostojnicy papiescy, kardynałowie w Rzymie, bogaci kupcy w Wenecji, w Pizie, czy nawet profesorowie i studenci Uniwersytetu w Bolonii. Piwo świdnickie osiągało we Włoszech ceny, które przyprawiały o zawrót głowy. I często w ogóle piwo to kosztowało więcej niż dobrej jakości lokalne włoskie wina. No dobrze. Ale nadal nie wiemy, dlaczego władze miejskie zarekwirowały ten transport piwa przeznaczony dla dziekana wrocławskiej kapituły katedralnej i doprowadziły tym samym do obłożenia miasta interdyktem, do trwającej niemal 2 lata wojny piwnej. No więc odpowiem w końcu na to pytanie, ale odpowiem wam już po przerwie w drugiej godzinie audycji Wrocławski Przewodnik w RMF24 Wrocław.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Po reklamie.
19: Czas sprawdzić, jakie są fakty w RMF FM. Na zegarze za chwilę 17:00, w studiu Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Na początek stolica i groźny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jedna osoba ranna. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Rosja nasili ataki na ukraińskie miasta. Tak Kreml reaguje na słowa Załańskiego. Złota polska jesień. Poczuliście ją dzisiaj? Jeśli nie, to zabieramy was na spacer. Poważny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zderzyły się trzy osobówki tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę. Jedna osoba została ranna. Przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym teraz się łączymy. Igorze, jak doszło do tego wypadku?
18: Według wstępnych ustaleń policji, kierowca osobowej Daci najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Daci był reanimowany, został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku. Badanie niczego nie wskazało. Kierowcy poruszający się trasą łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady na wysokości Torwaru lewy pas jezdni jest zablokowany.
20: Rosja grozi zwiększeniem liczby ataków na Ukrainę. Kreml reaguje w ten sposób na zapowiedzi Wołodymyra Załanskiego, że Kijów nasili uderzenia na rosyjskie rafinerie. Zdaniem ukraińskiego prezydenta, zgodnie z nową doktryną, Rosjanie chcą zmusić mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Od kilku dni Rosja notorycznie atakuje kluczowe mosty w ukraińskiej stolicy. Dziś po raz kolejny trafiony został most północny.
21: Fakty z Pomorza.
20: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych?
22: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
23: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. My musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
22: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań, od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
20: I na koniec faktów jeszcze piękna, złota jesień we Wrocławiu i spacer blisko natury w parku, gdzie drzewa mienią się złotem i czerwienią.
24: Odpoczynek w lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
25: A teraz randka z mężem?
24: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
25: Cudownie. Jesień jest romantyczna?
26: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. Tak się, jak się no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
24: W sumie jesienni jesteśmy.
25: Jesieniarze.
24: Jesieniarze, tacy od młodości. Więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
20: Usłyszała od spacerujących jesieniarzy nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Życzymy Wam udanych spacerów i pięknych zdjęć. A z kolejnymi faktami wracamy do Was o 18:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Witajcie w drugiej godzinie programu Wrocławski Przewodnik. Dziś opowiadam wam o słynnej wrocławskiej wojnie piwnej. No i staramy się zrozumieć, jak to było możliwe, że kilka beczek piwa doprowadziło do konfliktu, w którego rozwiązanie zaangażowani byli nawet król i papież. Przed przerwą mówiłem o piwie świdnickim, o jego wyjątkowości w skali europejskiej. O tym, że było tak cenne, drogie, że na jego spożycie mogli sobie pozwolić naprawdę tylko najbogatsi mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia, którzy chcąc się go napić, tak naprawdę udawali się do słynnej piwnicy świdnickiej. Aby kupić jeden litrowy kufel piwa świdnickiego w podziemiach wrocławskiego ratusza, przeciętny rzemieślnik musiał przepracować pół dnia, a czasem nawet cały dzień. Jeden kufel piwa świdnickiego równał się całemu dniowi pracy. Piwo świdnickie było towarem luksusowym, objętym wysokim cłem, monopolem Rady Miejskiej Wrocławia. W okresie największej świetności tego trunku kwarta, czyli tak mniej więcej litr piwa, kosztował w piwnicy świdnickiej około 2 groszy. Dla porównania, za tę samą kwotę rzemieślnik mógł kupić dużą porcję mięsa, albo na przykład 10 kg soli, albo kilka litrów innego piwa, nawet tego dobrego, z pierwszego ważenia, ważonego tu lokalnie na miejscu we Wrocławiu. No to pokazuje, dlaczego gośćmi piwnicy świdnickiej była miejska elita, rajcy, bogaci kupcy, dyplomaci, szlachta, zamożni mistrzowie cechowi. Dla zwykłego wrocławianina 2 grosze za kufel piwa były wydatkiem kosmicznym, totalnie wykraczającym poza jego możliwości finansowe. Krótko mówiąc, był to towar luksusowy. No i właśnie dlatego Rada Miejska Wrocławia miała monopol na sprzedaż tego piwa. Zyski przenoszone przez wyszynk piwa świdnickiego były olbrzymie. To dlatego nie można było napić się tego piwa nigdzie indziej niż tylko w piwnicy świdnickiej, należącej oczywiście do władz miasta. Rajcy po prostu nie chcieli dzielić się zyskami ze sprzedaży piwa świdnickiego absolutnie z nikim. Dlatego też, kiedy na rogatkach miasta 25 grudnia 1380 roku pojawił się wóz z kilkoma beczkami tego słynnego piwa, Rada Miejska uznała, że ktoś próbuje złapać monopol miasta na sprzedaż piwa świdnickiego. I dlatego beczki zarekwirowano. Ale jak już wiecie, dziekan kapituły katedralnej, Henryk VIII, nie mieszkał we Wrocławiu, lecz na Ostrowie Tumskim, który był w tamtym czasie niezależnym państwem kościelnym. Taką enklawą, otoczoną z każdej strony przez miasto Wrocław, no ale jednak niezależnym miastem. Tak jak Watykan jest niezależnym miastem otoczonym przez Rzym. Dlatego kanonicy katedralni uznali, że ten bożonarodzeniowy podarunek księcia Legnickiego

0: dzienni. Tylko są aktywni w różnych porach dnia, w różnych porach nocy, czyli ewolucyjnie radziliśmy sobie z takim elastycznym rytmem, a nie sztywnym grafikiem. Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z ekonomistką, profesor Anną Skórską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu słuchaczom.
0: Pani profesor, gdybyśmy mieli przypisać taki współczesny model pracy, tak żeby był bliższy temu, do czego jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, co by to zmieniło? To byłby krótszy dzień, więcej ruchu, inne przerwy, bardziej elastyczne godziny?
1: Ja myślę, że warto zacząć od tego, że my tak naprawdę ewolucyjnie nie jesteśmy stworzeni ani tylko do wykonywania pracy, ani tylko do odpoczynku. I tak jak pan redaktor wspomniał, my jesteśmy stworzeni tak naprawdę do takiego łagodnego przechodzenia pomiędzy różnymi formami naszej aktywności. I tak naprawdę ta współczesna, można byłoby powiedzieć, architektura miejsca pracy i sposobu wykonywania obowiązków zawodowych w wielu przypadkach nam po prostu nie służy. Ten wysiłek, który wkładamy, jeżeli popatrzeć na taki standardowy rytm naszej pracy, czyli najczęściej, mówiąc o pracy biurowej, od 8 do 16, czy od 9 do 17, kiedy tak naprawdę rozpoczynamy ten dzień pracy o określonej porze, właściwie oprócz krótkiej przerwy na kawę, nie zmieniamy swojej pozycji, jest absolutnie dla nas nieakceptowalny z punktu widzenia no właśnie naszego funkcjonowania i sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. No fizycznie, teoretycznie robimy niewiele, tak? Siedzimy przed komputerem, ale mózg przez 8 godzin musi sprawnie, szybko reagować na wiadomości, na telefony, na spotkania, na powiadomienia, w związku z czym to, o czym pan redaktor wspomniał, owszem, skracanie dnia pracy z 8 do 7 czy 6 godzin ma sens i mam nadzieję, że w dalszej części naszej rozmowy jeszcze do tego wrócimy, ale ja skupiłabym się przede wszystkim na zmianie organizacji sposobu pracy. No właśnie do tych naprzemienności od intensywnego wysiłku do odpoczynku, bo ten jednostajny wysiłek, szczególnie właśnie połączony z jedną pozycją i ciągłą tak naprawdę dostępnością, absolutnie nam nie sprzyja.
0: No właśnie, pani profesor, to jak pogodzić te wspomniane ewolucyjne programowanie na cykle i na ruch z taką rzeczywistością typowo biurową, zmianową, nawet zdalną? Są jakieś proste zmiany, które realnie zmniejszają taki koszt zdrowotny takiego stylu pracy? Pani profesor mówi, my niby niewiele robimy, my tylko siedzimy przed komputerem, się nie ruszamy, ale mózg pracuje, jesteśmy często bardzo zmęczeni.
1: Tak, to się zgadzam, ale ja jestem zwolenniczką nie rewolucji, a drobnych kroków, małych kroków. Tak. Pewne zmiany możemy wdrażać powoli, systematycznie. Czasem wydawać by się mogło, że one są zupełnie banalne, ale jeżeli popatrzymy na to w długiej perspektywie, to może się okazać, że one przynoszą wszystkim nam, i pracownikom, i pracodawcom, bardzo wiele dobrego, dlatego że spójrzmy na pierwszy z brzegu przykład, tak? Jeżeli te 8 godzin spędzamy w pozycji określonej siedzącej w biurze, to warto zwrócić uwagę, że w tej naszej pracy możemy wykorzystać czas. Jeżeli oczywiście to jest możliwe, bo chciałabym tu uniknąć zarzutu, że nie każdy, nie w każdej sytuacji jest w stanie na przykład wstać od biurka i rozmawiając przez telefon, spacerować po biurze. Ale jeśli się to da, dlaczego nie? Ja bardzo lubię takie porównanie do sportu, tak? Aha. Żaden dobry trener nie każe zawodnikowi wykonywać maksymalnego wysiłku albo z maksymalnym obciążeniem przez 8 godzin bez przerwy. I dokładnie jest to samo w przypadku pracy umysłowej, tak? My nie możemy, nie powinniśmy oczekiwać maksymalnej koncentracji od rana do praktycznie wieczoru. W związku z czym odpoczynek, przerwa, interwały to jest pewne przynajmniej rozwiązanie, które nam może pomagać. I od razu jedna uwaga, proszę pamiętać, szanowni państwo, że nie każda przerwa jest odpoczynkiem. To znaczy, że jeżeli my siedzimy przed tym przysłowiowym ekranem komputera czy laptopa, a następnie

0: ramach przerwy spędzamy 10 czy 15 minut na scrollowaniu wiadomości tak. albo mediów społecznościowych, to my nie odpoczywamy. Właśnie nawet najprostsza rzecz, kilka minut spaceru, oderwanie wzroku od ekranu komputera i popatrzenie przez okno, rozmowa, ale nie związana z pracą, albo po prostu najzwyczajniejsza chwila ciszy. To przynosi pozytywne rezultaty.
1: To zróbmy krótką przerwę, pani profesor. Odpocznijmy przy dobrej muzyce. Za chwilę wracamy.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Po reklamie.
2: Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z nami na łączach ekonomistka, pani profesor Anna Skórska, kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pani profesor, witamy ponownie. Dzisiaj przypomnę, razem szukamy odpowiedzi na pytanie: praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? No i tutaj kolejne badania, pani profesor. 25 rok, przeciętny czas pracy w Unii Europejskiej to blisko 36 godzin tygodniowo. W Polsce blisko 39 godzin, czyli jedna z dłuższych tygodniówek w Europie. Z kolei co dziesiąty pracownik Unii przekracza 49 godzin tygodniowo. W Polsce w 24 roku było to 7%, ale odsetek ten na szczęście systematycznie spada z ponad 18% jeszcze w 2005 roku. Pani profesor, czy te dane, ten dłuższy tydzień pracy niż średnia unijna, ten wysoki odsetek osób z wypaleniem, brak czasu na regenerację, oznaczają, że w Polsce mamy kulturę przetrwania w pracy, a nie pracy z głową?
1: No, myślę, że to byłoby daleko idące uproszczenie. Natomiast dane rzeczywiście pokazują, że w Polsce nadal obowiązuje taki model, w którym dużo pracować często oznacza, że jesteśmy zaangażowani, solidni, ambitni. Ale w tych przytoczonych przez pana redaktora danych chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ nie tylko my pracujemy tak długo. Obok nas, być może też państwo kojarzycie te dane, jest jako lider wskazywana Grecja. Kto z państwa słuchaczy, być może pan redaktor, był na przykład na wakacjach w Grecji, to proszę sobie przypomnieć, patrząc, obserwując styl życia Greków, rzeczywiście dostrzegaliśmy albo dostrzegamy, że to jest ten kraj, to społeczeństwo, które pracuje przeciętnie najdłużej w Europie. Bo to prowadzi nas, szanowni państwo, do jak gdyby dwóch, może prowadzić do dwóch wniosków. Z jednej strony, i tu nie chciałabym państwa zanudzać kwestią tego, jak, w jaki sposób pozyskujemy pewne dane statystyczne i jak je interpretujemy, ale przede wszystkim, szanowni państwo, to jest kwestia tego, co my tak naprawdę osiągamy dzięki temu, że Polacy, Grecy czy Bułgarzy pracują przeciętnie o te 3-4 godziny dłużej niż na przykład nasi koledzy, koleżanki z zachodniej Europy. Dlatego, że z ekonomicznego punktu widzenia tak naprawdę nie chodzi o maksymalnie długi czas pracy, ale wartość, którą wytwarzamy w jednostce czasu. Czyli to jest tak naprawdę różnica pomiędzy kulturą pracować długo albo pracować mądrze. I tu, szanowni państwo, oczywiście chociażby rozwój technologiczny, rozwój społeczno-gospodarczy, cywilizacyjny przychodzi nam w sukurs. I w tym kontekście warto pamiętać, że ta 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy, więc to siedzenie do późna, wychodzenie dopiero z pracy, kiedy nasz szef, nasz przełożony opuści biuro, absolutnie, szanowni państwo, nie przystaje do rzeczywistości XXI wieku.
0: A czy widzi pani profesor w polskich firmach takie realne przykłady dobrych rozwiązań, ten słynny work-life balance, które przekładają się na mniejsze wypalenie, na większą wydajność?
1: Oczywiście, że jest mnóstwo przykładów firm, które zdają sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, czy będziemy to pojęcie definiować jako work-life balance, czy work-life blending, które w tej chwili cieszy się coraz większą popularnością, czy będziemy się odnosić do dobrostanu naszych pracowników, to tak, pracodawcy zdają sobie coraz większą sprawę z tego, że jest to bardzo istotne, że zachowanie tej harmonii w życiu przynosi pozytywne rezultaty obu stronom. Natomiast warto pamiętać, szanowni państwo, że te dobre praktyki czy dobre rozwiązania są tak naprawdę zazwyczaj znacznie mniej efektowne niż zdjęcia na Instagramie czy na innych profilach w mediach społecznościowych firm. Work-life balance nie zaczyna się od owocowych czwartków czy kart sportowych, ale od rzeczy tak naprawdę podstawowych. Zrozumienia, jakie są oczekiwania i potrzeby naszych pracowników. Dlatego, że my w miejscu pracy, szczególnie obecnie, Szanowni Państwo, reprezentujemy bardzo różne pokolenia, co najmniej 3, od pokolenia X, Y, Z, za chwileczkę pokolenie alfa wejdzie na rynek pracy, ale te nasze potrzeby i oczekiwania będą się różniły. Czego innego oczekują ludzie młodzi, czego innego młodzi rodzice, czego innego osoby w wieku 50 czy 55+. Stąd adaptacja czy też implementacja pewnych rozwiązań powinna mieć charakter, ja wiem, że to jest czasami znienawidzone słowo przez wielu z Państwa, ale powinna mieć ten charakter spersonalizowany, dostosowany no właśnie do potrzeb naszych pracowników.
0: No właśnie, a jak to wygląda u studentów, to o tym powiemy już za chwilę w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. Z nami na łączach zostaje ekonomistka pani profesor Anna Skórska i już za chwilę do Was wracamy.

0: Słuchacie Wykładu Otwartego, Radio RMF 24. Dzisiaj naszym gościem jest ekonomistka, pani profesor Anna Skórska, kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani profesor, badania z polskich uczelni, one pokazują, że większość studentów doświadcza wypalenia akademickiego. Przyznam, że pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Zniechęcenie, brak radości z nauki, wyczerpanie psychiczne. Studenci pracujący w trakcie nauki mają o wiele wyższy konflikt ról, czyli praca, studia, a im większy ten konflikt, tym oczywiście, jak się domyślamy, wyższe wypalenie i mniejsze poczucie kompetencji. I szczególnie narażone są osoby na wyższych latach, w trybie niestacjonarnym, bo one łączą pełny etat z pracą i nauką. To jest bardzo trudne. Pani profesor, po pierwszym tygodniu roku akademickiego wielu studentów, no być może już czuje, że nie da się tego pogodzić, czyli praca, studia, życie. Gdzie najczęściej leży błąd? W nadmiarze pracy? W organizacji uczelni? W braku umiejętności zarządzania sobą?
1: Ach, tak naprawdę ten błąd znajduje się, czy też leży na styku tych trzech obszarów. To znaczy, z jednej strony to oczywiście jest kwestia pewnych uwarunkowań systemowych funkcjonowania uczelni wyższych. Z drugiej strony mamy pracodawców, no i oczywiście jeszcze do tego studentów. Z jednej strony, tak jak wspomniałam, ten błąd leży w takim zderzeniu systemowym, z którym młodzi ludzie czasami nie mają po prostu szansy wygrać tylko i wyłącznie dobrą organizacją czasu. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, coraz częściej studenci w trakcie już w toku studiów podejmują zatrudnienie. Kiedy ja studiowałam, to należało raczej do rzadkości, szczególnie w pełnym wymiarze godzin. Natomiast obecnie my również takie badania razem z koleżankami z Uniwersytetu Opolskiego, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzimy od prawie 10 lat i one potwierdzają, że tak jak jeszcze 10 lat temu to był, powiedzmy, margines, tak teraz zdecydowana większość studentów łączy te obowiązki. A stety czy niestety, ta rzeczywistość akademicka, pomimo wielu oczywiście zmian pozytywnych, to jednak projektowana była dla studentów na początku XX wieku, a nie XXI. Tak. Więc ci młodzi ludzie wchodzą w ten system dość sztywnych światów. My jako przedstawiciele uczelni, zgodnie zresztą z regulaminami, z zasadami, wymagamy w wielu sytuacjach na przykład obecności na ćwiczeniach. A pracodawcy wymagają z kolei od tego młodego człowieka obecności w pracy. Więc on czasami stara się, mówiąc kolokwialnie, upchnąć te wszystkie swoje zobowiązania. Tyle tylko, że jeżeli w tygodniu mamy tych obowiązków znacznie więcej niż czasu, którym dysponujemy, to żaden system tego nie wytrzyma. W związku z czym organizacja oczywiście ze strony studentów, ich czasu pracy jest bardzo ważna. Nieodkładanie na ostatnią chwilę, ustalanie priorytetów, ale czasami po prostu mamy do czynienia ze zwykłym, obiektywnym ich przeciążeniem. To, na co też warto zwrócić uwagę i o czym pan redaktor wspomniał, następuje, czy też występuje bardzo często konflikt ról, bo ten nasz współczesny student nie jest właśnie tylko studentem, jest pracownikiem, często jest również opiekunem, członkiem rodziny, partnerem życiowym. To wszystko powoduje, że pogodzenie tych trzech tak naprawdę światów staje się bardzo trudne, co nie oznacza, że niemożliwe.
0: I co robią uczelnie w takim razie? Nie wiem, elastyczny plan zajęć, zdalne formy?
1: Oczywiście uczelnie dostosowują się. Zresztą okres pandemii był takim sprawdzianem na bardzo szybką adaptację do zmieniających się warunków. I tak, część tych rozwiązań, które zostały wypracowane w trakcie pandemii, funkcjonują nadal i sprawdzają się w praktyce, bo coraz częściej mamy do czynienia, jeżeli nie z pełni zdalną formą kształcenia, bo to praktycznie jest niemożliwe, to z hybrydową, a więc studenci mają możliwość uczestniczenia w części zajęć online. Warto byłoby się zastanowić również nad tym, aby nie tylko ta hybrydowość, ale również asynchroniczność w większym stopniu studentom towarzyszyła. Do tego no, na pewno pewnym rozwiązaniem jest indywidualna organizacja studiów. Natomiast tu no, z doświadczenia wiem, że w wielu przypadkach, na wielu uczelniach jednak traktowana jest ta możliwość takiej formy studiów jako wyjątek, a nie reguła.
0: A my dzisiaj jesteśmy online. Z nami na łączach zostaje ekonomistka, pani profesor Anna Skórska. I do wykładu otwartego wracamy już za kilka minut po znakomitej muzyce.

0: a to było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
3: A flat white?
1: Też.
3: A...
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
8: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarze już prawie 19. Najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
9: Zapraszam. Krajowa 22 na Pomorzu. Kierowcy, tam musicie zwolnić. Lex Szarlatan pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Jest apel naukowców. Śledzimy też biało-czerwoną paradę Pułaskiego na Manhattanie i otwarcie długo oczekiwanej kładki Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Posłuchajcie relacji naszych dziennikarzy. Jedna osoba ranna w wypadku na pomorskim odcinku krajowej 22 w Czułchowie. Auto osobowe uderzyło w latarnię drogową. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
11: To dzieje się teraz.
9: Dla amerykańskiej Polonii to jeden z najważniejszych dni w roku. Właśnie rusza biało-czerwona parada Pułaskiego. Piąta aleja na Manhattanie zmienia dziś swoje barwy. Są tysiące ludzi, polskie flagi, biało-czerwone stroje, orkiestry i zespoły folklorystyczne. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim.
12: Polonia pochyli swoje piątki święto.
13: Dzień dobry, to już 89. parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerują jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i o wkładzie Polaków w historię Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna parada ma szczególny wymiar. Odbywa się w roku 250.

0: 5-lecie amerykańskiej niepodległości, a jej hasło za naszą i waszą wolność przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki, Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Oprócz tych, którzy tutaj przyjechali dawno, dawno temu w poszukiwaniu lepszego życia i amerykańskiego snu, są także ci, którzy się tutaj urodzili, ale nie zapominają o polskich korzeniach. Przed chwilą przemaszerowała tutaj grupa nowojorskich policjantów i strażaków. Właśnie członkami tych formacji są ludzie, którzy już się tutaj urodzili, no do Stanów Zjednoczonych przyjechali rodzice albo dziadkowie. Promują Polskę, kochają Polskę i o Polsce mówią. Przez najbliższe godziny kawałek Manhattanu będzie więc naprawdę biało-czerwony.
1: Z oceanu przenosimy się teraz do centrum Krakowa. Wielu mieszkańców bierze udział w bardzo kolorowym wydarzeniu związanym z otwarciem kładki łączącej Ludwinów i Kazimierz. Tuż obok uroczyście otwartej pół godziny temu przeprawy

0: chyba około 300 sztuk, już nie pamiętam dokładnie, że mnie, na zmianę. Pracowaliśmy 12 godzin na 12 w takim systemie.
1: A pan gdzie pracował? Bo to też ważna sprawa.
0: Ja rozpoczynałem pracę jako kontroler jakości na stacji prób. Badałem po prostu te pralki.
1: Badał pan, czy one zostały dobrze wykonane?
0: Tak, no każda pralka musiała przejść test prania. I dopiero wtedy była zwalniana do klienta.
1: Dzisiaj, kiedy rozmawiałem przed chwileczką z historykiem z Ośrodka Pamięci Przyszłość, on wspominał o tym, że zwłaszcza na początkowym etapie produkcji te pralki często sprawiały problemy i reklamacji było sporo.
0: No było reklamacji, ale...
1: A z czego to wynikało?
0: W zasadzie z podzespołów, no bo to najczęściej się psuły no, programatory. To były programatory naszej produkcji już.
1: Czyli szybko z tych jugosłowiańskich firmy Gorenie przeszliście na własne, tak?
0: Tak, tak, bo żeby po prostu podejrzewam, żeby obniżyć koszty i dlatego Termet nam produkował te programatory. Ale zakład wyszedł jakby to w stronę klienta i utworzył tak zwany serwis fabryczny, który reagował na każde wyzwanie klienta, to znaczy miał swoje serwisy w każdym miejscu w Polsce, w miastach, natomiast jeśli klient był niezadowolony z tych ich usług lub była sprawa taka, że nie mógł serwis to naprawić, to firma wysyłała taką ekipę w Polskę i to było załatwiane od ręki.
1: To znaczy, że ktoś, między innymi pan, jechał gdzieś w Polskę, wymyślam w tej chwili do Olsztyna i naprawiał tam pralkę, jeżeli nie można było innymi sposobami tego zrobić?
0: Tak, dokładnie tak. Na wyposażeniu mieliśmy żuki, nysy i takimi samochodami żeśmy po prostu jeździli po całej Polsce.
1: To wielkie wyzwanie, bo nawet dzisiaj nie znam takiej firmy, która by coś takiego robiła w ten sposób, chyba że jakieś luksusowe.
0: No tak, no ale to było bardzo dobrze przyjęte przez klientów, jeśli zakład no, traktował ich poważnie, także potrafił nawet wysyłać swoich pracowników do załatwienia reklamacji.
1: Zupełnie niezwykłe, ale pan co, mówi pan o naprawie, ale powiedzmy jeszcze o tym zdobyciu pralki. W jaki sposób się ją zdobywało? Bo nie szło się jak dzisiaj do sklepu, mówię, o chcę tę pralkę, kupuję albo na raty, albo za gotówkę, mam ją. To nie było takie proste.
0: No nie było prosto, bo nie było tego sprzętu dużo. No, ludzie jak się przekonali do tego, to bardzo chcieli mieć taki sprzęt. No i no były i zapisy, kolejki różnego rodzaju. No
1: tak. Pewnie po kilkanaście godzin w kolejce się stało?
0: No pewnie tak, no trudno mi powiedzieć, bo ja akurat nie stałem, bo miałem to szczęście, że...
1: Pracownicy mieli łatwiejszy dostęp?
0: Tak. Mieszkając u rodziców, to właśnie kupiłem im taką jedną z tych pierwszych pralek.
1: I co? Jak zareagowali na to?
0: No mama była zadowolona, no była przeszczęśliwa, jak zobaczyła, że to można włożyć i tylko po jakimś czasie wyciągnąć suche pranie. Znaczy suche, nie suche, tylko wyprane.
1: No a to znaczy, że wielki skok cywilizacyjny. Wcześniej na pranie był poświęcony jeden dzień, to była skomplikowana operacja logistyczna.
0: O, to z tym to się wiązała zawsze taka wyprawa wielka, bo to przygotowanie do prania, no jak już miało się franie, no to tą pralkę franie, no to też trochę ułatwiało tą sprawę, bo to chociaż nie trzeba było w ręku jakoś to nie wiem, prać, tylko że można było wrzucić, ale trzeba było wodę podgrzać, wlać i później jeszcze wyciągać tą.
1: Ja przypomnę, że o historii produkcji pierwszej polskiej pralki automatycznej rozmawiamy z panem Tadeuszem Kwolkiem, który w Polarze przepracował kilka dekad. Panie Tadeuszu, ale też podejrzewam, że miał pan wielu przyjaciół z tego powodu, w cudzysłowie mówię przyjaciół, że ludzie chcieli znać ludzi z Polaru po to, żeby myśleli, że być może łatwiej będzie kupić taką pralkę, łatwiej będzie naprawić.
0: Tak, ale ja powiem szczerze, że często się spotykałem, jak mówiłem, że pracuję w Polarze, to każdy tak, no może nie zazdrością, ale tak z takim, no można powiedzieć, z uznaniem przyjmował tą wiadomość, no bo wiadomo, że...
1: Czyli robi pan coś, co oznacza skok cywilizacyjny w
0: tak,
1: Polsce.
0: Tak, i to jest coś, co naprawdę jest potrzebne ludziom, było bardzo potrzebne, a szczególnie pralka, no i chłodziarka też oczywiście.
1: No o chłodziarce też warto powiedzieć, ja tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, że odgłosy natury mamy wokół, kiedy rozmawiamy, bo rozmawiamy przy Polarze na zewnątrz, stąd się to bierze i bardzo miłe zresztą miejsce. Wspomnieliśmy o pralce, która była absolutnym skokiem cywilizacyjnym. Polar produkował pierwszy w Polsce to, no ale nie mniejszym skokiem były chłodziarki, które wcześniej Polar produkował i to też podejrzewam był

0: Bardzo łakomy kąsek.
1: Tak, i tym bardziej, że chudziarki przechodziły też pewien rozwój. Początkowo małe, później coraz większe, wyższe, bardziej energooszczędne były te.
0: Polar produkował nie tylko te dwie rzeczy, bo produkował też rzeczy, które mogą się wydawać nieoczywiste. Motocykle wcześniej, motorowery zdaje się.
1: Tak, motorowery, Żak i Ryś. To były produkowane, ale później Romet chyba przejął tą produkcję. Ale jeszcze również w Polarze była amunicja produkowana.
0: To już mniej sprzęt gospodarstwa domowego, ale też ważny, pewnie tajny wtedy, prawda?
1: No tak, to już specjalne nawet były tory szczelnicze przygotowane, gdzie sprawdzano tą amunicję, która się produkowała.
0: Wy o tym wiedzieliście, pracownicy firmy? No,
1: ja jako kontroler, później troszeczkę na innym stanowisku, to podlegałem, te tory również podlegały mi.
0: To znaczy, że pan miał wgląd we wszystko, co produkowano w zakładach, ale też musiał się pan dostosować do bardzo rygorystycznych zasad, no bo podejrzewam, że tutaj wojskowi, czy głównie kontrwywiad, pilnowali tego.
1: No tak, oczywiście, to można już na tym skończyć. Bo
0: rozumiem i nie chciałem dalej brnąć, natomiast tak czy inaczej ta produkcja, nazwijmy to tak, była zróżnicowana.
1: Tak, to bardzo zróżnicowana.
0: Jeszcze jedna sprawa a propos pralek. Stanowiły gigantyczny skok cywilizacyjny. To była zmiana, przeskok wielki i ludzie to doceniali. Tak naprawdę Polar był wtedy postrzegany jako jedna z najnowocześniejszych firm w Polsce.
1: W zasadzie Polar był znany w całej Polsce, w każdym zakątku, gdzie, bo te wyroby jak pralka czy chłodziarka, to w zasadzie w większości to były z zakładów Polar, w gospodarstwach domowych w całej Polsce.
0: Czyli jak pan gdzieś wyjeżdżał, czy do znajomych, czy na wczasy, na przykład mówił pan, że pan pracuje w Polarze, to wiedzieli, co to jest.
1: Tak, dokładnie wiedzieli, z czym to można powiązać.
0: I że pan Tadeusz jest poważnym człowiekiem.
1: No, chyba tak.
0: A wy macie w domach stare urządzenia AGD ze znaczkiem Polar? Ciekaw jestem bardzo o historii pierwszej pralki automatycznej Polar PS663 Bio, która na świecie pojawiła się w 1971 roku. Rozmawiamy z panem Tadeuszem Kwolkiem i za chwilę do tej rozmowy wrócimy, bo sama pralka to jedno, ale Polar, który produkował ją, to zupełnie inna sprawa, bo to było właściwie wielkie miasteczko, Zakrzów i inne okoliczne osiedla.

0: Maciej Sas w programie Dobry Wieczór Wrocław, Radia RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszej polskiej pralce automatycznej, która 55 lat temu zjechała z linii produkcyjnej wrocławskiego Polaru. A naszym rozmówcą jest pan Tadeusz Kwolek, który przepracował w Polarze całe swoje życie, no a wcześniej mieszkał tu w okolicy. Był świadkiem tego, jak pralka pojawiła się na rynku i wszyscy bardzo chętnie chcieliby ją widzieć u siebie w domu, prawda?
1: No tak, bo to był sprzęt, który był potrzebny, a w szczególności jak powstawały blokowiska duże, to tam był niezbędna taka.
0: Właśnie do tego zmierzałem, dlatego że Polar, no to sprzęt, ale Polar to też właściwie było miasteczko. Cała okolica pracowała na potrzeby Polaru, w każdej rodzinie był ktoś, kto tam miał zajęcie, ale też Polar organizował życie, to była cywilizacja. No właśnie, powstawały między innymi osiedla właśnie na potrzeby pracowników.
1: Ja nie pamiętam, jak kiedyś spotkaliśmy się z przyjaciółmi, no było nas około ponad 20 osób i żeśmy pytali, kto pracuje w Polarze, to tylko jedna osoba nie pracowała w Polarze.
0: Wyrodek.
1: Tak, pozostali wszyscy, to rodziny pracowały, ojciec, matka i dzieci nawet pracowały. To jest przede wszystkim zakład położony tu był, gdzie na zbiegu Zakrzów, Pałowice, Psiepole i to niewielka odległość do zakładu powodowała to, że wszyscy się po prostu tutaj pracowali. Ponadto to jeszcze zakład miał swój transport, gdzie zwoził ludzi do pracy z okolicznych wiosek.
0: Na swój transport, a miał swoje domy, mieszkania. Trochę to wtedy wyglądało w latach 60., 70. jak coś, o czym się dzisiaj opowiada, że na przykład japońskie miasta powstające wokół wielkich fabryk. W Polsce to się wtedy stało przecież. W tych miasteczkach jak Polar istniało właściwie wszystko, żeby można było normalnie żyć.
1: No, przede wszystkim zakład bardzo dbał o pracowników. No, były przedszkola, żłobki, przychodnia była.
0: Były sklepy też, były stołówki.
1: Tak, stołówka była, sklep. Ja pamiętam nawet, można było przed świętami kupić karpia tam na terenie zakładu, żeby tam, bo kiedyś też ten towar był rarytasowy, także...
0: No tak, to prawda. A na terenie pracownicy mieli łatwiej dostęp.
1: Tak, tak.
0: Miał swoje ośrodki wypoczynkowe też?
1: O właśnie, swoje ośrodki wypoczynkowe i tam dowoził tam do tych ośrodków...
0: Ale jeszcze jedna sprawa, bo też były szkoły, prawda? Na swoje potrzeby Polar kształcił młodych ludzi do tego, żeby potrafili potem wejść płynnie na produkcję.
1: Tak, przeważnie z tych szkół każdy trafiał tutaj do zakładu, gdzie mógł się po prostu realizować.
0: To było tak, że ludzie chcieli tu pracować, ludzie z zewnątrz przyjeżdżali specjalnie. Pokazuje się często takie miejsca jak chociażby Górny Śląsk, gdzie do pracy jechali ludzie, bo tam można było dobrą pracę dostać, szansę na mieszkanie. Tu było trochę podobnie?
1: Trudno mi to powiedzieć. Ja na przykład byłem zadowolony i chciałem tutaj pracować. Polar dobrze, pensje były dobre w Polarze, no i zawsze były co miesiąc. Polar również ludziom zapewniał nie wszystkim, ale mieszkania na przykład rotacyjne, hotele rotacyjne, gdzie tam pracownicy otrzymywali mieszkanie. Nawet tam część była chyba budowane obok tego hotelu mieszkań.
0: Tak, no bo powstawały te osiedla domów z wielkiej płyty i tam też potem można było dostać normalnie docelowo już mieszkanie.
1: Tak.
0: Ale to też były inne rzeczy, no były rozrywki. Wspomnieliśmy już o tym, że można było coś kupić, że można się było leczyć, ale był też klub sportowy własny.
1: No był klub sportowy, piłkarski, później były te laskarki też były tam, także to jest...
0: Mówi pan o hokeju na trawie.
1: Tak, hokej na laskarki.
0: Kibicowaliście swoim?
1: Tak, oczywiście i tam było zawsze, jak były mecze, to stadion był pełny.
0: Ludzie przychodzili, oczywiście nie z musu, tylko swoim kibicowaniem.
1: Nie, bo to przychodzili, po prostu chcieli zobaczyć, jak drużyna gra.
0: Pan przepracował ile lat w Polarze?
1: Ponad 44.
0: Nigdy pan nie żałował, że nie zmienił pan czegoś?
1: Absolutnie nigdy, chociaż miałem propozycje różne, żeby przejść do innego zakładu, ale nie chciałem.
0: Nie przyszło panu do głowy, tak?
1: Nie.
0: Ja tylko podpowiem, że dzisiaj naszym gościem i przewodnikiem po historii Polaru jest pan Tadeusz Kwolek, który, jak usłyszeliśmy, ponad 4 dekady tam przepracował. Panie Tadeuszu, a ma pan w domu jakieś urządzenia jeszcze z Polaru? to już kawał czasu minęło, od kiedy one zostały wyprodukowane.
1: Z Polaru nie, już późniejsze te wyroby, bo tutaj, ponieważ zmieniłem mieszkanie, to musiałem kupić nowe wyroby, ale Whirlpoola wyroby mam.
0: Czyli następcy Polaru, tak? Tak. Pytam o to celowo, dlatego że mówiło się, że te rzeczy, które już były dopracowane, no mówiliśmy o tym, że na początku często zdarzały się reklamacje, ale dopracowane wyroby z Polaru cieszyły się dobrą marką, dobrą opinią i niekoniecznie się psuły.
1: Niekoniecznie. Niektórzy jeszcze do dzisiaj mają pralki, które były produkowane tutaj w Polarze. Może nie te pierwsze, no bo to już upływ czasu, nie? Ale te już pod koniec, jak jeszcze produkcja była, to do dzisiaj ja znam takich sam, kto ma takie pralki mają.
0: I lodówki pewnie też? No, czy już nie bardzo?
1: Lodówka też, bo lodówka jeszcze bardziej, znaczy dłużej wytrzymuje.
0: No bo Polar to jedno, ale tak był największym producentem, był największym pracodawcą tutaj, ale było kilka innych dużych firm tutaj na tych osiedlach, które też przyciągały i też były stricte związane. Czy to z Zakrzowem, czy to z Pawłowicami, czy z Pimpolem. No, wspomnę tylko browar Zakrzów, który już dzisiaj nie istnieje. To wielu wspomina go z wielkim sentymentem.
1: No tak, to był zakład, gdzie można było nawet pójść piwa się napić.
0: Czyli pracownicy z browaru też byli dobrymi towarzyszami, tak?
1: Tak, tak, dokładnie tak.
0: A inne firmy, które tu działały, no bo dzisiaj to ich nie ma wiele, albo właściwie nie ma, nie istnieją.
1: Jeszcze bliżej był Stolbud, który produkował okna, drzwi, później było WSK.
0: To były wrocławskie zakłady
1: komunikacyjnego, z których między innymi oddzielone był, którego zakładu powstał Polar, bo tam właśnie z tego wydzielono właśnie część...
0: Która potem produkowała sprzęt AGD.
1: Tak.
0: A dzisiaj często się Państwo spotykacie, wspominacie te czasy, bo Pan wspomniał o tym, że sporo jest znajomych tutaj, którzy pracowali. Słyszałem o tym, że takie spotkania polarosów się odbywają i że to jest, nie chcę brzydko mówić, ale rodzaj sekty. Wszyscy kochają to, co się wydarzyło i kochają swój dawny zakład.
1: Ja powiem, ja mam przyjaciół, z którymi pracowałem przez tyle lat i do dzisiaj spotykamy się bardzo często. Na każde urodziny, imieniny czy rocznice ślubu zawsze się spotykamy.
0: I zawsze wspominamy Polar?
1: To nieraz tak, ale sam fakt, że się spotykamy po prostu, że...
0: Połączył nas Polar.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jeszcze o jednej rzeczy musimy powiedzieć, bo bardzo ważnym elementem, tak to nazwijmy brzydko, tego wszystkiego, co się działo przez kilkadziesiąt lat, czyli tej siły Polaru, był jego dyrektor podobno. Ja słyszałem tylko o tym, że to była charyzmatyczna postać, a pan jako pracownik, człowiek mu podległy, jak go wspomina? To rzeczywiście był taki wyjątkowy człowiek?
1: No był wyjątkowy. Jakby to powiedzieć, no...
0: Bywał na hali produkcyjnej, przychodził?
1: Bywał na hali produkcyjnej. Wystarczyło, jak go się zobaczyło, to się czuło, że ten człowiek naprawdę wie, co robi.
0: Kochał to?
1: Myślę, że tak, bo takie zaangażowanie jak miał, to ażeby ten zakład istniał, bo różne były problemy. Kiedyś były dużo problemy z surowcami na przykład. A potrafił tak zarządzać, ażeby na czas wszystko było.
0: To znaczy, że musiał wiedzieć, gdzie to wszystko znaleźć.
1: No na pewno tak.
0: Ale też inni pracownicy też go, jak słyszałem, dobrze wspominają. To znaczy, że to było skupione wokół człowieka, który to kochał. Wy też to kochaliście, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten Polar to był waszym, trochę tak zabrzmi może górnolotnie, wspólnym domem?
1: No tak, bo jak się pracowało, nieraz ten, jak powiedziałem, wspomniałem wcześniej, że 12 na 12 godzin, to praktycznie tam cały czas się wiązało to życie z tym zakładem.
0: No tak, to trudno było nie wspominać, że większość życia była związana z nim, prawda?
1: No, dokładnie.
0: Dzisiaj pan tam bywa jeszcze czasami, czy jak pan przejeżdża samochodem z sentymentem, pan spogląda na te budynki?
1: Powiem, że przykro patrzeć. W miejscu, gdzie była przychodnia, kiedyś poszedłem tam za potrzebą do lekarza i zobaczyłem teren, który tam jest przez okno. Mi się strasznie żal zrobiło. Smutno mi się zrobiło. Zarośnięty,
0: zapuszczony,
1: przykry widok.
0: A więc wszystko to, co piękne, zostało w pańskiej pamięci, w pańskiej głowie.
1: Tak, i to chcę po prostu pamiętać. Nie chcę nawet... Tam mi kolega proponował, żebym poszedł, wprowadzi mnie tam do zakładu, pokaże jeszcze, a już nie chciałem, bo już wiedziałem, że tam... Niech zostanie to w pamięci, co jak odchodziłem.
0: Mam nadzieję, że w naszej pamięci zostanie obraz Polaru jako tego wyjątkowego miejsca. Zerknijcie po domu, czy macie jeszcze jakieś sprzęty ze znaczkiem Polar, te, które były produkowane wtedy. No to była ważna rzecz, to był skok cywilizacyjny. Może warto zapytać babcię, mamę, jak to wtedy wyglądało. Przypomnę, rozmawialiśmy o 55. rocznicy rozpoczęcia produkcji pierwszej polskiej pralki automatycznej Polar PS663 Bio. Naszym gościem był pan Tadeusz Kwolek. Bardzo panu dziękuję, panie Tadeuszu.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dobranoc, do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.
2: Wieczór w Radiu RMF 24.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: Na zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Od razu połączymy się z reporterem RMF FM. Polska nie wycofuje ambasady z Kijowa. To odpowiedź na rosyjskie groźby. Nowy Jork świętuje z Polonią. Paradę Puławskiego obserwuje nasz amerykański korespondent. A w faktach sportowych kolejne mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Mężczyzna zaginął około 10 kilometrów na północ od Rowów. W wieczornych faktach RMF FM reporter Stanisław Pawłowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Staszku, jak wyglądała ta akcja?
3: Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło o 14:45. Z Łeby wyszedł statek ratowniczy Monsun, zdarłowa tajfun. Z Ustki ruszyła brzegowa stacja ratownicza z łodzią R-16, a z powietrza akcję prowadził śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Jak przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor SAR, nurek rozdzielił się od asekurującego go na pontonie przez zerwanie linki. Ogłoszony został przez radio alarm o poszukiwaniach. Nurka, który jak usłyszałem jest bardzo doświadczony, zauważyła przepływająca niedaleko jednostka, która na co dzień patroluje rejon farmy wiatrowej. Ratownicy SAR dotarli do nurka i podjęli go z wody. Był przytomny i w stabilnym stanie.
2: Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa 72 na Podkarpaciu. W Krajowicach ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zderzenie osobówki z ciężarówką także na krajowej 50 na Mazowszu. Trasa między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem jest zablokowana. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ doświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wczoraj, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe.
4: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
5: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
2: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W faktach przenosimy się teraz za ocean. Za naszą i waszą wolność to hasło tegorocznej Parady Puławskiego, która właśnie przechodzi słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku. Przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszce. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: 89. Parada Puławskiego właśnie przechodzi Piątą Aleją. Prezentują się organizacje polonijne, firmy. Są także policjanci z Departamentu Nowojorskiego, którzy pochodzą z Polski, ale nie ma tutaj tylko i wyłącznie organizacji z okolic Nowego Jorku. Jest także szkoła z Pokonów z Pensylwanii, przy mnie Hanna Czuma. Przyjechaliście także pokazywać, że Polonia jest nie tylko w tej aglomeracji.
7: Dokładnie, przyjechaliśmy z Pensylwanii, ze szkoły imienia Jana Pawła II w Pokonach, żeby pokazać, że Pensylwania jest tutaj obecna, że jesteśmy obecni jako szkoła, obchodzimy 20-lecie i cieszymy się, że możemy na 89. Paradzie Puławskiego być obecni. Dwie ojczyzny, dwa języki. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą polskość.
6: Biało-czerwono jest dziś właśnie na Piątej Alei, słynnej Piątej Alei w Nowym Jorku.
2: Dziękujemy, Pawle, i niech to świętowanie trwa jak najdłużej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Na początek Porto i mecz Ligi Narodów pomiędzy Portugalią a Norwegią. 16 minuta spotkania i nie oglądaliśmy w tym starciu jeszcze goli, a w Salonikach Niemcy chcą zrewanżować się za niedawną porażkę 0-1 z Grekami. Jak na razie jednak reprezentacja prowadzona przez Jurgena Kloppa bezbramkowo remisuje. To spotkanie to trwające mecze dywizji A Ligi Narodów, a jutro w czwartym meczu dywizji B zagrają biało-czerwoni. Nasza piłkarska kadra w Zenicy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, z którą kilka dni temu na Stadionie Narodowym bezbramkowo zremisowała. Problemem naszej kadry są bramki tracone po dośrodkowaniach, z rzutów rożnych czy wolnych. W jaki sposób, by uniknąć tak straconych bramek, ma bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka?
11: Język nasuwa się, żeby po prostu lepiej bronić, krótko mówiąc, ale chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
10: Mecz w Zenicy jutro o 20:45. Wielkie emocje do samego końca. Tak wyglądała dziś walka o tytuł rajdowego mistrza świata w WRC. Tytuł powędrował do Walijczyka Elfina Evansa. O tym zdecydował jednak błąd, jaki na jednym z ostatnich zakrętów ostatniego odcinka specjalnego rajdu Sardynii popełnił Oliver Solberg.
12: Oj, zrób to!
10: Szwed wypadł z trasy i dzięki temu tytuł powędrował do Evansa, który jest pierwszym od 25 lat Brytyjczykiem, który został rajdowym mistrzem świata. Evans na swoim koncie miał do tej pory 5 tytułów wicemistrzowskich.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłki.

0: Trwa program Dobry Wieczór Wrocław. Ja nazywam się Maciej Sas. Zapraszam.
1: Chcemy teraz opowiedzieć, bo jest ze mną gość, zaraz wyjawię, kto to jest, ale chcemy opowiedzieć o czymś, co gdyby to określić prostym sformułowaniem, to jest coś takiego, co znacie. Chciałbyś podżezować? Zwykle nie kojarzy się to z wysoką kulturą. W tym przypadku to absolutnie jest wysoka kultura, co więcej bardzo ciekawa, dlatego że można zorganizować w swoim domu koncert jazzowy. Co więcej, będą to grali profesjonalni artyści znani ze scen jazzowych z całego świata czasami. Jak to można zrobić, kto może zrobić, gdzie i kiedy? O to wszystko zapytamy panią Patrycję Gbyl, koordynatorkę festiwalu Jazzopat z Narodowego Forum Muzyki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wie pani, z tym się wiąże cała masa wątpliwości, no bo kto i gdzie przede wszystkim może zorganizować? Czy jeżeli mieszkam sobie w domu z wielkiej płyty na 7 piętrze, to tam też mogę zaprosić gości takich, jakich wspomniałem?
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że koncerty w mieszkaniach prywatnych to jest już taka festiwalowa tradycja, którą mamy okazję przy okazji festiwalu organizować. My poszukujemy na ten moment 8 gospodarzy, którzy będą chcieli otworzyć swoje drzwi, zaprosić naszych artystów festiwalowych i wspólnie z nami zorganizować to wyjątkowe wydarzenie.
1: Co trzeba zapewnić, żeby móc na tej liście się znaleźć? Jest 8 miejsc, no dobrze, chciałbym zorganizować u siebie koncert jazzowy, świetna sprawa, ale jak?
2: Przede wszystkim nie szukamy przestrzeni idealnych, tylko szukamy miejsc, w których dobrze czują się ludzie, więc myślę...
1: Co to znaczy?
2: Oznacza to przede wszystkim to, że chcemy otworzyć swoje drzwi dla publiczności i dla naszych artystów.
1: Podstawowa sprawa, mówi pani, otworzyć swoje drzwi dla publiczności. Jak duża ta publiczność, bo tu mogą być pewne ograniczenia.
2: Dobrze byłoby, gdyby w salonie zmieściło się około 25 osób. Szukamy miejsca w centrum Wrocławia bądź jego okolicy. Fajnie, gdyby był tam fortepian albo jakiś klawisz, ale nie jest to wymagane absolutnie. Myślę, że najważniejsza jest taka otwartość i chęć ugoszczenia i artystów, i publiczność festiwalową.
1: To są artyści, którzy normalnie na scenach u was w Narodowym Forum Muzyki też grają, a tutaj nagle trochę ideał sięgnął bruku. No może nie bruku, ale mojego prostego mieszkania na przykład.
2: Tak, my zapraszamy wszystkich artystów w taki dość nietypowy sposób, bo to nie jest sytuacja, gdzie oni przyjeżdżają tylko na swój koncert, po którym od razu jadą, tylko zostają z nami do końca weekendu właśnie po to, żeby móc uczestniczyć w koncertach domowych.
1: I nie do końca wszystko wiedzą, jak są zaproszani.
2: Dokładnie.
1: Czyli mają niespodziankę, przyjeżdżając do was na Jazzopat.
2: Tak, zdecydowanie. I to jest właśnie wydarzenie, które dla artystów też jest bardzo ciekawe, bo oni spotykają się z lokalnymi artystami tutaj we Wrocławiu i mają możliwość tworzenia improwizacji na naszych oczach. Bardzo często ten feedback po stronie artystów też jest taki przychylny, bo to dla nich jest nietypowa sytuacja, w której bardzo dobrze się odnajdują.
1: Chociaż jazz, no właściwie chyba z takich rzeczy się właśnie wziął.
2: No zdecydowanie, no improwizacja, na tym bazujemy.
1: 100% improwizacji. Improwizujemy, jeżeli chodzi o muzykę, improwizujemy, jeżeli chodzi o miejsce. Tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, liczy się chęć miejsca, dobra energia i to, że chcemy się tym wszystkim cieszyć, konsumować tę muzykę jazzową. Co trzeba zapewnić? Powiedziała pani, że nie musi być fortepianu. Trzeba mieć ten salon, który ma tych no, mniej więcej 20-25 miejsc. Okej, okay. No a na przykład kto sąsiadów powinien przekonać, że troszeczkę pohałasujemy, no bo taki koncert chyba, o ile pamiętam, ma około godziny trwać.
2: Tak, on trwa godzinę, natomiast jest w dobrym czasie, bo pierwszy koncert jest o godzinie 12, drugi jest o 14:30, więc jakby cisza nocna jeszcze nas nie obowiązuje. I zawsze tutaj

0: Wydarzeniem nasza obsługa widowni weryfikuje zaproszenia. W związku z powyższym jest to wydarzenie otwarte, ale limitowane, jeżeli chodzi o ilość miejsc. I taką ciekawostkę zdradzę, że warto śledzić nasze social media, bo te wejściówki rozchodzą się dosłownie w kilka minut.
1: Błyskawicznie, tak?
0: Zdecydowanie.
1: No właśnie, to nie jest rzecz, która pierwszy raz się w tym roku pojawia. Takie koncerty Państwo już organizowaliście w poprzednich latach przy okazji festiwalu. Podejrzewam, że tam sporo improwizacji, ciekawostek było też.
0: Bardzo.
1: Zachowań nietypowych, też reakcji ludzkich. No chociażby to, o co pytam, no przychodzą ludzie, oczywiście oni są zdeklarowani, jest tych 25 miejsc, ale założę się, że zdecydowanie więcej osób próbuje tam dosiąść się jakoś.
0: Nie zdarzały się takie sytuacje, żeby pojawił się ktoś spoza listy, ale takie rzeczy ciekawe, które się dzieją w ramach koncertów w mieszkaniach prywatnych, to to, że czasami ktoś z publiczności dołącza do naszych artystów.
1: To znaczy ktoś, kto zaprosił artystów, sam z nimi gra?
0: Publiczność, na przykład mieliśmy taką sytuację, że w ramach koncertu w mieszkaniu prywatnym ktoś z publiczności dołączył do artystów i zaczął śpiewać.
1: Jak zareagowali artyści?
0: Bardzo dobrze. Zresztą tam jest to na tyle spontaniczna sytuacja i na tyle nieprzewidywalna, że to są właśnie te momenty, które powodują, że to są wydarzenia, których naprawdę nie da się powtórzyć.
1: Tak sobie myślę. Czy ja mogę na przykład, zakładając, że to ja zgłosiłem się, mam takie mieszkanie odpowiednie, dobrze, wszyscy się zgadzają na to, czy mogę sobie wybrać termin, kiedy to się odbędzie, bo to jest kilka terminów zapewne i to Państwo decydujecie, czy ja?
0: Zawsze decydujemy w porozumieniu, ponieważ nie ukrywajmy, zorganizowanie dwóch koncertów w dwóch różnych lokalizacjach, w bardzo odległych od siebie, może być trudne. W związku z powyższym zawsze my weryfikujemy te zgłoszenia i staramy się tak zaplanować logistykę, żeby można było z jednego koncertu udać się na kolejny.
1: Sprawdzacie też, czy to ten, który się zgłosił, nie jest jakimś szaleńcem?
0: Mamy wizje lokalne, spotykamy się z właścicielami przed koncertami po to, żeby trochę siebie poznać, zobaczyć też tą przestrzeń, bo oczywiście my dostajemy zdjęcia przestrzeni, krótki opis, ale nic tak nie oddaje charakteru miejsca jak po prostu wizyta.
1: Czyli Państwo tam idziecie, pewnie jakiś muzyk, który też jest w stanie ocenić na przykład akustykę tego, też jest.
0: Tak.
1: I to wszystko jest zweryfikowane. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pani Patrycja Gbyl, koordynator festiwalu Jazztopad z Narodowego Forum Muzyki. Rozmawiamy o czym? O tym, że można zorganizować w swoim domu profesjonalny koncert jazzowy. Trzeba się tylko zgłosić, spełnić kilka warunków, o których właśnie rozmawiamy. Jeszcze jedna sprawa. No, takie koncerty, nie sądzę, żeby tam była agresja, no ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych ludzi, którzy tam się znajdą? Wie pani, to są przyziemne pytania, zdaję sobie z tego sprawę, ale będzie 25-30 osób. Gdyby nie daj Bóg coś się stało, co wtedy?
0: Odpowiedzialni jesteśmy my jako organizatorzy, czyli Narodowe Forum Muzyki i Jazztopad Festival. Na miejscu oczywiście oprócz naszych artystów jest cała obsługa techniczna, są producenci, jest obsługa widowni, więc dbamy o to, żeby było miło, fajnie i przyjemnie.
1: Policji nie ma, z Narodowego Forum Muzyki nie macie swoich oddziałów.
0: Jeszcze nie.
1: Co będzie grane? To jest, mówimy o improwizacji, to jest założony repertuar, który już ustaliliście z artystami. Czy jak przystało właśnie na improwizację? Wielka niespodzianka, znowu kolejna.
0: Wielka niespodzianka składająca się z dwóch setów. Taki koncert trwa godzinę. Zawsze dopasowujemy instrumentalia, żeby było różnorodnie. Natomiast bardzo często też właśnie w trakcie takiego setu dochodzą inni artyści i biorą udział tak organicznie. Natomiast oczywiście w ramach takiego wydarzenia jest też czas i przestrzeń na rozmowę. Jest zapewniony poczęstunek, więc można z tymi artystami po prostu porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Więc oprócz samych walorów muzycznych są też takie społeczne.
1: A, widzi pani, teraz dotknęła pani bardzo delikatnego wątku. Jest poczęstunek, no to jako egoista muszę zapytać, kto organizuje poczęstunek? Ja mam go zorganizować, a jeżeli słabo gotuję, albo nie potrafię przygotować tego, albo zrobię coś, czego ludzie nie lubią?
0: Proszę się nie obawiać, za poczęstunek też odpowiadamy my jako organizatorzy.
1: Dużo tego odpowiadamy my. Państwo nie obawiacie się, że to jakieś kłopoty wam przyniesie? Nie, no, organizujecie to po raz kolejny. Ale w jaki sposób przekonujecie artystów, żeby oni poszli do kogoś do domu grać? Bo już o tym po części wspomnieliśmy, natomiast to nie jest łatwa sytuacja. Ludzie, którzy się kompletnie nie znają, to muszą być ludzie, którzy chcą słuchać muzyki, określonego typu muzyki, muszą ją troszeczkę znać i mieć otwarte głowy.
0: My mamy takich artystów, którzy są bardzo otwarci na nowe doświadczenia. doświadczenie, więc zazwyczaj pokazujemy im, jak wyglądają takie koncerty w mieszkaniach prywatnych. Pokazujemy im zdjęcia i filmy z poprzednich edycji, bo dla nich to też jest często nowa sytuacja. Bo...
1: Trzeba otworzyć głowę.
0: Tak, trzeba otworzyć głowę. Natomiast oni są bardzo otwarci, bardzo chętni i dla nich to jest taki in plus dla naszego całego festiwalu, że właśnie mogą brać udział w tych wydarzeniach towarzyszących.
1: Gdzie, jak trzeba się zgłosić ze swoją propozycją? Mam takie mieszkanie, taki dom.

0: nie wiem, cokolwiek innego pomieszczenie, chcę, żeby u mnie odbył się taki koncert jazzowy.
1: Na zgłoszenie czekamy do 25 października. Wszelkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej i w naszych social mediach Jazzopad Festival. Tam jest podany adres mailowy oraz wszelkie szczegóły, jak się zgłosić, co warto do nas wysłać, jak opisać przestrzeń, żeby mogło się to odbyć.
0: No, brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. Jeżeli więc chcecie pierwszy raz w życiu, może nie, ale generalnie, jeżeli ktoś chce pierwszy raz w życiu nie iść na koncert, jazzowy koncert albo jakikolwiek inny, ale zorganizować taki koncert u siebie w domu, nadarza się niepowtarzalna okazja. Wystarczy odezwać się do Narodowego Forum Muzyki i zdeklarować, że jeden z 8 koncertów Jazzopadu, taki domowy, może się odbyć u nas. Świetna sprawa. Przypomnę, że naszym gościem była pani Patrycja Kbyl, koordynator festiwalu Jazzopad z Narodowego Forum Muzyki. No, kto chętny, niech się zgłasza. Czekamy. Warto pojazzować w dobrym towarzystwie.

0: Pora na kolejne spotkanie w programie Dobry Wieczór Wrocław w radiu RMF24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. Zjawisko, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest nieco zaskakujące. Otóż coraz częściej dzikie zwierzęta chętniej znajdują sobie siedlisko w dużym mieście, takim jak Wrocław, niż na terenach wiejskich, teoretycznie bardziej dzikich, czyli im przyjaznych. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego konsekwencje? O to wszystko wypytam naszego gościa, pana profesora Marcina Kadaja, biologa, zoologa z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To prawda, że Wrocław ma dużo do zaoferowania dzikim stworzeniom i że one chętnie się w nim osiedlają tuż obok nas, coraz chętniej właściwie.
1: Tak, dokładnie tak jest, z tego względu, że Wrocław ma doskonałe usytuowanie, lokalizacja tego miasta.
0: Co to znaczy?
1: Mamy doliny rzeczne, które stanowią korytarze ekologiczne, doskonałe połączenia z innymi obszarami cennymi przyrodniczo, na przykład obszarami leśnymi, ale ba, zwróćmy uwagę na to, jak Wrocław wygląda. Wrocław sam w sobie jest obszarem wciąż bogatym w obszary atrakcyjne dla zwierząt. Mam tutaj na myśli chociażby rodzinne ogrody działkowe, które stanowią przecież rezerwuar dla bioróżnorodności, czyli wszelkiego życia, które korzysta z tego rodzaju zasobów. Mamy na obszarze naszego miasta co najmniej 60 parków. Mamy też lasy komunalne, których, jeśli dobrze pamiętam, jest około 25.
0: No i mamy jeszcze 5 rzek w sumie, a ich koryta wzdłuż są porośnięte zielenią. To też, jak sądzę, jest sprzyjająca rzecz.
1: Tak, dlatego, że doliny rzeczne, no właśnie, to nie jest tylko rzeka, którą coś może przepłynąć. Pamiętajmy, że woda jest jednym z elementów migracji wielu organizmów żywych. Nie tylko tych, które ją wykorzystują na co dzień, ale także takich, które na kawałku drewna spływającego czy innym przedmiocie przemieszczają się wraz z nurtem. Ale oprócz tego, no właśnie, nabrzeże, tak? Jeśli jest nienaruszone, niezabudowane, nieprzegrodzone,
0: niezabetonowane.
1: Dokładnie. A przy okazji drożne, bo tu konsekwencja tkwi w słowie drożne. Ono musi być drożne. Wtedy mamy możliwość zaobserwowania migracji bardzo różnych zwierząt, małych i dużych.
0: W takim razie, skoro pan już powiedział o tym, jak to przyjazny jest Wrocław pod tym względem, to wyjaśnijmy jeszcze tak zwyczajnie. Jakie zwierzęta i gdzie najchętniej się osiedlają we Wrocławiu? No bo zwierzęta to jest cały ogrom. Od dzików, lisów, po malutkie stworzenia panu bliższe, owady, których często nie doceniamy. Zaraz o to jeszcze osobno zapytam.
1: To jest doskonałe pytanie, ale bardzo trudne i złożone, jeśli chodzi o odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że miasto stwarza bardzo wiele możliwości. Nie tylko zwierzętom, także roślinom, grzybom. Krótko mówiąc, wszelkiemu życiu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że miasto stwarza bardzo wiele mikrohabitatów, mikrosiedlisk, które mają ogromny walor i są dzisiaj bardzo mocno przez nas badane, biologów pod tym kątem. No, weźmy sobie na jako przykład choćby stare, senilne, niekoniecznie dobrze z perspektywy zwykłego Kowalskiego wyglądające drzewo. Tak?
0: No, to te drzewa są nielubiane i na przykład ci, którzy opiekują się parkami, zwykle chętnie je wyrzynają. Z punktu widzenia biologa, niesłusznie.
1: Niesłusznie wtedy, kiedy one są bezpieczne. Bo ja rozumiem...
0: Dla ludzi, tak?
1: Tak. Ja rozumiem oczywiście podejście i decyzje osób, które zarządzają tego rodzaju strukturami w mieście, żywymi organizmami, z punktu widzenia ich statyki albo bezpieczeństwa. No ale oczywiście dbajmy o to, żeby tego rodzaju oceny były dokonywane przez właściwych, kompetentnych ludzi, a zatem dobrze przeszkolony personel. Niemniej jednak, jeśli tego rodzaju struktura biologiczna jest bezpieczna dla otoczenia, to z punktu widzenia życia, które na niej, w niej lub pod nią występuje, jest absolutnie wartością dodaną dla nas wszystkich. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę choćby gniazdo czmiela drzewnego, czmiela parkowego, który będzie w takim właśnie miejscu, wewnątrz jakiegoś wypróchnienia, realizował swój cykl rozwojowy jako postać larwalna czerw, to potem po przejściu w postać doskonałą, ten sam owad będzie zapylał przecież nasze ogródki działkowe.
0: Będziemy mieli kwiaty, owoce, warzywa i tak dalej.
1: Poza kwiatami, które cieszą nasz wzrok, czasem, prawda, budują dobry nastrój poprzez zapachy, nie zapominajmy, że większość owoców, które spożywamy, w tym owoce jagodowe, tak bardzo przecież polecane przez lekarzy, przez dietetyków, stanowią właśnie źródło, czy są owocem, no właśnie, pracy owadów zapylających. I czy to będzie w tym wypadku pszczoła, czy to będzie też pszczoła zwana czmielem, czy może będzie to muchówka albo chrząszcz, motyl, ćma, to ważne, jaki efekt finalnie my sami uzyskamy. Nie zapominajmy o tym.
0: One wszystkie zapalają tak samo, choć różnie wyglądają i różnie je lubimy.
1: Oczywiście, że tak, a z drugiej strony pamiętajmy chociażby, wracając do rodzinnych ogródków działkowych, że te struktury w tkance miejskiej, zarządzane przecież przez poszczególne osoby, obywateli tego miasta, w rozlicznych lokalizacjach, w ramach administracyjnych granic Wrocławia, no też wymagają pracy zapylaczy, tak? To samo się nie stanie. Krótko mówiąc, jesteśmy zależni od przyrody, którą to przyrodę niestety my sami odcinamy od siebie poprzez pryzmat naszych dzisiejszych zachowań czy stylu życia.
0: Wspomina pan o tych zapylaczach, słuchacza, więc jeszcze dokończmy ten temat. O owadach, bo one, tak jak powiedziałem, są najmniej doceniane, a często nielubiane przez nas, większość z nas. No zapylanie, tak, to wszyscy zrozumiemy, bo mamy dzięki temu piękne kwiaty, smaczne owoce i tak dalej. Ale to nie tylko to, we Wrocławiu mamy sporo takich, chciałbym, żebyśmy o konkretach powiedzieli, małych stworów, które są bardzo cenne, unikalne, rzadkie, koziorog dębosz na przykład, te rzadkie pszczoły, jak zadrzechnia chociażby, zadrzechnie, różne odmiany.
1: Najpierw zacznijmy od tego, że my naukowcy obserwujemy silną entomofobię wciąż u nas ludzi. To jest niezależne od miejsca, lokalizacji społeczeństwa i prawdopodobnie jest silnie zakorzenione właśnie w ewolucyjnym rozwoju człowieka.
0: Tak? Entomofobię, czyli?
1: Strach, taki nieuzasadniony, wyolbrzymiony lęk przed czymś, co nie jest groźne. Dobrym przykładem znowu niech będą pszczołowate, choćby lepiarka wiosenna. Jest to jeden z wcześniejszych gatunków tak zwanych pszczół samotnych, które na wiosnę, wczesną wiosną, jako jedne z pierwszych agregują, wytwarzają, prawda, feromony, samce z samicami poszukują się nawzajem po to, żeby potem założyć gniazda. Te gniazda najczęściej zakładane są w glebie.
0: I we Wrocławiu mamy ich sporo.
1: Ależ oczywiście. I we Wrocławiu mamy też co chwilę, każdego roku wiosną, nie tylko we Wrocławiu, ale w wielu innych lokalizacjach w Polsce, swoistą histerię i takie naciski na zarządców terenów, czy to spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych. Olla Boga, matko jedyna, świat się kończy, chmary owadów, groźnych owadów wokół nas.
0: Pszczoły się zalęgły, wyroiły, trzeba je wytruć.
1: Ludzie nawet nie wiedzą, że to pszczoły. Jest jakiś owad, nazywany zresztą często robakiem, niepoprawnie. I co za tym stoi, czy co tym kieruje, tymi ludźmi? No wielki strach wynikający z niewiedzy. Natomiast uwaga, gdybyśmy zrobili eksperyment, ustawili się w takim miejscu, w takiej lokalizacji, ba, zrobili tam sobie piknik, czy położyli się na tej glebie, żadna z tych pszczół nie zrobi nam najmniejszej krzywdy, nie będzie stanowiła żadnego ryzyka i niebezpieczeństwa.
0: No, wie pan co, ja tego doświadczam co roku na własnym organizmie, na własnej skórze i na własnych zwierzętach. U mnie na poddaszu, w dachu, co roku gniazda budują sobie murarki. Przylatują mnóstwo ich jest, nigdy nie było żadnego sporu między moimi kotami, a między nimi. I nami też.
1: O, to jest właśnie doskonały przykład. Po raz kolejny mamy całą masę organizmów, które dla nas z punktu widzenia tego lęku mogłyby rzekomo potencjalnie stanowić zagrożenie, nie stanowią. Cały czas idziemy w kierunku braku wiedzy, czyli edukacji. Bo teraz, bardzo często, wracając do poprzedniego przykładu, jeśli my odpowiednio zakomunikujemy, że dane zjawisko, czy dany owad w przestrzeni wokół nas nie jest groźny, a wręcz pożyteczny, to dopiero wtedy zmienia się nastawienie i tak zwany specjalista technik DDD, czyli zawodowy truciciel, z całym szacunkiem, bo jest to też profesja, która jest nam potrzebna w wielu miejscach, natomiast nie jest wtedy wysyłany w takie miejsce z jakąkolwiek chemią, tylko po to, żeby zabić coś, co de facto z punktu widzenia nawet nas jako ludzi i gospodarczego punktu też jest potrzebne i pożyteczne.
0: Panie profesorze, ale kończąc wątek owadzi, bo jeszcze cała masa stworzeń czeka w kolejce, o jeszcze najbardziej takiej dla nas dramatycznie groźnie w cudzysłowie grupie chcę porozmawiać, zapytać pana krótko, bo tego się boimy najbardziej. Osy, szerszenie to też osy, tylko trochę większe. Tak naprawdę one są też ważne z punktu widzenia naszego. One się przydają przecież w otoczeniu naszym. Są naszymi sprzymierzeńcami paradoksalnie.
1: Bardzo dobrze to zostało ujęte, bo to są prawdziwi sprzymierzeńcy. To są owady, które w świecie bezkręgowców spełniają funkcję bardzo podobną do tej, którą w głębinach oceanów pełnią rekiny, czy na lądzie inne duże drapieżniki. No bo przecież to są drapieżniki, które polują, a zatem limitują w sposób absolutnie naturalny, utrzymują w ryzach populację innych bezkręgowców, w tym także owadów, w tym także tych, które z naszego punktu widzenia mogą być przez nas nielubiane.
0: Na przykład uprawy zjadają.
1: Na przykład zjadają uprawy, albo, uwaga, siadają na naszej skórze jako owady hematofagiczne, pożywiają się naszą krwią. Potem swędzi, potem drapiemy to, czujemy dyskomfort. Krótko mówiąc, są to nasi przyjaciele. I teraz warto to podkreślić, nawet w kontekście tego często demonizowanego szerszenia, naszej największej europejskiej w tym kraju także osy, która jest szalenie spokojnym gatunkiem. Przez lata mojej pracy w terenie obok tego gatunku nie zostałem ani razu pożądlony przez ten gatunek. To jest niesamowite.
0: Mimo, że taki latający czołg wydaje się groźny.
1: Oczywiście. Natomiast nie ukrywam tego, że nie namawiam do tego, by nie respektować, a zatem lekceważyć potencjalne zagrożenie, jakie wynika chociażby w przypadku osób uczulonych na jady owadów w kontakcie z żądłem i z tym właśnie jadem zawierającym swoistą truciznę, toksynę.
0: Myślę, że tę część naszej rozmowy możemy podsumować czymś takim stwierdzeniem, że zanim zabierzemy się za niszczenie tych dziwnych małych stworów, które gdzieś koło nas bytują, a jest ich we Wrocławiu naprawdę duże, jak pan powiedział. Warto się od specjalisty dowiedzieć, czy one są naprawdę groźne i jak można sprawić, żeby sobie żyły, nie przeszkadzając nam.
1: To jest doskonała narracja, to jest doskonały przepis. Chciejmy pytać ludzi, chciejmy pytać ekspertów. Ja nie lubię tego terminu, sam nie lubię być określany w ten sposób. Niemniej jednak szukajmy wiedzy i informacji u ludzi z kompetencjami. W dobie internetu, w dobie tak wielkiego i szerokiego miksu informacji, który często jest przepełniony fejkiem, nieprawdą, kłamstwem, warto rzeczywiście pytać osób z kompetencjami o to, co powinienem zrobić, jak powinienem się zachować, czy decyzja, którą planuję podjąć, ostatecznie jest dobrą, nie tylko dla mnie, dla mojego otoczenia, ale także dla tych braci mniejszych, którzy występują wokół nas.
0: Do wrocławskich siedlisk dzikich zwierząt wrócimy za chwil kilka razem z naszym dzisiejszym gościem, czyli panem profesorem Marcinem Kadejem, biologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kiedy mówią:
2: małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
5: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka w każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

0: wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Już od jutra na Bałtyku w Świnoujściu wielka operacja neutralizacji niewybuchów. Będzie zakaz wchodzenia do wody. Obrońcy praw zwierząt protestowali w stolicy.
3: Mała klatka to pułapka!
2: Od dziś w Krakowie dostępna nowa kładka nad Wisłą.
4: Ja jestem zachwycona i widok piękny.
2: Fakty. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. W akcji jest 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Jak informuje reporter RMF FM, akcja gaśnicza może potrwać nawet do rana. Do Słubic kierowane są następne zastępy straży pożarnej, m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trwają przygotowania do jutrzejszej akcji neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni będzie zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę w poniedziałek o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
2: Uwaga kierowcy, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Jak prognozują synoptycy, miejscami widoczność może wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do jutra do 9. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało dziś w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
7: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
6: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
8: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
3: Mała klatka to pułapka.
2: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i posłankę Koalicji Obywatelskiej Joannę Kluzik-Rostkowską. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM i RMF 24 będzie były premier, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
9: Tym żyje Kraków.
2: To dziś jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Dziś uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się tłumy mieszkańców.
4: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
10: A jak się podoba sama kładka?
4: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście. Łagodne zejście. Nie trzeba po schodach.
10: I widok piękny.
4: I widok piękny. Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
10: Dobrze, że taka kładka powstała?
4: Bardzo.
11: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
10: Przydatna będzie ta kładka?
12: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
2: Usłyszał od korzystających z kładki nasz reporter Paweł Konieczny. Jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23.00 przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Narodów. Porto, reprezentacja Portugalii, gra z Norwegią. 57. minuta meczu i jest remis 1-1 w Salonikach. Grecja podejmuje reprezentację Niemiec. Tutaj 59. minuta spotkania. Jak na razie nie padły w tym meczu bramki. A jutro po raz drugi w tegorocznej Lidze Narodów piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem w Zenicy. 25 września w meczu na PGE Narodowym był bezbramkowy remis. Tym razem biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za dwie żółte kartki. Kto zastąpi kapitana w wyjściowej jedenastce?
15: A ilu mamy na pasyku? Ja widzę jednego. Świder to taka dziesiątka, która czasami zagra na dziewiątce. Żuko jeszcze niedawno grał na innych pozycjach. Tak wyszło, że strzela bramki Magdeburgu i stał się napastnikiem.
14: Mówił Jan Urban o Mateuszu Żukowskim. Mecz jutro o 20:45, a relacje naszego wysłannika z Zenicy jutro. W faktach i faktach sportowych RMF FM. Żużrowcy Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi Torunianie pokonali na wyjeździe we Wrocławiu Betard 46-44. W pierwszym meczu też górą byli świeżo upieczeni obrońcy tytułu, którzy wygrali 55-35. Na koniec jeszcze Tauron Liga Siatkarek. W hicie pierwszej kolejki nowego sezonu deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe w Łodzi po tiebreaku ŁKS Comerscon. Dwa pierwsze sety wygrał zespół z Podkarpacia. Łodzianki były jednak w stanie doprowadzić do wyrównania i w tiebreaku 17-15 wygrały reprezentantki rzeszowskiego klubu.
16: My się spodziewaliśmy, że będzie to ciężki mecz, ale nie sądziłyśmy, że będzie aż taka mocna sinusoida i z jednej i z drugiej strony mimo wszystko. Ten tiebreak no bardzo emocjonujący, bo do końca nie było wiadomo, jak to się skończy.
14: Mówiła po meczu środkowa deweloperka Agnieszka Acentka-Tietjaniec, a fakty sportowe wracają jutro o 6:30.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Maciej Sas, trwa program Dobry Wieczór Wrocław w Radiu RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego dzikie zwierzęta chętniej wybierają życie w pozornie nieprzychylnym i wielkim mieście, jakim jest Wrocław. A naszym przewodnikiem po tym nie zawsze zrozumiałym dla nas świecie dzikich stworzeń jest biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Marcin Kadej. Przed chwileczką mówiliśmy o owadach, jeszcze jednego owada nie dotknęliśmy, bo to jest znowu paradoks. Koziorog dębosz, rzadki stwór, niszczy dęby, no ale bez niego wiele zwierząt nie miałoby normalnego życia w mieście.
1: I to jest dokładnie kwintesencja istnienia koziorога, bo koziorog, trzeba to jasno powiedzieć, jest gatunkiem chronionym w tym kraju. Wielu się zastanawia, dlaczego? Przecież te piękne, zabytkowe dęby, których mamy wciąż we Wrocławiu dużo i oby jak najwięcej, jak najdłużej, one tutaj z nami były, zabijają te owady. A teraz prawda jest taka, że koziorog dębosz biologii konserwatorskiej jest traktowany przez nas jako inżynier środowiska.
0: Deweloper zwierzęcy?
1: Poniekąd, dlatego że on buduje galerie, takie otwory, korytarze wewnątrz tych pięknych drzew, dębów szypułkowych, bezszypułkowych, i w tych oto otworach znajduje życie, schronienie, jakiś mikrohabitat, cała masa organizmów, w tym mikrostawonogi, makrostawonogi, ba, nawet kręgowce. Niedawne przecież badania naszych kolegów tutaj z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzone nad otworami wygryzionymi przez koziorogi dębosze w dębach udowodniły to czarno na białym.
0: Co tam może żyć takiego?
1: A na przykład różne gatunki gadów, węże, jaszczurki korzystają z tych miejsc nie tylko jako schronienie, ale miejsce do rozwoju. Oprócz tego, co bardzo dla nas ludzi interesujące, bo to też są nasi sprzymierzeńcy, nietoperze, a chociażby nietoperze z rodzaju karlik wykorzystują te przestrzenie jako swoje dobowe kryjówki, a niewykluczone także, że miejsca do przezimowania.
0: Pozornie wydaje się oczywiste to, o czym pan powiedział, dlaczego nietoperze są naszymi sprzymierzeńcami, ale nie do końca. Przede wszystkim dlatego, z powodu ich diety, tego czym się żywią, a czego my nie lubimy, komary.
1: Tak, absolutnie nietoperze, wszystkie gatunki w naszym kraju, nomen omen objęte ochroną gatunkową, to zwierzęta, które są owadożerne. I w związku z tym w trakcie polowań, które są przeprowadzone głównie nocą, po zmierzchu, stanowią dla nas doskonałe wsparcie, takie biologiczne wsparcie. W walce, nie lubię tego słowa, bo ono jest pejoratywnie nacechowane, ale jednak użyję go tutaj z perspektywy nas ludzi jako społeczeństw, w walce z gatunkami, które są dla nas uciążliwe, tak bym je określił. Uciążliwe przez pryzmat właśnie takiego natrętnego powracania do nas, bo to nie tylko komary, to będą też inne gatunki hematofagicznych owadów, które,
0: czyli?
1: No na przykład meszki, prawda? Też mamy taką grupę, która jest zainteresowana naszym organizmem.

0: stworów bardzo ważnych. Przejdźmy do większych, bo Wrocław to też miasto, w którym można zauważyć najdziwniejsze stwory. Ja w swoich okolicach Ołtaszyna widuję sarny, widuję bażanty, lisy na porządku dziennym, mnóstwo ptaków. Tych zwierząt, które u nas żyją, tak naprawdę jest mnóstwo. Wystarczy się rozejrzeć i znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie one mogą bytować.
1: Tak, paradoksalnie my możemy mieć szereg gatunków cennych, rzadkich, zagrożonych wyginięciem wręcz, według kategorii chociażby Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody czy Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gdzieś za płotem, gdzieś blisko nas. To jest piękna cecha tego miasta. Ja akurat Wrocław za to bardzo lubię i cenię. Oczywiście pytanie o to, czy będziemy w stanie my jako społeczność lokalna i ci, którzy tym miastem rządzą, utrzymać ten status, bo tak jak pan słusznie zauważył, w naszej przestrzeni, w naszym otoczeniu jest bardzo wiele gatunków bardzo interesujących pod kątem biologii i ekologii, a przy okazji właśnie chronionych, objętych jakąś formą ochrony. To jest bezcenne, dlatego że my kojarzymy występowanie takich taksonów głównie z obszarami chronionymi.
0: Czym są taksony?
1: Gatunki. Takimi jak parki narodowe, nie wiem, rezerwaty przyrody, tak? Czytamy o tym, jeździmy w takie miejsca. Natomiast nie oszukujmy się, także miasto, nie tylko Wrocław, może być przepiękną tkanką, która jest wysycona takimi właśnie organizmami.
0: No skoro pan wywołał ten temat, krótko powiedzmy o tym. Rezerwaty, we Wrocławiu ma powstać bardzo ciekawy rezerwat, w bardzo ciekawym miejscu, nieoczywistym, na dawnych polach irygacyjnych na Osobowicach. Coś, co było śmierdzącym problemem Wrocławia, może stać się jego zaletą, bo tam mnóstwo gatunków bytuje, ma idealne warunki w tej chwili.
1: Tak, nie zapominajmy, zanim przejdziemy do tego wątku, że powstał pierwszy we Wrocławiu rezerwat, Las Pilczycki imieniem pana profesora Dariusza Tarnawskiego. To jest niedawna historia i brawa dla wszystkich, którzy przyczynili się do funkcjonowania, zaistnienia tego rezerwatu w tkance Wrocławia. Natomiast pola irygacyjne są doskonałym przykładem obszaru, który ma ogromny potencjał przyrodniczy.
0: Dlaczego?
1: No, po pierwsze, jest blisko położony doliny rzeki Odry, ale też rzeki Widawy. Kolejna rzecz, jest to teren otwarty. Dzisiaj brakuje nam terenów otwartych. Flora i fauna terenów otwartych, niezabudowanych, niezabetonowanych, nieprzeszklonych dzisiaj jest jedną z grup najbardziej zagrożonych wyginięciem.
0: Ptaki?
1: Nie tylko ptaki, to także rośliny, grzyby. To cała masa, prawda, organizmów, które wykorzystują właśnie tego rodzaju przestrzeń do funkcjonowania. Ptaki oczywiście w tym miejscu stanowią języczek naszej uwagi, dlatego że właśnie te obszary, niegdyś jeszcze zdecydowanie bardziej uwodnione, umówmy się, że tak przecież historycznie było, dzisiaj na polach irygacyjnych mierzymy się z tym problemem. To jest problem generalnie dotyczący całego kraju, czyli tak zwana susza hydrologiczna, kwestie właśnie dość długich okresów bezdeszczowych albo zbyt intensywnych, prawda, opadów krótkotrwałych, które nie są wystarczające do tego, żeby tą naszą glebę, grunt nawodnić.
0: W tym, co pan mówi, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy się mu przyjrzeli trochę bliżej. To, co my robimy, ma też wpływ na to, jakie stwarzamy warunki zwierzakom, które niekoniecznie mogą nam przeszkadzać. No jasne, jeżeli dziki mieszkają w naszym ogródku, to to jest groźne i niekoniecznie musimy się cieszyć. Ale z drugiej strony niekoniecznie wszystkie zwierzaki, które bytują wokół nas, trzeba wytępić.
1: Nawet te dziki, które żyją wokół nas, bo są poniekąd z tej macierzy wokół miasta, tej wiejskiej, przeganiane do tej macierzy miejskiej. My już nawet mówimy o tym, że niektóre populacje dzików są typowo miejskie. To znaczy one nauczyły się tutaj żyć i mało tego, to są już potomkowie właśnie tych założycieli populacji miejskich, które doskonale rozpoznają to miasto, czują się w nim doskonale, lepiej na pewno niż poza nim.
0: No zwłaszcza, że tutaj mają całą masę karmników, sami się przyczyniamy do tego, bo wyrzucając śmieci byle gdzie, byle jak, dajemy im pożywienie.
1: No właśnie kluczowe jest to, jak się zachowujemy, bo powinniśmy wyjść z założenia, że my możemy koegzystować. No bo to się da. Kwestia tylko tego, jak bardzo my ludzie będziemy wyedukowani, czyli posiadali odpowiedni zestaw informacji do tego, jak się powinniśmy zachować wtedy, gdy widzimy dzika, który przechodzi przed nami i ma podniesiony do góry ogon.
0: Co to znaczy?
1: To jest informacja, jeszcze dodatkowo zmierzwiony grzbiet. To jest informacja, no nie czuję się dobrze w twoim otoczeniu. No nie zapominajmy, że to wciąż dzikie zwierzę. Teraz krótka odpowiedź. Powinniśmy w tym wypadku umieć spasować, czyli wycofać się, a nie robić zdjęcia, podchodzić, prawda, nakręcać filmiki, które potem, prawda, wysyłamy do mediów, bo to przecież jest tak piękne i klikalne. To nie tak. Powinniśmy po prostu umieć zachować się. To jest dokładnie to samo, o czym my, biolodzy, mówimy do ludzi,

0: których to ludzi często straszy się, demonizując niedźwiedzia czy wilka. Nie, tu chodzi o to, żeby mieć podstawową wiedzę na temat tego, w jaki sposób powinienem zachować się, jeśli przyszłoby mi wejść w siedlisko takiego gatunku lub jeśli doszłoby do potencjalnego spotkania twarzą w twarz.
1: Ale mówiąc o tym, że stwórzmy właściwe warunki, myślę też o mniejszych stworach, których jest dużo wokół nas, nie zawsze je doceniam, jak choćby jeże. Zagrodzić nam niczym nie są w stanie, a mogą być naszymi sprzymierzeńcami, bo na przykład wyżrą ślimaki, owady, ba, jeż potrafi też zaatakować węża, który się pojawił w okolicy.
0: To są cudowne organizmy, cudowne zwierzęta. Ja osobiście bardzo je uwielbiam i nie ukrywam, serce mi krwawi, ponieważ jeże dzisiaj z punktu widzenia jak gdyby ilości osobników zabijanych.
1: We Wrocławiu też?
0: Nie tylko we Wrocławiu. W każdym jednym mieście, miasteczku, czy nawet obszarze wiejskim, to jest coś, co napawa trwogą. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, to są bardzo pożyteczne organizmy, super przyjazne i przyjaźnie nastawione do tego otoczenia. Natomiast, no właśnie, w bardzo drobnych naszych decyzjach możemy im bardzo pomagać. Choćby przez pryzmat tego, że na takim obszarze zwalniamy. To nie jest przecież aż tak bardzo wymagająca rzecz. Nie śpieszmy się, albo śpieszmy się powoli. To zawsze daje szansę na to, że ten zwierzak nie wejdzie nam pod koła. Kolejna rzecz. Dbajmy o to, żeby ten jeż miał pokarm. Miał dostęp do czystej, świeżej wody. Pamiętajmy, że woda, często nie zapominamy, jest czymś absolutnie niezbędnym do życia wszystkich organizmów, od tych mikrostawonogów po kręgowce wyższe. Pamiętajmy o tym, żeby nie niszczyć miejsc schronień, zarówno tych dziennych, dobowych, mówię o tym okresie, w którym za dnia takie zwierzę chciałoby mieć odrobinę spokoju, było zabezpieczone przed potencjalnym atakiem naszego pupila, psa kota, lisa, a z drugiej strony mogło bezpiecznie wyjść na wieczorowe, nocne żerowanie, obchód tego terenu.
1: A do dzikich zwierząt w wielkim, cywilizowanym mieście, jakim jest stolica Dolnego Śląska, wracamy razem z naszym gościem, profesorem Marcinem Kadajem, biologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, za kilka chwil.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: trwa program Dobry Wieczór Wrocław. Ja nazywam się Maciej Sas, zapraszam. Rozmawiamy dzisiaj o pewnym paradoksie przyrodniczym. Otóż coraz częściej dzikie zwierzęta, od maleńkich po całkiem duże, chętniej osiedlają się w mieście takim jak Wrocław, niż w jego wiejskim sąsiedztwie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie to wyjaśnia nam profesor Marcin Kadej, biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieś staje się coraz mniej przyjazna, bo tereny rolnicze, no to jest chemizacja potworna. Więc te zwierzęta nie są głupie i przed tym uciekają. Wiedzą, co czym to grozi.
1: No zasadniczym problemem obszarów wiejskich, które niegdyś właśnie były taką sielanką, takim miejscem tej dziczy, prawda, gdzie ten człowiek przenikał się z naturą i to było takie naturalne, to już jest dawno nieprawda. To fakt, trzeba to głośno powiedzieć. Natomiast faktycznie głównym problemem jest to, że obszary wiejskie są po pierwsze homogenne.
0: Co to znaczy?
1: Wyglądają tak samo. Mamy wielkie połacie na przykład uprawy rzepaku albo jakiejś innej rośliny uprawnej, która siłą rzeczy stanowi monokulturę. Jak niebezpieczne są monokultury, chociażby na przykład w przyrodzie, doskonale o tym wiedzą państwo leśnicy, bo monokultury są bardzo mocno narażone na inne czynniki ryzyka, które mogą taką monokulturę bardzo szybko załatwić.
0: Czyli jeden las sosnowy czy świerkowy, przychodzi jeden szkodnik po lesie.
1: Na przykład. To jest jeden z przykładów, tak po prostu wzięty tu i teraz. Natomiast drugą rzeczą, którą my widzimy od dawna, jest właśnie poziom i nie tylko intensyfikacji działań rolnych, czyli komasowanie tych gruntów, które niegdyś tworzyły mniejsze poletka. Te pola uprawne czy poletka uprawne były poprzecinane chociażby, uwaga, takimi strukturami, które my nazywamy łąkami, pastwistkami. Tego przecież nie ma.
0: Miedzami też nie ma.
1: Dokładnie. A miedze z punktu widzenia właśnie krajobrazu rolniczego dzisiaj, co też jest udowodnione w badaniach naukowych, mają absolutnie pozytywny wpływ nie tylko na krajobraz rolniczy i te uprawy, ale także na zachowanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej, od której zależymy. Ale wróćmy właśnie do tej intensyfikacji. Poza tymi działaniami tam jest właśnie bardzo dużo dzisiaj wysiłku po stronie rolników, osób, które nas karmią po to, żeby tą uprawę utrzymać, wyprowadzić, mieć z tego jakiś dochód, postawionych czy pociągniętych w kierunku no właśnie czego? Używania środków chemicznych, szeroko rozumianych, bo przecież to mogą być nawozy, a poza nawozami środki ochrony roślin.
0: Tak? No i jeszcze insektycydy tak
1: zwane. Ale to też jest środek ochrony roślin, bo w tej grupie mamy i środki, które mają zabić grzyba, czyli fungicydy, będziemy mieli insektycydy, a szerzej możemy to nazwać po prostu pestycydami. Krótko mówiąc, to są substancje, które z definicji mają być letalne.
0: Czyli mają zabijać.
1: Dokładnie tak. Mają być bronią w rękach rolników, po to, żeby oni uzyskiwali to, na czym im zależy, dochód.
0: No w związku z tym i flora, i fauna, broniąc się przed tym, no, może fauna mniej intensywnie, ale zwierzęta uciekają tam, gdzie ich to nie czeka.
1: Znaczy, krótka piłka. Tam, gdzie nie mam warunków do życia, nie jestem w stanie założyć ani rodziny, nie jestem w stanie zakończyć cyklu rozwojowego. W związku z tym zasiedlam takie miejsca, które są mi przyjazne. To jest kwestia warunków suboptymalnych, optymalnych, czyli właściwych do tego, żebym ja funkcjonował. I miasto paradoksalnie, z uwagi właśnie na obostrzenia wynikające przez nas, ludzi, to my tu mieszkamy, nasze dzieci tutaj są, chodzą do przedszkola, żłobka wcześniej, tak? Potem do szkoły, my przemieszczamy się po tej macierzy, my jako my nie chcemy być narażeni na działanie tych substancji, w związku z tym w obszarze miasta nie każdy środek chemiczny może być użyty, a jeśli tak, to pod pewnymi, prawda, warunkami. I w związku z tym bardzo wiele z tych organizmów dzisiaj znajduje się tutaj po prostu azyl. Jest to taka arka Noego dla wielu organizmów żywych, roślin, grzybów, zwierząt.
0: Powiedzmy w takim razie tak już dosadnie o takich miejscach we Wrocławiu, które może nie są oczywiste wcale, ale które są doskonałymi, jak to pan to nazywa fachowo, habitatami dla rozmaitych stworów. No bo dobrze, mamy ten rezerwat, jeden tu istnieje, drugi, który za chwileczkę powstanie. Są te parki, ale to nie tylko to. To czasami łączka wokół naszego domu, czy jakiś tam staw, to też może być cenne miejsce.
1: Łączka, staw, oczko wodne, które mamy gdzieś przy domu jednorodzinnym, bo przecież takie dzielnice z domami jednorodzinnymi też we Wrocławiu występują, to nawet często balkon, który to balkon jest ukwiecony, bo przecież te balkony też mogą być kwietne, będzie stanowił miejsce do furażowania, zatem zdobywania pokarmu w postaci pyłku czy nektaru przez rozliczne gatunki owadów chociażby. Ale faktycznie musimy zwrócić uwagę na to, że paradoksalnie te struktury zielone i te niskie, mówię o naszych trawnikach, użyjmy takiego terminu, ale też te wyższe, na przykład żywopłoty, ale też te najwyższe w kontekście pionowych struktur, czyli drzewa, będą stanowiły zawsze bardzo pozytywny element. My powinniśmy chcieć chcieć tej zieleni jak najwięcej. Dlatego bardzo chwalę kroki, które podejmują włodarze poszczególnych miast, w tym Wrocławia, zmieniające trend niegdysiejszy, polegający na betonowaniu wszystkiego. Wracajmy do zieleni wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Nie dyskutujmy z ekspertami, którzy namawiają do tego, żeby strefować koszenie. To nie zawsze się wszystkim podoba, ale rozumiejmy, że wysokość roślinności zielnej ma ogromne znaczenie dla tego życia, które wokół nas występuje.
0: Teraz pan mówi o tym, że no to jest kwestia może nie mody, ale praktyki ostatnich kilku lat, że mówi się o tym, że nie kosimy tak często albo tak nisko. Nie dlatego, że jesteśmy leniwi albo że oszczędzimy, tylko po to, żeby te właśnie małe stwory, nasi mniejsi bracia mieli szansę przeżycia wokół nas.
1: Znaczy często ten argument do nas nie dociera, bo my bardzo często zapominamy o tym,
0: że tam są kleszcze złe.
1: O właśnie. Widzimy tylko złe rzeczy, a nie widzimy tych dobrych. Dlatego ja nie ukrywam, ja często odwracam narrację i właśnie atakuję tym argumentem finansowym. Tak, właśnie dlatego, że będziemy mieli więcej pieniędzy w naszej kasie miejskiej, ze szkodą oczywiście dla wykonawców tego rodzaju prac. Przepraszam. Natomiast prawda jest taka, że my, biolodzy, często mówiliśmy o tym bardzo głośno już dawno temu. To nie o to chodzi, żeby przed Urzędem Wojewódzkim nie było ładnie, w znaczeniu estetyki potencjalnego, standardowego Kowalskiego raz jeszcze. Chodzi właśnie o to, żeby w tych miejscach, w których koszenie nie musiało być tak intensywne, zachowywać wszelkie gatunki, które oczekują koszenia. Ale dlaczego? Bo my nie jesteśmy za tym, żeby nie kosić. Dlatego, że uwaga, odstąpienie od koszenia finalnie, ostatecznie skończy się sukcesją, czyli wchodzeniem na dany teren roślinności krzewiastej czy drzewiastej, ostatecznie zmienimy całkowicie ten mały mikroekosystem, który powinien w tym wypadku stanowić właśnie otwartą przestrzeń potrzebną tym zwierzętom, tym roślinom, ale także nam, ludziom.
0: Co prawda, dzikie zwierzęta nie biorą udziału w wyborach, więc nie zawsze nasi politycy zwracają na nie uwagę, no ale my możemy wybrać dbanie o naszych braci mniejszych tak, by w naszym betonowym miejskim świecie mieć choćby namiastkę dzikości. Jak pan pokazuje to, o czym pan mówi, warto, bo korzyści nie tylko te estetyczne, czy takie, powiedziałbym, samopoczucie lepsze, ale to też wymierne, realne korzyści są dla nas.
1: Tak, zacznijmy właśnie od tego, co jest dla nas najlepsze. To jest kwintesencja, bo to jest ten nasz egoizm. My poprzez pryzmat naszego otoczenia możemy być zdrowsi albo mniej zdrowi. To jest kluczowe. Im więcej zieleni, im więcej śpiewu ptaków i więcej kolorów, barw, im więcej bodźców pozytywnych, takich od natury płynących, to jest udowodnione nie tylko przez biologów, ale też przez psychologów i psychiatrów, lekarzy, tym lepiej funkcjonujemy w odniesieniu do tego, jak niski poziom kortyzolu będziemy mieli w naszym organizmie, mówię o hormonie stresu, jak bardzo zatem będziemy czuli się wypoczęci i zmotywowani do podejmowania działań. To jest coś, czego nie powinniśmy sobie odbierać. Mało tego, to się też przekłada na ekonomię. No bo jeśli my będziemy lepiej pracować, no to nie muszę tłumaczyć, że na tym stoi cała gospodarka. Ale jeśli owady albo inne organizmy, choćby właśnie zaangażowane w to słynne, wielokrotnie powtarzane zapylanie, będą robić tą swoją pracę dla nas, to znowu uderzamy w nutę gospodarczą. Ekonomia się kręci. A jak się ekonomia kręci, to nam, ludziom, jest po prostu dobrze. Ja nie chcę tutaj przytaczać tych znanych już zresztą tez, to są dla mnie truizmy, mówiące o tym, jak w Polsce czy na świecie wyceniana jest praca owadów zapylających. Jakie to są miliardy polskich złotych czy euro.
0: No nikt nie dał się wypowiedzieć owadom zapylającym przede wszystkim.
1: Dokładnie, ale one muszą to robić, bo to jest ich usługa ekosystemowa, co do której one są przypisane ze względu na cykl rozwojowy. Po prostu muszę wylecieć, zebrać nektar, zebrać pyłek, przy okazji przeniosę ten pyłek na inny kwiat. W ten sposób to wszystko się kręci. Natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo często łapiemy się w bardzo niebezpieczną dziś pułapkę, polegającą na tym, że jesteśmy w tych naszych pomieszczeniach, zamknięci gdzieś za drzwiami, oknami, przed ekranami naszych laptopów, komputerów czy telewizorów, jest nam doskonale, bo mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, jeszcze nam żywność podstawią pod drzwi, bo przecież można to szybko zamówić i będzie kurier.
0: Żaden problem, tak?
1: Krótko mówiąc, żyć, nie umierać. Ale żeby żyć i nie umrzeć, trzeba mieć właśnie to otoczenie i te warunki,
0: różnorodność biologiczną,
1: zapewnione wszędzie, nie tylko w mieście, ale także w krajobrazie małomiasteczkowym, ale także w krajobrazie wiejskim i paradoksalnie w lesie, który gdzieś wokół tych miejscowości jest też, bo wszystko to stanowi przecież macierz, po której my się prędzej czy później będziemy poruszać, przez dłuższy, krótszy czas, ale jednak. Miejmy zatem na uwadze, że dobro tego świata natury, który nas otacza. I dbałość o to, to nie jest fanaberia, to nie jest ideologia, to jest potrzeba, która została już wielokrotnie podnoszona i wyartykułowana przez naukowców bardzo różnych specjalizacji. Nie tylko w zakresie nauk biologicznych, w zakresie nauk medycznych też, w zakresie nauk ekonomicznych też, w zakresie nauk społecznych też.
0: Amen, chciałoby się powiedzieć. Naszym gościem był pan profesor Marcin Kadej, biolog, zoolog z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie i za tą rozmowę.
0: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina 23, więc to kolejne spotkanie z faktami RMF FM,
1: które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Wielki pożar w Słubicach. Ogień objął halę magazynową. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Tylko w tym weekend dwa poważne wypadki w Tatrach. Topr ostrzega przed zlodowaciałym śniegiem i stromymi szlakami. Iran szykuje cywilów do walki na lądzie. W Teheranie posługiwania bronią uczą się także kobiety. Co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. Na miejscu pracuje ponad 60 strażaków. Fakty na temat tego pożaru zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Co ustaliłeś?
3: Dobry wieczór. Ogień objął już niemal całą halę o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W tej hali przechowywano przede wszystkim sprzęt elektroniczny i sprzęt AGD. Na szczęście, i to podkreślają teraz służby, nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym pożarze. Ogień gaszony jest teraz m.in. z poziomu specjalnych podnośników hydraulicznych, które są na wysokości kilkunastu, momentami ponad 20 metrów. Te podnośniki dojechały do Słubic m.in. z Kostrzyna nad Odrą i z Krosna Odrzańskiego. Rozmawiałem ze strażakami. Widok, który zwraca teraz uwagę, to łuna ognia i do tego duże zadymienie.
2: Tragiczny weekend w Tatrach. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu. Dziś w stanie krytycznym do szpitala trafił mężczyzna, który poślizgnął się na zalodzonym stoku w rejonie Koziej Przełęczy i spadł z dużej wysokości. Topr interweniował też m.in. w Żlebie Kulczyńskiego, na Rysach i hali gąsienicowej. Ratownicy ostrzegają, że mimo słońca w ciągu dnia w wyższych partiach gór warunki są nadal bardzo trudne. Śnieg jest zlodowaciały, a strome odcinki szlaków niebezpieczne. Topr apeluje, by bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu nie wychodzić wysoko w góry.
4: To są fakty RMF FM.
2: Na Bliskim Wschodzie nie widać oznak, by wojna miała się szybko zakończyć. Kobiety w Iranie uczą się posługiwania bronią. W Teheranie zorganizowano dla cywilów szkolenia wojskowe na wypadek kolejnych ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczki ćwiczą m.in. strzelanie z pistoletów i uczą się, jak bronić swoich rodzin i dzielnic. Jedna z uczestniczek mówiła, że prawdopodobieństwo kolejnych ataków jest bardzo wysokie. W Iranie otwarto już dwa takie centra szkoleniowe. Władze przygotowują cywilów na wypadek ewentualnej wojny lądowej. Tygodnie przygotowań, wyprawa na dno Morza Bałtyckiego i specjalne ćwiczenia we wraku promu Jan Heweliusz. Strażacy nurkowie z Wielkopolski trenowali swoje umiejętności we współpracy z ratownikami SAR. Udział w specjalnym szkoleniu brali strażacy ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana oraz Piły.
5: Śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie. To też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, rozmiar tego wraku, ponad 130 metrów. No wielkie wow, poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe. Robiło to bardzo duże wrażenie.
2: Opowiadał ogniomistrz Jakub Haryk z grupy wodno-nurkowej w Wielkopolskim Kościanie. Zamiast kolejnego weekendu na kanapie, plecak, wygodne buty i zdobywanie szczytów. Korona Gór Dolnego Śląska to propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać region z zupełnie nowej perspektywy. Twórca projektu, Łukasz Ordecha, przekonuje, że karkonosze najpiękniejsze są właśnie jesienią, a wśród 23 szczytów są takie, które można zdobyć razem z dziećmi.
6: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa. Można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica. To jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
2: Do takiego wyzwania zachęcał twórca projektu Łukasz Ordecha. A fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dzień dobry, to Radio...

0: ogłosz.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: teraz zbliża się północ, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Protest przed kościołem w Grójcu. Mieszkańcy zablokowali wyjścia, interweniuje policja. Warszawa szykuje podziemne parkingi ze schronami. Dzielnica Ursynów ma już dokumentację, ale brakuje pieniędzy. Góry, jeziora, jaskinie i wygasłe wulkany. Dolny Śląsk w nowej kampanii zachęca rodziny do podróżowania wraz z dziećmi. Ogromne emocje i akcja protestacyjna zakończona interwencją policji. To w Grójcu, w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Wieczorem przed miejscowym kościołem i plebanią zgromadził się tłum mieszkańców, którzy podczas wizyty ordynariusza diecezji, biskupa Romana Pindla, protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza. Zablokowali wyjścia z kościoła, następnie uniemożliwili wyjście hierarchy z budynku plebanii. Trwa interwencja wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą rozpoczął wizytę na Filipinach. To pierwsza w historii podróż urzędującego polskiego prezydenta do tego kraju. Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W planie są też rozmowy o współpracy gospodarczej i podpisanie umów. Prezydent weźmie udział w polsko-filipińskim szczycie biznesowym IT i odwiedzi bazę, w której stacjonują kupione od Polski śmigłowce Black Hawk. Wizyta potrwa do czwartku.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Michał Radkowski zajmuje się tym tematem. Czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
2: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
3: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
2: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie dwóch parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
0: A za nami już pierwszy od ponad miesiąca weekend z niższymi cenami paliw. Znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być. Więc...
5: Państwo tankowali dzisiaj, wczoraj?
4: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
5: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
6: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek koniecznie, tak powiem.
5: Pełny bak był?
6: Tak.
5: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
6: 320 to taki pełny bak do...
5: Bezołowiowa benzyna?
6: Tak, 9,5.
5: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
6: Nie. Więcej było, jak była końcówka wakacji,
5: tak?
6: I tam też była zmiana we wrześniu.
5: Tak.
6: Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
5: A duży ruch na trasie, dużo samochodów?
4: Nie, w miarę w porządku, przez Warszawę tylko troszeczkę musieliśmy postać, ale teraz na szybkiego ruchu to już jest w porządku.
0: Usłyszał wieczorem nasz reporter Michał Dobrołowicz od kierowców przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie wraz z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są też góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
7: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, no, pielgrzymy, dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
8: dzieci. Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
7: Ale rzeczywiście. No,
9: może warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat, w ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają, najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Słyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Już 4 minuty po północy fakty wracają punktualnie o 1:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina pierwsza i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Naukowcy chcą powrotu ustawy Lex Szarlatan. Po tym jak prezydent odmówił jej podpisania, ponownie apelują o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. Zdewastowany pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Policja poszukuje sprawców. Dęblińska szkoła Orląt pracuje nad nowym dronem. System sterowania ma być niezależny od zewnętrznych dostawców. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
0: Zdewastowany pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego. Monument na placu braci Kożuchów został rozbity. Policja szuka sprawców. Pomnik stoi w tym miejscu od 1995 roku. Upamiętnia Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce.
2: Najnowsze technologie w Faktach RMF FM.
0: W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
3: Główne ich zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wystrzeli, wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje.
4: Jaki ma zasięg?
3: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
4: A może być użytkowany do czego?
3: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
0: Jak dodaje major Tomasz Dziękiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Tak wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
5: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
0: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. A o kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytać na rmf24.pl. Tam znajdziecie też całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Sceny morskich bitew w hicie Christophera Nolana Odyseja zapierają dech w piersiach, a za ich spektakularnym wyglądem stoją także rzemieślnicy z Gdańska. Do filmu trafiło łącznie 15 wyprodukowanych przez nich żagli. Największy ważył 300 kg. O tym, jak Gdańsk połączył się z Hollywood, opowiadał Paweł Roslen z żaglowni na gdańskiej Przeróbce. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce właściwie, dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
7: Trochę tajemniczo się zrobiło.
6: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures, i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne. I temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
7: Już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę?
6: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie, i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu, więc to jakby było dosyć proste do organizacji, ale z czasem, jak zaczęły napływać dokumenty, rysunki i zobaczyliśmy, jak duża jest skala i flota tych wszystkich statków, czy tych łodzi Wikingów, na które oni planują, czy zamierzają użyć, to już zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to ciekawy temat i duża produkcja. Oczywiście wszystkie rysunki były nieoznakowane, więc nie wiedzieliśmy, jakiego filmu to dotyczy, czy jakiej produkcji, z czym mamy do czynienia, no ale już sam fakt, że był ten kontakt z Los Angeles i że dotyczy to branży filmowej, był dla nas coraz bardziej ekscytujący.
7: Czyli zaczęło się od jednego żaglu, a skończyło się...
6: Na około 15, bo tych okazało się, że tych łodzi Wikingów było około 15 zaangażowanych. Robiliśmy część też takich kopii czy duplikatów, część żagli było w skali. Podejrzewam, to do tych potrzeb jakby filmowych oni podchodzą do tego trochę inaczej niż my tutaj po stronie jakby produkcji żagli do jachtów zazwyczaj na co dzień.
7: Teraz patrząc tak naprawdę na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
6: No teraz z tej perspektywy to faktycznie jest to bardzo fajne uczucie. Sam jak byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i gdzieś tam w tych scenach takich związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach, to faktycznie robi to wrażenie. Te sceny morskie i ten żagiel wypełniony wiatrem, wygląda to super fajnie i no myślę, że duma przede wszystkim, i że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona i uznana w takim dużym projekcie międzynarodowym.
7: Żeby powstał taki żagiel, to jest dużo pracy?
6: Tak, przy tych żaglach tradycyjnych wymaga to dość dużego czasu operacyjnego ze względu na tradycyjne techniki, czy ręcznego wyszywania, likowania, wyszywania pierścieni. Wszystko to zajmuje dużo więcej czasu, jest dużo bardziej pracochłonne. Porównując to do takiej produkcji żagla do jachtu turystycznego teraz, to myślę, że taki żagiel zajmuje wyprodukowanie go co najmniej dwa razy dłużej niż taki standardowy stoczniowy żagiel. No i potrzebne jest zaangażowanie oczywiście większej ilości osób po części produkcyjnej, bo każdy z tych pierścieni trzeba wyszyć ręcznie, więc to fajnie wyglądało, jak duża część naszej ekipy produkcyjnej, pracowników, siedzi przy jednym żaglu i ręcznie go wyszywa, obszywa. Też ważną rzeczą tutaj jest to, że na początku dużym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego materiału na ten żagiel, no bo kolor dosyć nietypowy, czarny. Zazwyczaj żagle wykonujemy w kolorze białym, bo te dakronowe tkaniny są zazwyczaj białe, więc tu znalezienie odpowiedniego materiału w tym ciemnym kolorze i który odpowiadałby charakterystyce tej historycznej, czy został jakby dopasowany do historycznej scenerii, to było trudne. To było wyzwanie i pamiętam, że musieliśmy uruchomić kontakty w Wielkiej Brytanii, żeby taki materiał właśnie zdobyć.
7: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
6: Filmowcy mieli życzenia specjalne, ale muszę powiedzieć, że dla nas też dosyć ciekawą rzeczą było to, że oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia żagla niż żeglarz czy osoba, która potrzebuje żagle, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał, wytrzymałość na rozciąganie, na okres użytkowania. A tutaj i te wymiary zawsze jest oczywiście bardzo ważne, te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. A tutaj, co ciekawe, ten świat filmowy działa trochę inaczej. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej i nawiązanie do epoki. I te wymiary dla nich, czy ten żagiel będzie 30 czy 50 centymetrów krótszy czy dłuższy, to już nie miał takiego wielkiego znaczenia. Więc
7: chodziło o to, żeby wyglądało.
6: Dokładnie. Więc to na pewno było taką inną rzeczą niż standardowo robimy przy projektach żaglowych.
7: Dlaczego oni się zgłosili tutaj, do Gdańska? To jest właśnie, spodobał im się ten pierwszy?
6: Myślę, że tak. I myślę też, że chyba obserwujemy taki trend, że coraz mniej żaglowni na świecie utrzymuje tą tradycję rzemiosła, jakby wykonywania żagli i obszywania ich ręcznie. I my jesteśmy jedną z niewielu żaglowni w Europie, która jakby regularnie utrzymuje, szkolimy naszych pracowników, to jest przekazywane z pracownika na pracownika, jak taki żagiel jest wykończony. Mamy książki z technologią tych starych wykończeń, więc myślę, że to jest taką wartością, którą oni tutaj mogli mieć na uwadze.
7: Jak przetransportować tak wielki żagiel? Bo to był duży żagiel, prawda?
6: Tak, to był żagiel, który miał powierzchnię 250 metrów kwadratowych i ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Na szczęście tutaj logistycznie jesteśmy dosyć dobrze umiejscowieni w Gdańsku, mamy blisko do lotniska. No i ten transport odbywał się, czy większość transportów odbywała się drogą lotniczą i no były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja, więc to było naprawdę duże wyzwanie logistyczne.
0: Po polskim akcencie w hollywoodzkiej produkcji z Pawłem Roslenem z żaglowni na gdańskiej Przeróbce rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To już niemal godzina druga według radiowego zegara, a to oznacza czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nerwowy wieczór w Grójcu. Mieszkańcy zebrali się przed parafią podczas wizyty biskupa. Potrzebna była interwencja policji. Z Polski do Stanów wyjeżdżają coraz starsi. W faktach sprawdzamy, kto planuje emigrację za ocean. Gdynia wyznacza kierunek w walce z dzikami. Jej rozwiązania mają obowiązywać w całej Polsce. Do groźnych scen doszło późnym wieczorem w Grójcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grójcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyła się ta sytuacja?
1: Mniej więcej godzinę temu biskup Roman Pindel oraz towarzyszący mu księża bezpiecznie opuścili teren pod eskortą licznie zgromadzonych na miejscu funkcjonariuszy policji. Wcześniej mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła oraz plebanii. Doszło także do przepychanek. Parafianie chcieli wykorzystać przyjazd ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, by dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz po prawie 30 latach posługi został odwołany z funkcji.
2: Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać, ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie,